0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował działania Roberta Bąkiewicza, nazywając je prowokacjami służącymi interesom Rosji. W Sejmie podkreślił znaczenie dobrych relacji z Niemcami i ogłosił podpisanie porozumienia na rzecz wspólnych działań obronnych. Minister zaapelował do posłów opozycji o odpowiedzialność w polityce międzynarodowej, wskazując na zagrożenia ze wschodu. Kosiniak-Kamysz potępił używanie symboli religijnych do celów politycznych, uznając to za niegodne. W warszawskim szpitalu południowym pojawiły się doniesienia o preferencyjnym traktowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Portal Zero.pl ujawnił, że osoby te miały być przyjmowane na szpitalnym oddziale ratunkowym poza kolejnością, korzystając z wydzielonego pomieszczenia dla VIP-ów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ostro skrytykował te praktyki, łącząc je z ogólną kondycją polskiej służby zdrowia. Wskazał na brak reform i powrót limitów na świadczenia pod rządami Donalda Tuska.
0: Premier Donald Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie całościowej kontroli w miejscach, gdzie wykorzystywane są publiczne środki na ochronę zdrowia. Decyzja ta jest odpowiedzią na kontrowersje wokół wysokich zarobków niektórych lekarzy. Rząd przyjął również projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, co ma pomóc w lepszym planowaniu finansowania ochrony zdrowia. Premier zapowiedział także konsultacje ze środowiskiem medycznym w celu uzdrowienia systemu. W Berlinie doszło do spięć między aktywistami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Członkowie ROG z Robertem Bąkiewiczem na czele próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W wyniku szamotaniny Bąkiewicz został tymczasowo zatrzymany. Nagrania z zajścia krążą w mediach społecznościowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicolas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo.
0: W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 11 osób, a podczas przeszukań zabezpieczono około 2 kg narkotyków oraz 5 sztuk broni. 6 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu, a śledztwo wciąż trwa. Za zarzucane czyny grozi im od 2 do 12 lat więzienia.
2: Wysokie temperatury i brak deszczu sprzyjają rozwojowi mączniaka prawdziwego, groźnej choroby grzybowej, niszczącej uprawy ogórków. Charakterystyczny biały nalot na liściach to sygnał do natychmiastowej reakcji. Skuteczne mogą być domowe opryski, na przykład z sody oczyszczonej lub mieszanki mleka i czosnku. Warto działać szybko, by ochronić zbiory przed całkowitą degradacją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok. Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, który zauważył nieprawidłowości na swoim koncie pacjenta, udało się odkryć ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o znacznej wartości oraz tysiące nielegalnych recept i leków. Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Na Starym Kontynencie nadciąga fala upałów, która w Polsce osiągnie apogeum w weekend od 20 do 21 czerwca z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W krajach południowej Europy sytuacja jest bardziej dramatyczna z prognozami przekraczającymi 40 stopni. Eksperci zalecają unikanie słońca w godzinach południowych i zwiększenie spożycia wody. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i ochronie przed przegrzaniem.
2: Mrówki mogą być uciążliwym problemem na działkach, niszcząc trawniki i uprawy. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest mieszanka boraksu i cukru pudru. Robotnice przenoszą ją do gniazda, co prowadzi do wymarcia całej kolonii. To trwałe rozwiązanie, które pozwala pozbyć się owadzich intruzów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kolor zmywaka ma znaczenie przy myciu naczyń. Zielona gąbka jest najtwardsza i najlepiej radzi sobie z przypaleniami i zaschniętym tłuszczem. Dla delikatnych powierzchni lepsze będą miękkie, żółte gąbki. Warto też sięgnąć po naturalne środki, jak soda oczyszczona, by skutecznie usunąć trudne zabrudzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Luna, polska wokalistka, która nie dała się zniechęcić eurowizyjnemu potknięciu, triumfuje na Berlin Music Video Awards 2026, zdobywając nagrodę Emerging Artist Award. Jej singiel Away with the Fairies podbił serca jurorów, zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy utwór. Artystka, która przeniosła się do Wielkiej Brytanii, nie zwalnia tempa i już 26 czerwca wypuszcza nowy album Fairy Pop. Kto by pomyślał, że odważne odrzucenie konwenansów może przynieść tak spektakularne efekty?
2: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa.
1: Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Kanal Plus i zapowiadają prawdziwy rollercoaster emocji. Ekipa, złożona z weteranów reality show i debiutantów, już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Roxana Węgiel-Mglej zaskakuje nowym albumem Błękit, który już 19 czerwca trafi do fanów. Wśród utworów znalazła się przejmująca ballada Nie ma nas, inspirowana smutną historią dziadków jej męża, Kevina. Ślub cywilny pary wiosną 2024 roku został przyspieszony z powodu pogarszającego się zdrowia babci Kevina, co tylko dodaje emocji całej opowieści. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak poruszająca jak historia, która za nią stoi. Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom. Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza, jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów?
1: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
2: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli.
1: świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym.
2: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki. W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie popełnił samobójstwo. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, a rodzina Kacpra nie może uwierzyć w jego winę. Sekcja zwłok obojga uczestników tej tragedii odbędzie się dziś. Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniora. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
2: W Częstochowie policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę karawanu, który prowadził pojazd, mając 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna przewoził trumnę z ciałem zmarłego. Zatrzymanie było możliwe dzięki reakcji świadka, który zauważył podejrzane zachowanie na drodze. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W Piekarach Śląskich przed sądem stanął 25-letni Kamil N., oskarżony o podpalenie budynku z lokalami gastronomicznymi. Pożar, który wybuchł w maju ubiegłego roku, spowodował straty sięgające niecałych 4 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia, jednak nadal nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Proces sądowy już się rozpoczął, a motywy działania oskarżonego pozostają nieznane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. Wczoraj w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zjawisko to uchwycono na zdjęciach, ale nie dotknęło ziemi. Lej kondensacyjny powstał pod chmurą burzową, co jest częstym widokiem przy obecnych warunkach pogodowych w Polsce. We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Suwałk zatrzymali 30-latka, który jechał hulajnogą elektryczną drogą ekspresową S61. Mężczyzna tłumaczył, że zmierzał na stację paliw po papierosy. Za złamanie przepisów został ukarany mandatem. Przypominamy, że hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach.
1: Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy.
2: Nie żyje 52-letni kierowca, który 10 czerwca w Bardzie wjechał autem na chodnik, zabijając ojca i jego 9-letniego syna. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a jego śmierć prawdopodobnie nie była związana z obrażeniami z wypadku. Śledztwo w tej sprawie może zostać umorzone. Wyniki sekcji zwłok mają wyjaśnić przyczyny zgonu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Wprowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią.
2: Reprezentacja Norwegii po 28 latach przerwy wraca na mundial z wielkimi nadziejami. Liderem zespołu jest Erling Haaland, który już teraz jest najlepszym strzelcem w historii norweskiej drużyny. Trener bramkarzy Kamil Ryłka podkreśla, że Norwegowie mają silną ofensywę i świetną atmosferę w zespole. Norwegia celuje w wyjście z grupy, a ich pierwszy mecz odbędzie się z Irakiem. Dziś na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku czekają nas emocjonujące starcia. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Dla Cristiano Ronaldo to może być ostatnia szansa na zdobycie najcenniejszego trofeum. O 21:25 hit dnia, Anglia kontra Chorwacja, co przypomina pamiętny półfinał z 2018 roku. W nocy Gana zagra z Panamą, a Kolumbia zmierzy się z Uzbekistanem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
1: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca. Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aysie Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na Mundialu. Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu, mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie. Obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na 4. rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy. Polska reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata, ale przedstawiciele PZPN są obecni w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski uczestniczył w szczycie FIFA, gdzie omawiano m.in. organizację kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Rozmawiano też o nadchodzących Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które odbędą się we wrześniu w Polsce. FIFA pozytywnie ocenia przygotowania PZPN, co może otworzyć drzwi do kolejnych prestiżowych turniejów w naszym kraju. Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans. Marta Kostiuk, ukraińska tenisistka, która niedawno wyeliminowała Igę Świątek z Roland Garros, pnie się w górę rankingu WTA, zajmując obecnie 12 miejsce. Jej sukcesy na korcie przyciągają uwagę, ale równie głośno jest o jej życiu prywatnym. Kostiuk często trenuje w Polsce pod okiem trenerki Sandry Zaniewskiej, a jej przygotowaniem fizycznym zajmuje się Jolanta Rusin-Krzepota. Warto dodać, że jej kariera sportowa zaczęła się dzięki motywacji, jaką była chęć spędzania więcej czasu z mamą, która również jest trenerką.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 3392, młode małżeństwo Ewy i Romea staje przed poważnymi wyzwaniami. Ewa szybko zrozumie, że ślub z Romeem był błędem, a ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rodziny i przyjaciele nie akceptują ich decyzji, a brak wsparcia finansowego utrudnia im wspólne życie. Babcia Elżbieta nie zgadza się na ich wspólne mieszkanie, a przyjaciółka Ewelina otwarcie krytykuje ich wybór. Czy młodzi małżonkowie trwają te trudności, czy może czeka ich rozwód? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
3: Barwy szczęścia wkraczają w nowy sezon z emocjonującym wątkiem. Do obsady dołączył Gamow Fall, znany z Tańca z Gwiazdami, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać pojawi się w kancelarii Natalii Zwoleńskiej, a ich znajomość zacznie się od niefortunnego wypadku z sokiem. Michał, mimo zalanej koszulki, nie będzie zły, a wręcz przeciwnie, oczaruje go uśmiech Natalii. Wkrótce okaże się, że Michał będzie częstym gościem w życiu prawniczki, a ich relacja szybko się rozwinie. Czy Michał zdobędzie serce Natalii, zanim ta rozwiedzie się z Cezarym? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek. Michał nie tylko będzie szukał porad prawnych, ale także może namieszać w życiu Natalii na dłużej. Barwy szczęścia szykują wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach. Lea, córka Natalii, powróci na ekrany, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zagra ją nowa młoda aktorka, a sama Lea wyrośnie na młodą piłkarkę. Zmiany nie kończą się na wyglądzie. Lea znajdzie nowe hobby i zwiąże się z drużyną Start Falenica. W życiu Natalii pojawi się również nowy partner, kurier Michał, z którym Lea szybko złapie dobry kontakt. Czy nowa rodzina stworzy szczęśliwy dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już we wrześniu. Produkcja zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 314 odcinkiem, który zostanie wyemitowany już dziś, 17 czerwca. Ferit i Sejran w desperackiej walce o prawdę odkrywają, że mafiozi zniszczyli wszystkie nagrania z kamer szpitalnych. Jednak los się do nich uśmiecha, gdy znajdują osobę z prywatnym nagraniem kluczowego momentu. To wideo może być ostatnią szansą na uratowanie Suny przed więzieniem. Tymczasem Abidin, zrozpaczony sytuacją, błaga Wielką Panią o wycofanie oskarżeń. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. W obsadzie m.in. Afra Saracoglu jako Sejran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom.
2: Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już w sobotę, 20 czerwca o 17:20 w TVP2 widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ciężarna Jąca, uciekając przed niebezpiecznym Nusretem, spotka Hunter przed posterunkiem policji. To spotkanie może otworzyć Hunter oczy na intrygi, które dzieją się wokół niej. Tymczasem Cichan zostaje aresztowany, a Jąca staje się celem ataku. W obliczu zagrożenia Hunter i Engin zdecydują się pomóc Jący w ucieczce, choć nie do końca rozumieją, co się dzieje. Jąca jednak nie zdradzi prawdy o ciąży Bejzy, co może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych wydarzeń. Czy Hunter w końcu odkryje, co naprawdę się dzieje? Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hunter może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hunter i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jąca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derji. Tymczasem Nusret próbuje zastraszyć Mukadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
3: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca, o godzinie 14 na TV.

0: Polskę pokazuje, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 30%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z ponad 24%, notując wzrost o ponad 1 punkt procentowy. Konfederacja spadła do ponad 12%, a Konfederacja Korony Polskiej zyskała 1,5 punktu, osiągając około 9,5%. Mimo wygranej Koalicji Obywatelskiej, brak większości w Sejmie może być problemem dla Donalda Tuska. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu poseł Przemysław Czarnek z PiS ostro skrytykował incydent w Berlinie, gdzie według niego niemieckie służby brutalnie potraktowały polskich patriotów. Czarnek wezwał do potępienia tego, co nazwał niemieckim rasizmem wobec Polaków i zaapelował o działania dyplomatyczne. Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją opozycji, która zarzuciła mu niezrozumienie patriotyzmu i prowokowanie napięć. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polacy za granicą mogą liczyć na wsparcie dyplomatyczne, ale potem używanie krzyża do celów politycznych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił rewolucję w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy zostanie wycofany, a egzamin praktyczny będzie odbywał się tylko w mieście. Dodatkowo w wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem, jeśli czas oczekiwania przekroczy 25 minut, bramki będą podnoszone, a opłaty nie będą pobierane. Od 26 czerwca otwarty zostanie także pełny odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeremy Clarkson, znany brytyjski prezenter, ujawnił, że zmaga się z agresywnym nowotworem. Diagnozę ogłosił w najnowszym odcinku programu Clarkson's Farm. 66-latek planuje operację, choć niektóre formy leczenia nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mimo problemów zdrowotnych, Clarkson zapowiada powrót w kolejnym sezonie programu, jeśli leczenie się powiedzie. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu.
0: W Wodzisławiu Śląskim zatrzymano 3 osoby podejrzane o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła niemal 210 kg nielegalnych substancji o wartości ponad 10 milionów złotych. Wśród zatrzymanych jest 30-letni mężczyzna oraz 2 kobiety, które miały uczestniczyć w dystrybucji. Wszystkim grozi kara do 15 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białostoccy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Warszawy, który oszukał 2 seniorki na kwotę niemal 140 tysięcy złotych. Mężczyzna, podszywając się pod pracownika NFZ, odbierał od kobiet pieniądze i biżuterię, twierdząc, że są potrzebne na leczenie chorej córki. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Od początku roku w Białymstoku doszło do 20 podobnych oszustw, w wyniku których seniorzy stracili ponad 800 tysięcy złotych. Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań. Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, odwiedził fryzjera w Rzeszowie, gdzie przeszedł nietypowy zabieg depilacji uszu ogniem. Polityk, znany z częstych podróży służbowych, dba o swój wizerunek, co jest istotne w jego międzynarodowych kontaktach. Kowal niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o ulokowanie w Polsce stałej bazy amerykańskiego wojska. Teraz, odświeżony, może wrócić do Warszawy i kontynuować swoje dyplomatyczne działania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry również pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Majola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny?
2: Warszawski Sąd Okręgowy stał się dziś sceną dla kolejnego aktu w życiu Michała Wiśniewskiego. Lider ich troje, znany z zamiłowania do oryginalności, pojawił się na swojej 5. rozprawie rozwodowej w spodniach z przetarciami, które z pewnością nie były częścią standardowego dress code'u sądowego. Choć posiedzenie było niejawne, stylizacje pary szybko stały się tematem rozmów. Cóż, nie każdy dzień kończy się rozwodem w stylu rock'n'roll.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Damian Starr, dawniej znany jako Stifler, z hukiem odrzucił pomysł powrotu do Warsaw Shore. Twierdzi, że nie ma zamiaru wchodzić dwa razy do tej samej wody, choć reszta ekipy chętnie by to zrobiła. Wojtek Gola z kolei uważa, że All Stars mogłoby pokazać, jak bardzo się zmienili. Cóż, może niektórzy z nas wciąż marzą o dawnych czasach, ale Damian już dawno zamknął ten rozdział.
1: Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
2: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę. Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał. Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kurczu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania. Tomasz M., znany działacz sportowy, został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci w Ostrołęce i Warszawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Śledztwo wykazało, że czyny te miały miejsce od lipca 2022 do sierpnia zeszłego roku. Tomasz M. nie przyznaje się do winy i od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie.
2: Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii zoo. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu. Kamienica przy ulicy Powiśle 12 w Krakowie, zbudowana w 1908 roku, wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoim jasnym kolorem i bogatymi zdobieniami. Zaprojektowana przez Henryka Lamensdorfa, łączy w sobie elementy baroku, neorenesansu i secesji. Charakterystyczny wykusz, który nie wliczał się do opodatkowanej powierzchni, był sprytnym sposobem na uniknięcie wysokich podatków gruntowych. Nad wejściem widnieje łaciński napis Salve, co było rzadkością w Krakowie, ale popularne w innych miastach.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na granicy Krakowa i Skawiny odbyła się dziś demonstracja przeciwko planom budowy nowej trasy 7. Mieszkańcy, samorządowcy i lokalne stowarzyszenia sprzeciwiają się przebiegowi drogi przez tereny Skawiny. Obawiają się, że projekt nie rozwiąże problemów transportowych, a może zaszkodzić środowisku i zdrowiu mieszkańców. Władze Skawiny podkreślają, że potrzebne są inne rozwiązania, takie jak lepsze połączenie z autostradą 4. Katowicka Komenda Wojewódzka Policji opublikowała wizerunki i dane osobowe kobiet poszukiwanych listami gończymi. Służby apelują do mieszkańców województwa śląskiego o pomoc w ich namierzeniu. Kobiety są oskarżane o poważne naruszenia prawa, w tym udział w bójkach, łamanie sądowych zakazów oraz unikanie płacenia alimentów. Policja przestrzega przed samodzielnym działaniem i prosi o zgłaszanie informacji pod numerem alarmowym 112.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
2: W Będzinie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 27-letni zawodnik MMA, Bogusław R., śmiertelnie pobił 37-letniego Mario. Po sprzeczce, która przerodziła się w brutalny atak, ofiara zmarła z powodu rozległych obrażeń. Sprawca został zatrzymany w Gdańsku i czeka na proces, który odbędzie się pod koniec czerwca w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. Grozi mu dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. W Sejmie trwa dyskusja nad wprowadzeniem emerytur stażowych, które pozwoliłyby na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału wystarczającego na wypłatę świadczenia co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Propozycje te budzą mieszane reakcje wśród ekspertów i polityków. Rząd przygotowuje stanowisko, które ma pozytywnie odnosić się do idei, choć możliwe są korekty. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość wielu pracowników w Polsce. Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnością i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Item jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Stawka ma wynieść 60% i obejmie zyski przekraczające poziom z 2025 roku, powiększony o 20%. Projekt ustawy przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i czeka na dalsze prace w Komisji Finansów Publicznych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa danina nie obciąży zwykłych obywateli, a środki mają wesprzeć budżet państwa. Mimo krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, większość klubów parlamentarnych popiera projekt. Kluczowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się już jutro. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie EMAN HX-28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Fundusz Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestował 42 miliony złotych w polską firmę Eleven Labs. Celem tej inwestycji jest utworzenie AI Lab Poland, globalnego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. AI Lab Poland ma wspierać polskie talenty i startupy, budując technologiczną niezależność kraju. Początkowe 42 miliony złotych to dopiero początek, a inwestycje mogą sięgnąć nawet 0,5 miliarda złotych w ciągu kilku lat. To szansa na zatrzymanie polskich talentów i rozwój innowacyjnych projektów w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 952 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro o 16:05 na TVP1. Sachin wraca do domu po groźnym wypadku, jednak jego powrót nie jest łatwy, bo porusza się na wózku inwalidzkim. Nana i Cennet zbliżają się do siebie w obliczu tej trudnej sytuacji. Wsparcie Nany dla Cennet wywołuje niespodziewane emocje i zaskakujące gesty. Sibel, dotychczasowa faworytka Cennet, czuje się odsunięta. Czy to początek nowego rozdziału w ich relacjach? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej tureckiej produkcji. Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hanser niespodziewanie spotyka ciężarną Jonce, która ucieka przed Nusretem. Jonca sugeruje, że rozwiązanie zagadki jest bliżej niż się wydaje. Tymczasem Cichan zostaje zatrzymany przez policję, a Jonca pada ofiarą brutalnego ataku. Zdesperowana kobieta próbuje uciec, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń na ulicy. Hanser i Engin, nieświadomi niebezpieczeństwa, oferują jej pomoc. Czy Jonca zdoła ujawnić prawdę o ciąży Bejzy? Emisja odcinka w TVP 2 już dziś.
0: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca o 17:20, dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Wypadek Bejzy i Hansera ujawnia mistyfikację z ciążą, co wywołuje burzę emocji. Mukadder, matka Cichana, odkrywa prawdę, ale zostaje zmuszona do milczenia przez Nusreta. Szantaż długami z przeszłości sprawia, że Mukadder staje się współwinna kłamstwa. Bejza przyznaje się do oszustwa, próbując zatrzymać Cichana przy sobie. Mukadder, pod presją, kłamie synowi o stanie zdrowia rzekomego dziecka. Tajemnica ciąży staje się ciężarem, który może zniszczyć rodzinne relacje.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym sezonie M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak miłość.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 951 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 czerwca, Aise podejmie decyzję, która wstrząśnie Feritem. Kobieta postanawia wyjechać do Eskisehir, co dla jej męża będzie prawdziwym ciosem. Choć między nimi wciąż tli się uczucie, seria nieporozumień i brak szczerej rozmowy stawia ich małżeństwo na krawędzi. Ferit, mimo prób zachowania spokoju, nie potrafi ukryć bólu związanego z perspektywą rozstania. Odcinek pełen napięcia i emocji można obejrzeć o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą finał wątku Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską. Przed bohaterką stoją trzy możliwe ścieżki, ale tylko jedna z nich się spełni. Każda z opcji zapowiada poważne kłopoty dla Karoliny, a zwłaszcza dla jej relacji z mężem Brunem, którego gra Lesław Żurek. Widzowie spekulują, że Karolina może trafić do więzienia, co jest najczęściej typowanym scenariuszem. Atmosferę podgrzewają zakulisowe materiały wideo, które zachęcają fanów do dyskusji. Rozwiązanie tej zagadki poznamy w pierwszych odcinkach po wakacjach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w wir emocji. W odcinku 4242, który już za nami, Mariusz ujawnia sekrety, co prowadzi do burzliwej kłótni. Kacper opuszcza mieszkanie, a Marysia, zmęczona sytuacją, postanawia wyjechać z Kingą. W odcinku 4243, który zobaczymy już jutro, akcja przenosi się do leśnego pensjonatu. Tam Kinga spotyka Arka, przystojnego recepcjonistę, który od razu zwraca na nią uwagę. Flirt szybko przeradza się w coś więcej, a Kinga zaczyna marzyć o przygodzie. Czy ten wyjazd przyniesie bohaterkom upragnione wytchnienie?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował działania Roberta Bąkiewicza, nazywając je prowokacjami służącymi interesom Rosji. W Sejmie podkreślił znaczenie dobrych relacji z Niemcami i ogłosił podpisanie porozumienia na rzecz wspólnych działań obronnych. Minister zaapelował do posłów opozycji o odpowiedzialność w polityce międzynarodowej, wskazując na zagrożenia ze wschodu. Kosiniak-Kamysz potępił używanie symboli religijnych do celów politycznych, uznając to za niegodne.
0: Warszawski Szpital Południowy wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi, młodemu lekarzowi.
2: Godne.

0: w lepszym planowaniu finansowania ochrony zdrowia. Premier zapowiedział także konsultacje ze środowiskiem medycznym w celu uzdrowienia systemu.
1: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicholas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych. W Londynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam. Polka została celowo potrącona przez samochód prowadzony przez 29-letnią kobietę, z którą miała konflikt. Sprawczyni przebywa w areszcie, a rodzina ofiary domaga się sprawiedliwości. Miejsce tragedii w Soho wciąż tonie w kwiatach i pamiątkach. Generał Dariusz Mendrala odwiedził Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu, aby ocenić postępy w rozwoju infrastruktury wspierającej polskie i amerykańskie wojska. Podczas wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie i współpracy z wojskami Stanów Zjednoczonych. Centrum w Powidzu odgrywa kluczową rolę w logistyce NATO, zapewniając wsparcie techniczne i przygotowanie sprzętu do działań sojuszniczych. Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie 2 dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Generał Sergio da Costa Pereira podkreśla, że inwestycja ta zwiększa suwerenność Portugalii i jej gotowość do realizacji misji obronnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wysokie temperatury i brak deszczu sprzyjają rozwojowi mączniaka prawdziwego, groźnej choroby grzybowej, niszczącej uprawy ogórków. Charakterystyczny biały nalot na liściach to sygnał do natychmiastowej reakcji. Skuteczne mogą być domowe opryski, na przykład z sody oczyszczonej lub mieszanki mleka i czosnku. Warto działać szybko, by ochronić zbiory przed całkowitą degradacją.
0: Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok. Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, który zauważył nieprawidłowości na swoim koncie pacjenta, udało się odkryć ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o znacznej wartości oraz tysiące nielegalnych recept i leków. Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Mrówki mogą być uciążliwym problemem na działkach, niszcząc trawniki i uprawy. Skutecznym sposobem na ich eliminację jest mieszanka boraksu i cukru pudru. Robotnice przenoszą ją do gniazda, co prowadzi do wymarcia całej kolonii. To trwałe rozwiązanie, które pozwala pozbyć się owadzich intruzów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Coraz więcej osób sięga po domowe peelingi do twarzy, które są proste w przygotowaniu i skuteczne. Wystarczy zmieszać płatki owsiane, miód i tłuste mleko, by uzyskać naturalny kosmetyk. Taki peeling delikatnie złuszcza na skórek, nawilża i koi skórę, co jest idealne dla cery wrażliwej. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować go zbyt często, aby nie uszkodzić bariery ochronnej skóry.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 2 braci, 1 serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
2: Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia. Luna, polska wokalistka, która nie dała się zniechęcić eurowizyjnemu potknięciu, triumfuje na Berlin Music Video Awards 2026, zdobywając nagrodę Emerging Artist Award. Jej singiel Away with the Fairies podbił serca jurorów, zajmując drugie miejsce w kategorii Najlepszy utwór. Artystka, która przeniosła się do Wielkiej Brytanii, nie zwalnia tempa i już 26 czerwca wypuszcza nowy album Fairy Pop. Kto by pomyślał, że odważne odrzucenie konwenansów może przynieść tak spektakularne efekty?
1: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel-Mglej zaskakuje nowym albumem Błękit, który już 19 czerwca trafi do fanów. Wśród utworów znalazła się przejmująca ballada Nie ma nas, inspirowana smutną historią dziadków jej męża, Kevina. Ślub cywilny pary wiosną 2024 roku został przyspieszony z powodu pogarszającego się zdrowia babci Kevina, co tylko dodaje emocji całej opowieści. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak poruszająca jak historia, która za nią stoi. Michał Żebrowski, niegdyś długowłosy amant, dziś obchodzi 54. urodziny, a czas obszedł się z nim wyjątkowo łaskawie. Od rycerza Skrzetuskiego, przez kontrowersyjnego Wiedźmina, aż po eleganckiego profesora Falkowicza, jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Choć kiedyś wzdychały do niego tłumy, teraz bawi fanów w mediach społecznościowych, pokazując, że dystans do siebie to jego tajna broń. A kto by pomyślał, że ten dawny bożyszcze tłumów stanie się jednym z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów?
2: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown. Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli. Decapitated, jeden z czołowych polskich zespołów death metalowych, świętuje 3 dekady na scenie podczas tegorocznego Mystic Festivalu. Wacław Wog, Kiełtyka, założyciel zespołu, przyznaje, że spełnił wiele młodzieńczych marzeń, choć nie obyło się bez dramatów, jak śmierć brata, która na zawsze zmieniła brzmienie grupy. Mimo to Decapitated wciąż zdobywa nowych fanów, a Wog nie wyklucza powrotu do współpracy z Machine Head. Cóż, kto by pomyślał, że metalowa kariera może być tak pełna zwrotów akcji?
2: świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym.
1: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
2: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie popełnił samobójstwo. Zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością, a rodzina Kacpra nie może uwierzyć w jego winę. Sekcja zwłok obojga uczestników tej tragedii odbędzie się dziś. Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniora. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski. Wczoraj w Radostkowie policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu, który przewoził zmarłą osobę. 51-letni mężczyzna miał aż 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dzięki szybkiej reakcji innego kierowcy udało się uniknąć tragedii na drodze. Sprawa trafi do sądu, a kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha, jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. Wczoraj w miejscowości Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zjawisko to uchwycono na zdjęciach, ale nie dotknęło ziemi. Lej kondensacyjny powstał pod chmurą burzową, co jest częstym widokiem przy obecnych warunkach pogodowych w Polsce. We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W województwie podlaskim trwa poszukiwanie kobiet ściganych listami gończymi. Dzięki zgodzie sądu ich dane i zdjęcia zostały opublikowane w internecie. Celem jest ułatwienie ich lokalizacji i doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości. Każdy, kto posiada informacje o miejscu pobytu tych osób, powinien zgłosić to odpowiednim służbom. W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 20 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Prowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią. Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vuskovic. Były kapitan Legii Ivica Vrdolja żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią.
2: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 22:00 Anglia zagra z Chorwacją w europejskim hicie. W nocy Gana podejmie Panamę, a Uzbekistan zadebiutuje przeciwko Kolumbii. Transmisje dostępne na antenach TVP i online.
1: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca. Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aissé Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na Mundialu. Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa nad Algierią w pierwszym meczu Mundialu 2026, zdobywając wszystkie 3 bramki. Dzięki temu zrównał się z Miroslawem Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Po meczu Messi przyznał, że przeżywał trudne chwile przed turniejem, ale podkreślił, że statystyki nie są dla niego najważniejsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
2: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W drużynie zagrał Polak, Jeremy Sochan, który dołączył w połowie sezonu z San Antonio Spurs. Michael Bridges, jedna z gwiazd zespołu, świętował sukces, prowadząc relacje na żywo w mediach społecznościowych, będąc pod wpływem alkoholu. Jego występ wywołał falę komentarzy, zwłaszcza po wspomnieniu o Sochanie. Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. GKS Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
1: Polska reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata, ale przedstawiciele PZPN są obecni w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski uczestniczył w szczycie FIFA, gdzie omawiano m.in. organizację kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Rozmawiano też o nadchodzących Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które odbędą się we wrześniu w Polsce. FIFA pozytywnie ocenia przygotowania PZPN, co może otworzyć drzwi do kolejnych prestiżowych turniejów w naszym kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 3392, młode małżeństwo Ewy i Romea staje przed poważnymi wyzwaniami. Ewa szybko zrozumie, że ślub z Romeem był błędem, a ich wspólna przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Rodziny i przyjaciele nie akceptują ich decyzji, a brak wsparcia finansowego utrudnia im wspólne życie. Babcia Elżbieta nie zgadza się na ich wspólne mieszkanie, a przyjaciółka Ewelina otwarcie krytykuje ich wybór. Czy młodzi małżonkowie trwają te trudności, czy może czeka ich rozwód? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i emocji.
2: Barwy szczęścia szykują wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach. Lea, córka Natalii, powróci na ekrany, ale w zupełnie nowej odsłonie. Zagra ją nowa młoda aktorka, a sama Lea wyrośnie na młodą piłkarkę. Zmiany nie kończą się na wyglądzie. Lea znajdzie nowe hobby i zwiąże się z drużyną Start Falenica. W życiu Natalii pojawi się również nowy partner, kurier Michał, z którym Lea szybko złapie dobry kontakt. Czy nowa rodzina stworzy szczęśliwy dom? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki już we wrześniu. Produkcja zapowiada wiele emocji i niespodzianek. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 951 odcinku, który zostanie wyemitowany dziś o 16:05 na TVP1, Ajse zaskoczy Ferita decyzją o wyjeździe do Eskisehir. To bolesny cios dla Ferita, który mimo uczuć do żony musi zmierzyć się z wizją rozstania. Ich małżeństwo, pełne nieporozumień i braku szczerości, staje na krawędzi. Wcześniejsze odcinki przyniosły dramatyczne chwile, gdy Ferit ratował Ajse z rąk bandytów. Teraz, mimo miłości, oboje nie potrafią przełamać milczenia. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoła sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnicę dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów.
1: Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już w sobotę, 20 czerwca o 17:20 w TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Ciężarna Jonca, uciekając przed niebezpiecznym Nusretem, spotka Hunter przed posterunkiem policji. To spotkanie może otworzyć Hunter oczy na intrygi, które dzieją się wokół niej. Tymczasem Cichan zostaje aresztowany, a Jonca staje się celem ataku. W obliczu zagrożenia Hunter i Engin zdecydują się pomóc Jonce w ucieczce, choć nie do końca rozumieją, co się dzieje. Jonca jednak nie zdradzi prawdy o ciąży Bejzy, co może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych wydarzeń. Czy Hunter w końcu odkryje, co naprawdę się dzieje?
2: Panna Młoda zaskakuje emocjami w 134 i 135 odcinku. Już jutro, 18 czerwca, o godzinie 17:20 na TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. W 134 odcinku wypadek Bejzy i Hansera ujawni prawdę o udawanej ciąży Bejzy. Mukadder, matka Cichana, jako pierwsza odkryje kłamstwo i poczuje się zdradzona. Bejza przyzna, że skłamała, by zatrzymać Cichana przy sobie. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany 2 lipca, Mukadder, pod wpływem szantażu Nusreta, będzie zmuszona wspierać plan Bejzy. Zdesperowana, wmówi Cichanowi, że z dzieckiem wszystko jest w porządku, by uniknąć ujawnienia prawdy. Te odcinki pełne są napięcia i emocji, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 320 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Suna i Abidin zaskakują rodzinę decyzją o przeprowadzce do Londynu, co wywołuje burzę emocji. Kazim zmaga się z zazdrością wobec nowego kucharza, którego zatrudniła Esme. Tymczasem Ferit otrzymuje od prokuratora kluczowe informacje dotyczące poszukiwań Karama. Gulgun próbuje pogodzić Ferita i Seiran, starając się zażegnać dawne urazy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji wciąga widzów w skomplikowane relacje rodziny Korhanów. To idealna propozycja dla miłośników tureckich melodramatów, którzy cenią sobie emocjonujące historie o miłości i honorze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych, spotykając się z Polonią na Florydzie. Podczas spotkania w Polskim Centrum imienia Świętego Jana Pawła II w Clearwater podkreślił, że sojusz Polski z Stanami Zjednoczonymi jest silny dzięki wsparciu rodaków. Wizyta obejmowała także udział w obchodach 80. urodzin prezydenta Stanów Zjednoczonych i rozmowy na Kapitolu. Na Florydzie mieszka około 40 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, co czyni ją jednym z większych skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Nowy sondaż partyjny opublikowany przez Wirtualną Polskę pokazuje, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 30%. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z ponad 24%, notując wzrost o ponad 1 punkt procentowy. Konfederacja spadła do ponad 12%, a Konfederacja Korony Polskiej zyskała 1,5 punktu, osiągając około 9,5%. Mimo wygranej Koalicji Obywatelskiej, brak większości w Sejmie może być problemem dla Donalda Tuska.
2: W warszawskim Szpitalu Południowym pojawiły się doniesienia o preferencyjnym traktowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Portal 0.pl ujawnił, że osoby te miały być

0: akcją opozycji, która zarzuciła mu niezrozumienie patriotyzmu i prowokowanie napięć. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polacy za granicą mogą liczyć na wsparcie dyplomatyczne, ale potępił używanie krzyża do celów politycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Berlinie doszło do spięć między aktywistami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Członkowie ROG z Robertem Bąkiewiczem na czele próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. W wyniku szamotaniny Bąkiewicz został tymczasowo zatrzymany. Nagrania z zajścia krążą w mediach społecznościowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił rewolucję w egzaminach na prawo jazdy. Plac manewrowy zostanie wycofany, a egzamin praktyczny będzie odbywał się tylko w mieście. Dodatkowo w wakacyjne weekendy na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem, jeśli czas oczekiwania przekroczy 25 minut, bramki będą podnoszone, a opłaty nie będą pobierane. Od 26 czerwca otwarty zostanie także pełny odcinek drogi ekspresowej S6 łączącej Szczecin z Gdańskiem. Książę Harry planuje powrót do Wielkiej Brytanii w lipcu, by przygotować się do Invictus Games 2027 w Birmingham. Chciałby przyjechać z Meghan Markle i dziećmi, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Spotkanie z księciem Williamem jest wykluczone z powodu trwającego konfliktu między braćmi. Harry liczy jednak na możliwość rozmowy z królem Karolem III, choć kwestie bezpieczeństwa pozostają problematyczne. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Słuchacie Radia Super Express. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii doszło do tragicznego wypadku bombowca B-52 Stratofortress, w którym zginęło 8 osób. Wśród ofiar są podpułkownik amerykańskiej armii oraz cywilny inżynier. Samolot rozbił się tuż po starcie podczas testów nowoczesnego radaru. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy może potrwać nawet 6 miesięcy.
0: Białostoccy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Warszawy, który oszukał dwie seniorki na kwotę niemal 140 tysięcy złotych. Mężczyzna, podszywając się pod pracownika NFZ, odbierał od kobiet pieniądze i biżuterię, twierdząc, że są potrzebne na leczenie chorej córki. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Od początku roku w Białymstoku doszło do 20 podobnych oszustw, w wyniku których seniorzy stracili ponad 800 tysięcy złotych.
1: Imię Bogna, choć piękne i o głębokim słowiańskim znaczeniu, pozostaje rzadko wybierane przez polskich rodziców. W 2025 roku nadano je tylko 14 dziewczynkom. Mimo trendu na tradycyjne imiona, Bogna nie zyskuje na popularności. W Polsce nosi je zaledwie 2542 kobiety.
0: Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
2: Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row. Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę? Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał. Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Jael Okre, fenomen muzyczny, który zdobył serca milionów, w końcu zawita do Krakowa. Po zeszłorocznym sukcesie w stolicy, artysta o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keith Osk, zaprezentuje swoje magiczne połączenie indie folku i mrocznych baśni 15 października w klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w intymnym teatrze opowieści, który podbił TikToka hitem Harpy Hair. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kurcu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania. Tomasz M., znany działacz sportowy, został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci w Ostrołęce i Warszawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Śledztwo wykazało, że czyny te miały miejsce od lipca 2022 do sierpnia zeszłego roku. Tomasz M. nie przyznaje się do winy i od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie. Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem.
2: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii ZOO. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę. Na granicy Krakowa i Skawiny odbyła się dziś demonstracja przeciwko planom budowy nowej trasy 7. Mieszkańcy, samorządowcy i lokalne stowarzyszenia sprzeciwiają się przebiegowi drogi przez tereny Skawiny. Obawiają się, że projekt nie rozwiąże problemów transportowych, a może zaszkodzić środowisku i zdrowiu mieszkańców. Władze Skawiny podkreślają, że potrzebne są inne rozwiązania, takie jak lepsze połączenie z autostradą 4.
1: W Bielsku Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
2: Katowicka Komenda Wojewódzka Policji opublikowała wizerunki i dane osobowe kobiet poszukiwanych listami gończymi. Służby apelują do mieszkańców województwa śląskiego o pomoc w ich namierzeniu. Kobiety są oskarżane o poważne naruszenia prawa, w tym udział w bójkach, łamanie sądowych zakazów oraz unikanie płacenia alimentów. Policja przestrzega przed samodzielnym działaniem i prosi o zgłaszanie informacji pod numerem alarmowym 112.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie. Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy.
2: Suwałkach doszło do nietypowej interwencji policji. 30-letni mężczyzna jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S61, zmierzając na stację benzynową po papierosy. Policjanci zatrzymali go i ukarali mandatem, przypominając, że hulajnogi nie mogą poruszać się po takich trasach. To niebezpieczne zarówno dla kierowców, jak i użytkowników hulajnóg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy, ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. W Sejmie trwa dyskusja nad wprowadzeniem emerytur stażowych, które pozwoliłyby na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału wystarczającego na wypłatę świadczenia co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Propozycje te budzą mieszane reakcje wśród ekspertów i polityków. Rząd przygotowuje stanowisko, które ma pozytywnie odnosić się do idei, choć możliwe są korekty. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość wielu pracowników w Polsce. Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Rząd planuje wprowadzenie nowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Stawka ma wynieść 60% i obejmie zyski przekraczające poziom z 2025 roku, powiększony o 20%. Projekt ustawy przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie i czeka na dalsze prace w Komisji Finansów Publicznych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nowa danina nie obciąży zwykłych obywateli, a środki mają wesprzeć budżet państwa. Mimo krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, większość klubów parlamentarnych popiera projekt. Kluczowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się już jutro. Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX 28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Fundusz Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestował 42 miliony złotych w polską firmę Eleven Labs. Celem tej inwestycji jest utworzenie AI Lab Poland, globalnego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. AI Lab Poland ma wspierać polskie talenty i startupy, budując technologiczną niezależność kraju. Początkowe 42 miliony złotych to dopiero początek, a inwestycje mogą sięgnąć nawet 500 000 000 złotych w ciągu kilku lat. To szansa na zatrzymanie polskich talentów i rozwój innowacyjnych projektów w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Star Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji. Wilk, nieugięty deweloper, wciąż knuje, by zdobyć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Jego plany komplikują się, gdy jego matka Lucyna trafia do szpitala, co osłabia jego pozycję. Hubert, nieugięty lider oporu, nie zamierza się poddać, mimo że Agata i Ignacy dali się skusić na mieszkanie w nowym osiedlu. Maciej, wspierany przez prawnika Szczepana, nie przestaje walczyć o swoje cele. Czy Wilkowi uda się przechytrzyć mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekranach. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 952 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro o 16:05 na TVP1. Sachin wraca do domu po groźnym wypadku, jednak jego powrót nie jest łatwy, bo porusza się na wózku inwalidzkim. Nana i Cennet zbliżają się do siebie w obliczu tej trudnej sytuacji. Wsparcie Nany dla Cennet wywołuje niespodziewane emocje i zaskakujące gesty. Sibel, dotychczasowa faworytka Cennet, czuje się odsunięta. Czy to początek nowego rozdziału w ich relacjach? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej tureckiej produkcji. Panna Młoda w 126 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Pancer niespodziewanie spotyka ciężarną Joncę, która ucieka przed Nusretem. Jonca sugeruje, że rozwiązanie zagadki jest bliżej niż się wydaje. Tymczasem Cichan zostaje zatrzymany przez policję, a Jonca pada ofiarą brutalnego ataku. Zdesperowana kobieta próbuje uciec, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń na ulicy. Pancer i Engin, nieświadomi niebezpieczeństwa, oferują jej pomoc. Czy Jonca zdoła ujawnić prawdę o ciąży Bejzy? Emisja odcinka w TVP 2 już dziś.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W 135 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 2 lipca o 17:20, dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Wypadek Bejzy i Hancera ujawnia mistyfikację z ciążą, co wywołuje burzę emocji. Mukadder, matka Cichana, odkrywa prawdę, ale zostaje zmuszona do milczenia przez Nusreta. Szantaż długami z przeszłości sprawia, że Mukadder staje się współwinna kłamstwa. Bejza przyznaje się do oszustwa, próbując zatrzymać Cichana przy sobie. Mukadder, pod presją, kłamie synowi o stanie zdrowia rzekomego dziecka. Tajemnica ciąży staje się ciężarem, który może zniszczyć rodzinne relacje. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak miłość.
1: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą finał wątku Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską. Przed bohaterką stoją trzy możliwe ścieżki, ale tylko jedna z nich się spełni. Każda z opcji zapowiada poważne kłopoty dla Karoliny, a zwłaszcza dla jej relacji z mężem Brunem, którego gra Lesław Żurek. Widzowie spekulują, że Karolina może trafić do więzienia, co jest najczęściej typowanym scenariuszem. Atmosferę podgrzewają zakulisowe materiały wideo, które zachęcają fanów do dyskusji. Rozwiązanie tej zagadki poznamy w pierwszych odcinkach po wakacjach.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 130 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP 2. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która z determinacją odkrywa skrywane przed nią tajemnice. Jej wizyta w nowym domu Hancer może wywołać nieprzewidywalne konsekwencje, wstrząsając dotychczasowym układem sił. Cemil odmawia rozmowy z Hancer i Cichanem, co tylko podsyca napięcie. Jonca, z obawy przed Tajdarem, szuka schronienia w domu Derdzi. Tymczasem Nusret próbuje zastąpić odstraszyć Mukadder, ale jego wysiłki są bezskuteczne. Serial pełen jest rodzinnych intryg i nagłych zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość wciąga nas w wir emocji. W odcinku 4242, który już za nami, Mariusz ujawnia sekrety, co prowadzi do burzliwej kłótni. Kacper opuszcza mieszkanie, a Marysia, zmęczona sytuacją, postanawia wyjechać z Kingą. W odcinku 4243, który zobaczymy już jutro, akcja przenosi się do leśnego pensjonatu. Tam Kinga spotyka Arka, przystojnego recepcjonistę, który od razu zwraca na nią uwagę. Flirt szybko przeradza się w coś więcej, a Kinga zaczyna marzyć o przygodzie. Czy ten wyjazd przyniesie bohaterkom upragnione wytchnienie?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Warszawski Szpital Południowy wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi, młodemu lekarzowi i radnemu Koalicji Obywatelskiej. Decyzja ta jest wynikiem doniesień medialnych o jego wysokich zarobkach i opuszczeniu dyżuru medycznego. Kacprzyk zrezygnował także z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zlecił audyt w szpitalach miejskich, aby wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości.
3: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicholas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo.
2: W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych. Generał Dariusz Mendrala odwiedził Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu, aby ocenić postępy w rozwoju infrastruktury wspierającej polskie i amerykańskie wojska. Podczas wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie i współpracy z wojskami Stanów Zjednoczonych. Centrum w Powidzu odgrywa kluczową rolę w logistyce NATO, zapewniając wsparcie techniczne i przygotowanie sprzętu do działań sojuszniczych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie 2 dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym środowiska.

0: osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu.
1: Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, który zauważył nieprawidłowości na swoim koncie pacjenta, udało się odkryć ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o znacznej wartości oraz tysiące nielegalnych recept i leków. Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Gorzowie Wielkopolskim doszło do zderzenia 2 samochodów na ulicy Szarych Szeregów. Nietrzeźwy 27-letni kierujący Audi uderzył w tył Volkswagena, a następnie próbował uciekać pieszo. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Sulęcińscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież paliwa na terenie powiatu. Do zdarzeń doszło 12 i 13 czerwca na różnych stacjach benzynowych. Funkcjonariusze odzyskali 650 litrów skradzionego paliwa. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: Policjanci z Rzeszowa pomogli ciężarnej kobiecie dotrzeć do szpitala, eskortując jej samochód przez zatłoczone ulice. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji, aspirant sztabowy Tomasz Surowiak i aspirant Joanna Banaś, natychmiast podjęli decyzję o pilotażu, gdy zauważyli, że pasażerka cierpi z powodu silnych bólów porodowych. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę medyczną. Mąż kobiety przesłał oficjalne podziękowania za profesjonalizm i wsparcie w trudnej sytuacji.
1: Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób sięga po domowe peelingi do twarzy, które są proste w przygotowaniu i skuteczne. Wystarczy zmieszać płatki owsiane, miód i tłuste mleko, by uzyskać naturalny kosmetyk. Taki peeling delikatnie złuszcza naskórek, nawilża i koi skórę, co jest idealne dla cery wrażliwej. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować go zbyt często, aby nie uszkodzić bariery ochronnej skóry.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze kusi spacerem w cieniu drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
1: Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia. Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Canal Plus i zapowiadają prawdziwy rollercoaster emocji. Ekipa, złożona z weteranów reality show i debiutantów, już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Roxana Węgiel-Mglej zaskakuje nowym albumem Błękit, który już 19 czerwca trafi do fanów. Wśród utworów znalazła się przejmująca ballada Nie ma nas, inspirowana smutną historią dziadków jej męża, Kevina. Ślub cywilny pary wiosną 2024 roku został przyspieszony z powodu pogarszającego się zdrowia babci Kevina, co tylko dodaje emocji całej opowieści. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak poruszająca jak historia, która za nią stoi.
1: Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej.
2: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
1: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli. Decapitated, jeden z czołowych polskich zespołów death metalowych, świętuje 3 dekady na scenie podczas tegorocznego Mystic Festivalu. Wacław Wog, Kiełtyka, założyciel zespołu, przyznaje, że spełnił wiele młodzieńczych marzeń, choć nie obyło się bez dramatów, jak śmierć brata, która na zawsze zmieniła brzmienie grupy. Mimo to Decapitated wciąż zdobywa nowych fanów, a Wog nie wyklucza powrotu do współpracy z Machine Head. Cóż, kto by pomyślał, że metalowa kariera może być tak pełna zwrotów akcji?
1: świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień kusi chwilą odpoczynku na kocu pod drzewem.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w szpitalu południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala. Kamienica przy ulicy Powiśle 12 w Krakowie, zbudowana w 1908 roku, wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoim jasnym kolorem i bogatymi zdobieniami. Zaprojektowana przez Henryka Lammensdorfa, łączy w sobie elementy baroku, neorenesansu i secesji. Charakterystyczny wykusz, który nie wliczał się do opodatkowanej powierzchni, był sprytnym sposobem na uniknięcie wysokich podatków gruntowych. Nad wejściem widnieje łaciński napis Salve, co było rzadkością w Krakowie, ale popularne w innych miastach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki. W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
2: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniorach. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski. Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha, jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. W Szczecinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mężczyzna wsiadł do cudzego auta z plandeką i ruszył w trasę, korzystając z włączonego silnika. Policja szybko zlokalizowała pojazd i zatrzymała kierowcę na jednym ze skrzyżowań. Mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat więzienia za krótkotrwały zabór pojazdu. Policjanci apelują do kierowców o niepozostawianie włączonych samochodów bez nadzoru. We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt. W województwie podlaskim trwa poszukiwanie kobiet ściganych listami gończymi. Dzięki zgodzie sądu ich dane i zdjęcia zostały opublikowane w internecie. Celem jest ułatwienie ich lokalizacji i doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości. Każdy, kto posiada informacje o miejscu pobytu tych osób, powinien zgłosić to odpowiednim służbom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Rząd Donalda Tuska i Lewica planują radykalne zmiany w służbie zdrowia. Proponują wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy oraz zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach. Premier Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi zbieranie szczegółowych danych o zarobkach medyków. Lewica podkreśla, że zmiany mają na celu uzdrowienie systemu, a nie nagonkę na lekarzy. Dyskusja nabrała tempa po doniesieniach o rekordowych pensjach w jednym z warszawskich szpitali.
1: Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję.
2: Nowy raport ujawnia, że Warszawa wyróżnia się wysokimi cenami kaw mlecznych. Za latę zapłacimy aż o 69% więcej niż za espresso, które kosztuje średnio 10 zł. To jedna z największych różnic cenowych w europejskich stolicach. Dla porównania, w Kijowie espresso kosztuje równowartość 4 zł, a w Kopenhadze aż 18 zł. Ceny kawy różnią się także w zależności od typu lokalu. Najwięcej zapłacimy w piekarniach, gdzie espresso kosztuje średnio 15 zł. Różnice w cenach wynikają nie tylko z kosztu mleka, ale także z większego nakładu pracy przy przygotowywaniu kaw mlecznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W nadchodzącym sezonie M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
0: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak Miłość.
1: W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieść go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom. W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz, w akcie odwagi, postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów. W 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry planuje powrót do Wielkiej Brytanii w lipcu, by przygotować się do Invictus Games 2027 w Birmingham. Chciałby przyjechać z Meghan Markle i dziećmi, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Spotkanie z księciem Williamem jest wykluczone z powodu trwającego konfliktu między braćmi. Harry liczy jednak na możliwość rozmowy z królem Karolem III, choć kwestie bezpieczeństwa pozostają problematyczne. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. W Londynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam. Polka została celowo potrącona przez samochód prowadzony przez 29-letnią kobietę, z którą miała konflikt. Sprawczyni przebywa w areszcie, a rodzina ofiary domaga się sprawiedliwości. Miejsce tragedii w Soho wciąż tonie w kwiatach i pamiątkach. Polskie samorządy otrzymały darmowe narzędzie PROZO do planowania budowli ochronnych i schronów. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie ludności, gminy mają 45 dni na decyzje dotyczące nowych budynków użyteczności publicznej. Bez odpowiednich planów decyzje mogą być podejmowane w pośpiechu, co zagraża realnemu bezpieczeństwu mieszkańców. Narzędzie PROZO pomoże w identyfikacji miejsc wymagających ochrony, co jest kluczowe w obliczu planowanych miliardowych dotacji na budowę schronów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii doszło do tragicznego wypadku bombowca B-52 Stratofortress, w którym zginęło 8 osób. Wśród ofiar są podpułkownik amerykańskiej armii oraz cywilny inżynier. Samolot rozbił się tuż po starcie podczas testów nowoczesnego radaru. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy może potrwać nawet 6 miesięcy.
2: Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok. Białostoccy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Warszawy, który oszukał dwie seniorki na kwotę 140

0: zalecają unikanie słońca w godzinach południowych i zwiększenie spożycia wody. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i ochronie przed przegrzaniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sephora rozpoczyna cykl plenerowych imprez Summer Vibes w Warszawie już 19 czerwca. Mobilne miasteczko kosmetyczne zaparkuje przy Barka Marina, oferując strefy relaksu i interaktywną grę z nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a pierwsze 50 osób każdego dnia otrzyma prezent powitalny. Po Warszawie trasa zawita do Krakowa, a szczegóły kolejnych przystanków będą ogłaszane na bieżąco.
2: Imię Bogna, choć piękne i o głębokim słowiańskim znaczeniu, pozostaje rzadko wybierane przez polskich rodziców. W 2025 roku nadano je tylko 14 dziewczynkom. Mimo trendu na tradycyjne imiona, Bogna nie zyskuje na popularności. W Polsce nosi je zaledwie 2542 kobiety.
0: Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do ministrów cyfryzacji i edukacji z interpelacją dotyczącą wykorzystywania wizerunku dzieci przez żłobki i przedszkola do celów marketingowych. Wicha podkreśla, że rodzice są pod presją, by wyrażać zgodę na publikację zdjęć swoich dzieci, co może prowadzić do normalizacji braku prywatności od najmłodszych lat. Posłanka domaga się wprowadzenia jednolitych wytycznych oraz kampanii edukacyjnych, które pomogłyby chronić prywatność najmłodszych. Policja z Krakowa zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą oszustów działających metodą na wnuczka. Mężczyzna został ujęty 11 czerwca w Barcelonie po długim ukrywaniu się. W ramach śledztwa zabezpieczono luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzany czeka na ekstradycję do Polski.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Izabela Macudzińska-Borowiak, znana z Królowych Życia, postanowiła sprzedać jedno ze swoich luksusowych mieszkań. Cena? Bagatela 1 450 000 zł. Mieszkanie na poznańskim Grunwaldzie to prawdziwa perełka. Dwupoziomowe, z klimatyzacją i własną pralnią. A jeśli ktoś ma ochotę na negocjacje, celebrytka jest otwarta na propozycje. Kto by pomyślał, że luksus może być tak przystępny? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
2: Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lizzy Hale z Hale Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row. Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę? Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał. Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Jael Okre, fenomen muzyczny, który zdobył serca milionów, w końcu zawita do Krakowa. Po zeszłorocznym sukcesie w stolicy, artysta o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keith Osk, zaprezentuje swoje magiczne połączenie indie folku i mrocznych baśni 15 października w klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w intymnym teatrze opowieści, który podbił TikToka hitem Harpy Hair. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kurczu na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania.
2: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość. Warszawskie Zoo poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii zoo. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym. W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kraków planuje wydać prawie 10 milionów złotych na zakup mieszkań komunalnych od deweloperów. Lokale mają być gotowe do zamieszkania i mieć powierzchnię metrów kwadratowych. Miasto liczy na dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoli odzyskać nawet połowę wydatków. Deweloperzy mogą zgłaszać swoje oferty do 15 lipca.
1: W Bielsku Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
2: Katowicka Komenda Wojewódzka Policji opublikowała wizerunki i dane osobowe kobiet poszukiwanych listami gończymi. Służby apelują do mieszkańców województwa śląskiego o pomoc w ich namierzeniu. Kobiety są oskarżane o poważne naruszenia prawa, w tym udział w bójkach, łamanie sądowych zakazów oraz unikanie płacenia alimentów. Policja przestrzega przed samodzielnym działaniem i prosi o zgłaszanie informacji pod numerem alarmowym 112.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Szczecinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mężczyzna pożyczył cudzy samochód z pracującym silnikiem, by udać się na spontaniczną przejażdżkę. Policja szybko zareagowała, zatrzymując pojazd i kierowcę. Mężczyzna usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela, za co grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje, by nie zostawiać aut z włączonym silnikiem, by uniknąć podobnych sytuacji. Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Wprowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu Mistrza Świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią. Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vucković. Były kapitan Legii Ivica Vrdolja żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią.
2: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny. Tym razem przeciwko Algierii. Zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aissé Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na mundialu.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w hale z Niemcem Danielem Altmaierem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w hale, nie powtórzy sukcesu sprzed lat.
1: Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, opowiedziała o trudnych chwilach, jakie przeżywała pod koniec 2024 roku z powodu fali hejtu. Mimo że w zeszłym roku triumfowała na Wimbledonie, obecnie nie jest faworytką nadchodzącego turnieju. Świątek zakończyła French Open na czwartej rundzie, a w cieniu jej sukcesów znalazła się Maja Chwalińska, która awansowała do finału. Iga podkreśla, jak ważne jest wsparcie bliskich w trudnych momentach. Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa nad Algierią w pierwszym meczu Mundialu 2026, zdobywając wszystkie 3 bramki. Dzięki temu zrównał się z Miroslawem Klose na liście najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Po meczu Messi przyznał, że przeżywał trudne chwile przed turniejem, ale podkreślił, że statystyki nie są dla niego najważniejsze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Berlinie doszło do starć między członkami Ruchu Obrony Granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
2: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W drużynie zagrał Polak, Jeremy Sochan, który dołączył w połowie sezonu z San Antonio Spurs. Michael Bridges, jedna z gwiazd zespołu, świętował sukces, prowadząc relacje na żywo w mediach społecznościowych, będąc pod wpływem alkoholu. Jego występ wywołał falę komentarzy, zwłaszcza po wspomnieniu o Sochanie. Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. GKS Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
1: Polska reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata, ale przedstawiciele PZPN są obecni w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski uczestniczył w szczycie FIFA, gdzie omawiano m.in. organizację kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Rozmawiano też o nadchodzących Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które odbędą się we wrześniu w Polsce. FIFA pozytywnie ocenia przygotowania PZPN, co może otworzyć drzwi do kolejnych prestiżowych turniejów w naszym kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekstra. Express.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W nadchodzącym sezonie M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, wprowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
0: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak Miłość.
1: W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieść go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoła sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom. W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz, w akcie odwagi, postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekranem. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów. 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsze słońce aż prosi się o chwilę na świeżym powietrzu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicholas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo.
3: W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych. Generał Dariusz Mendrala odwiedził Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu, aby ocenić postępy w rozwoju infrastruktury wspierającej polskie i amerykańskie wojska. Podczas wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie i współpracy z wojskami Stanów Zjednoczonych. Centrum w Powidzu odgrywa kluczową rolę w logistyce NATO, zapewniając wsparcie techniczne i przygotowanie sprzętu do działań sojuszniczych. Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie 2 dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Generał Sergio da Costa Pereira podkreśla, że inwestycja ta zwiększa suwerenność Portugalii i jej gotowość do realizacji misji obronnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 11 osób, a podczas przeszukań zabezpieczono około 2 kg narkotyków oraz 5 sztuk broni. 6 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu, a śledztwo wciąż trwa. Za zarzucane czyny grozi im od 2 do 12 lat więzienia. Coraz więcej osób rezygnuje z silnych detergentów na rzecz prostszych i bezpieczniejszych rozwiązań do sprzątania. Ocet, soda oczyszczona czy kwasek cytrynowy wracają do łask, skutecznie radząc sobie z zabrudzeniami bez obciążania zdrowia i środowiska. Nowoczesne gospodarstwa domowe stawiają na regularność i profilaktykę, co pozwala utrzymać czystość bez intensywnych zapachów i ryzyka dla dzieci oraz zwierząt. Minimalizm i ekologiczne środki czystości stają się nowym standardem w wielu domach.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu.
3: Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, którzy wystawiali fałszywe

0: litrów skradzionego paliwa. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
1: Policjanci z Rzeszowa pomogli ciężarnej kobiecie dotrzeć do szpitala, eskortując jej samochód przez zatłoczone ulice. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji, aspirant sztabowy Tomasz Surowiak i aspirant Joanna Banaś natychmiast podjęli decyzję o pilotażu, gdy zauważyli, że pasażerka cierpi z powodu silnych bólów porodowych. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę medyczną. Mąż kobiety przesłał oficjalne podziękowania za profesjonalizm i wsparcie w trudnej sytuacji.
0: Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kolor zmywaka ma znaczenie przy myciu naczyń. Zielona gąbka jest najtwardsza i najlepiej radzi sobie z przypaleniami i zaschniętym tłuszczem. Dla delikatnych powierzchni lepsze będą miękkie, żółte gąbki. Warto też sięgnąć po naturalne środki, jak soda oczyszczona, by skutecznie usunąć trudne zabrudzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sztucznej inteligencji. Według niej AI to sztuka robienia złego dźwięku dla złego dźwięku. Tymczasem Ralf Kamiński, młody artysta, został przez nią porównany do szamana za swoje oryginalne podejście do muzyki. Santor, w wieku 91 lat, wciąż zachwyca swoją formą i nie potrzebuje technologicznych sztuczek, by oczarować publiczność.
1: Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia. Świat internetu żegna Agnieszkę Kirchner, znaną jako Aga in America. Polka zmarła 14 czerwca po długiej walce z rakiem, pozostawiając troje dzieci. Jej przyjaciółka, Briana McDowell Ross, opisała w sieci ich niezwykłą przyjaźń i determinację Agnieszki w walce z chorobą. Wśród smutku pojawiła się jednak iskierka nadziei. Dwie córki Agnieszki są wolne od genetycznej wady, która odebrała życie jej matce, siostrze i ostatecznie jej samej. Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Canal Plus i zapowiadają prawdziwy rollercoaster emocji. Ekipa, złożona z weteranów reality show i debiutantów, już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes. Roxana Węgiel-Mglej zaskakuje nowym albumem Błękit, który już 19 czerwca trafi do fanów. Wśród utworów znalazła się przejmująca ballada Nie ma nas, inspirowana smutną historią dziadków jej męża, Kevina. Ślub cywilny pary wiosną 2024 roku został przyspieszony z powodu pogarszającego się zdrowia babci Kevina, co tylko dodaje emocji całej opowieści. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak poruszająca jak historia, która za nią stoi.
1: Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, ruszyła w letnią trasę koncertową, a jej turkusowy bus jest teraz bardziej rozpoznawalny niż niejedna gwiazda na niebie. Wokalistka, która kiedyś dopłacała do koncertów, teraz podpisuje kontrakty reklamowe z producentami kosmetyków do włosów. W wywiadzie dla sk.pl przyznała, że w przeszłości była oszukiwana, ale teraz otacza się życzliwymi ludźmi. Premiera jej nowego albumu już za kilka dni, a fani mogą już cieszyć się utworami takimi jak Błękit czy Chciałam Ciebie Więcej.
0: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców. Bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
1: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli. Decapitated, jeden z czołowych polskich zespołów death metalowych, świętuje 3 dekady na scenie podczas tegorocznego Mystic Festiwalu. Wacław Wog, Kiełtyka, założyciel zespołu, przyznaje, że spełnił wiele młodzieńczych marzeń, choć nie obyło się bez dramatów, jak śmierć brata, która na zawsze zmieniła brzmienie grupy. Mimo to Decapitated wciąż zdobywa nowych fanów, a Wog nie wyklucza powrotu do współpracy z Machine Head. Cóż, kto by pomyślał, że metalowa kariera może być tak pełna zwrotów akcji?
1: świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: Tomasz M., znany działacz sportowy, został oskarżony o przestępstwa seksualne wobec dzieci w Ostrołęce i Warszawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Śledztwo wykazało, że czyny te miały miejsce od lipca 2022 do sierpnia zeszłego roku. Tomasz M. nie przyznaje się do winy i od grudnia ubiegłego roku przebywa w areszcie. Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich, Konrad Niklewicz, przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w Szpitalu Południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala. Kamienica przy ulicy Powiśle 12 w Krakowie, zbudowana w 1908 roku, wyróżnia się na tle sąsiednich budynków swoim jasnym kolorem i bogatymi zdobieniami. Zaprojektowana przez Henryka Lamensdorfa, łączy w sobie elementy baroku, neorenesansu i secesji. Charakterystyczny wykusz, który nie wliczał się do opodatkowanej powierzchni, był sprytnym sposobem na uniknięcie wysokich podatków gruntowych. Nad wejściem widnieje łaciński napis Salve, co było rzadkością w Krakowie, ale popularne w innych miastach.
1: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki. W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniorach. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski. Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha, jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny. W województwie podlaskim trwa poszukiwanie kobiet ściganych listami gończymi. Dzięki zgodzie sądu ich dane i zdjęcia zostały opublikowane w internecie. Celem jest ułatwienie ich lokalizacji i doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości. Każdy, kto posiada informacje o miejscu pobytu tych osób, powinien zgłosić to odpowiednim służbom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska rekomenduje Polsce wprowadzenie podatku katastralnego, który opierałby się na wartości nieruchomości, a nie na jej powierzchni. Choć rząd zapewnia, że nie planuje takich zmian, w Sejmie czeka już projekt ustawy, który mógłby zmienić obecny system. Nowa danina mogłaby znacząco podnieść koszty dla właścicieli mieszkań, co budzi obawy. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do wzrostu czynszów, jeśli właściciele będą przerzucać koszty na najemców. Na razie brak decyzji o wprowadzeniu tego podatku, ale temat zyskuje na znaczeniu w debacie publicznej. Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania. Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem.
2: Rząd Donalda Tuska i Lewica planują radykalne zmiany w służbie zdrowia. Proponują wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy oraz zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach. Premier Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi zbieranie szczegółowych danych o zarobkach medyków. Lewica podkreśla, że zmiany mają na celu uzdrowienie systemu, a nie nagonkę na lekarzy. Dyskusja nabrała tempa po doniesieniach o rekordowych pensjach w jednym z warszawskich szpitali.
1: Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję.
2: Nowy raport ujawnia, że Warszawa wyróżnia się wysokimi cenami kaw mlecznych. Za latę zapłacimy aż o 69% więcej niż za espresso, które kosztuje średnio 10 zł. To jedna z największych różnic cenowych w europejskich stolicach. Dla porównania, w Kijowie espresso kosztuje równowartość 4 zł, a w Kopenhadze aż 18 zł. Ceny kawy różnią się także w zależności od typu lokalu. Najwięcej zapłacimy w piekarniach, gdzie espresso kosztuje średnio 15 zł. Różnice w cenach wynikają nie tylko z kosztu mleka, ale także z większego nakładu pracy przy przygotowywaniu kaw mlecznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MAN HX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W nadchodzącym sezonie M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
0: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak Miłość.
1: W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieść go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoła sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom. W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz, w akcie odwagi, postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekranem. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów. 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry planuje powrót do Wielkiej Brytanii w lipcu, by przygotować się do Invictus Games 2027 w Birmingham. Chciałby przyjechać z Meghan Markle i dziećmi, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Spotkanie z księciem Williamem jest wykluczone z powodu trwającego konfliktu między braćmi. Harry liczy jednak na możliwość rozmowy z królem Karolem III, choć kwestie bezpieczeństwa pozostają problematyczne. W Londynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 32-letnia Klaudia Zakrzewska, znana jako Klaudia Glam. Polka została celowo potrącona przez samochód prowadzony przez 29-letnią kobietę, z którą miała konflikt. Sprawczyni przebywa w areszcie, a rodzina ofiary domaga się sprawiedliwości. Miejsce tragedii w Soho wciąż tonie w kwiatach i pamiątkach. Polskie samorządy otrzymały darmowe narzędzie PROZO do planowania budowli ochronnych i schronów. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie ludności, gminy mają 45 dni na decyzje dotyczące nowych budynków użyteczności publicznej. Bez odpowiednich planów decyzje mogą być podejmowane w pośpiechu, co zagraża realnemu bezpieczeństwu mieszkańców. Narzędzie PROZO pomoże w identyfikacji miejsc wymagających ochrony, co jest kluczowe w obliczu planowanych miliardowych dotacji na budowę schronów.
1: W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii doszło do tragicznego wypadku bombowca B-52 Stratofortress, w którym zginęło 8 osób. Wśród ofiar są podpułkownik amerykańskiej armii oraz cywilny inżynier. Samolot rozbił się tuż po starcie podczas testów nowoczesnego radaru. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy może potrwać nawet 6 miesięcy.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok. Białostoccy policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca Warszawy, który oszukał dwie seniorki na kwotę niemal 140 tysięcy złotych. Mężczyzna, podszywając się pod pracownika NFZ, odbierał od kobiet pieniądze i biżuterię, twierdząc, że są potrzebne na leczenie chorej córki. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Od początku roku w Białymstoku doszło do 20 podobnych oszustw, w wyniku których seniorzy stracili ponad 800 tysięcy złotych. Na Starym Kontynencie nadciąga fala upałów, która w Polsce osiągnie apogeum w weekend od 20 do 21 czerwca z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W krajach południowej Europy sytuacja jest bardziej dramatyczna z prognozami przekraczającymi 40 stopni. Eksperci zalecają unikanie słońca w godzinach południowych i zwiększenie spożycia wody. Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i ochronie przed przegrzaniem. Sephora rozpoczyna cykl plenerowych imprez Summer Vibes w Warszawie już 19 czerwca. Mobilne miasteczko kosmetyczne zaparkuje przy Barca Marina, oferując strefy relaksu i interaktywną grę z nagrodami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a pierwsze 50 osób każdego dnia otrzyma prezent powitalny. Po Warszawie trasa zawita do Krakowa, a szczegóły kolejnych przystanków będą ogłaszane na bieżąco.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Imię Bogna, choć piękne i o głębokim słowiańskim znaczeniu, pozostaje rzadko wybierane przez polskich rodziców. W 2025 roku nadano je tylko 14 dziewczynkom. Mimo trendu na tradycyjne imiona, Bogna nie zyskuje na popularności. W Polsce nosi je zaledwie 2542 kobiety.
2: Posłanka Joanna Wicha zwróciła się do ministrów cyfryzacji i edukacji z interpelacją dotyczącą wykorzystywania wizerunku dzieci przez żłobki i przedszkola do celów marketingowych. Wicha podkreśla, że rodzice są pod presją, by wyrażać zgodę na publikację zdjęć swoich dzieci, co może prowadzić do braku prywatności od najmłodszych.

0: Państwa zabezpieczono luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzany czeka na ekstradycję do Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Minęło już ponad pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki, a śledczy wciąż błądzą jak dzieci we mgle. Prokuratura rejonowa w Oławie postanowiła powołać specjalny zespół, który ma zbadać zebrane dowody. Ciekawe, czy tym razem uda się odkryć coś więcej niż to, że nic nie wiadomo. Może w końcu dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w lesie pod Wrocławiem. Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Świat kina żegna David Chase, znaną z roli przerażającej Samary w The Ring. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 35 lat, a jej życie nie było usłane różami. Zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ostatecznie przegrała walkę z sepsą. Chase, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda, pozostawiła po sobie niezapomniane role, ale także smutną historię życia w blasku reflektorów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Ola Nowak, znana influencerka, postanowiła pożegnać swoje panieństwo w iście królewskim stylu, zabierając przyjaciółki do słonecznej Turcji. Luksusowe apartamenty, szalone rozrywki i imponujące sesje zdjęciowe to tylko początek. Wśród atrakcji znalazł się rejs, podczas którego Ola w białym kostiumie i welonie skoczyła do morza, a jedna z koleżanek musiała nurkować po telefon. Całość oczywiście uwieczniona na Instagramie, bo przecież nic nie mówi szczęśliwe chwile, jak współpraca reklamowa. Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom. Grecka formacja 1000 Moc, znana z ciężkich i pustynnych brzmień, wraca do Polski, by zagrać we Wrocławiu. Koncert odbędzie się 5 sierpnia w klubie muzycznym Liverpool, a muzycy obiecują ścianę dźwięku i bliski kontakt z publicznością. Bilety już w sprzedaży, więc fani Stoner Rocka mogą szykować się na solidną dawkę energetycznego grania. Ciekawe, czy Grecy zdołają rozgrzać Wrocław bardziej niż sierpniowe słońce.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: King Woman wraca do Polski, a Warszawa już drży z ekscytacji. Po zeszłorocznym sukcesie amerykański projekt z charyzmatyczną Christiną Esfandiari na czele ponownie zagra w klubie Hydrozagadka 5 października. Tym razem towarzyszyć im będzie grupa Datura, co zapowiada wieczór pełen ciężkich, doomgazowych brzmień. Bilety wciąż dostępne, więc jeśli ktoś chce poczuć mroczną magię na żywo, to czas się pospieszyć.
1: Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę. Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał. Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Mazowszu mieszkańcy zmagają się z uciążliwym fetorem z zakładu utylizującego odpady zwierzęce. Duszący zapach uniemożliwia normalne życie, a rodzice obawiają się o zdrowie dzieci. Podczas zebrania z władzami gminy i kierownictwem zakładu prezes firmy obiecał zainstalowanie systemów oczyszczających powietrze, aby zredukować problem. Mieszkańcy liczą na szybkie działania.
2: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii ZOO. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających. Sąd okręgowy w Ostrołęce skazał 35-letniego Daniela N. na 18 lat więzienia za zabójstwo ojca. Do tragedii doszło w styczniu 2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wspólnego spożywania alkoholu doszło do awantury, w wyniku której Daniel N. zadał ojcu serię brutalnych ciosów. Wyrok nie jest prawomocny, a strony mają czas na złożenie apelacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę.
1: W Bielsku Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katowicka Komenda Wojewódzka Policji opublikowała wizerunki i dane osobowe kobiet poszukiwanych listami gończymi. Służby apelują do mieszkańców województwa śląskiego o pomoc w ich namierzeniu. Kobiety są oskarżane o poważne naruszenia prawa, w tym udział w bójkach, łamanie sądowych zakazów oraz unikanie płacenia alimentów. Policja przestrzega przed samodzielnym działaniem i prosi o zgłaszanie informacji pod numerem alarmowym 112.
1: Będzin, historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego, to jedno z najstarszych miast w Małopolsce. Jego początki sięgają IX wieku, a kluczową rolę w rozwoju odegrał Kazimierz Wielki, który wzniósł tu kamienną warownię. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym średniowiecznym Zamkiem Królewskim i Kościołem Świętej Trójcy. Będzin to także miejsce o bogatej historii przemysłowej, z zabytkami techniki przypominającymi o jego przemysłowym dziedzictwie. W Szczecinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mężczyzna wsiadł do cudzego auta z plandeką i ruszył w trasę, korzystając z włączonego silnika. Policja szybko zlokalizowała pojazd i zatrzymała kierowcę na jednym ze skrzyżowań. Mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat więzienia za krótkotrwały zabór pojazdu. Policjanci apelują do kierowców o niepozostawianie włączonych samochodów bez nadzoru. We Fletnowie, w gminie Dragacz, spacerowicze znaleźli amstafa przywiązanego do drzewa. Pies miał kaganiec, co uniemożliwiało mu uwolnienie się. Zwierzę trafiło już do schroniska, a policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Sprawa jest badana pod kątem naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Natan i jego ojciec. Rozpędzona Toyota, prowadzona przez 52-letniego mężczyznę, wjechała na chodnik w miejscowości Bardo. Kierowca, który nie miał prawa prowadzić z powodów zdrowotnych, zmarł później w szpitalu. Prokuratura rozważa umorzenie śledztwa w tej sprawie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Wprowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Reprezentacja Argentyny przystępuje do obrony tytułu mistrza świata, a Leo Messi, mimo 39 lat, nadal odgrywa kluczową rolę. Mauro Cantoro, były piłkarz Wisły Kraków, podkreśla, że drużyna jest zgrana i wspierana przez młode talenty, takie jak Nico Paz i Giuliano Simeone. Argentyna pozostaje jednym z głównych faworytów turnieju, a Julian Alvarez może stać się jego gwiazdą. W fazie grupowej zmierzą się z Algierią, Austrią i Jordanią. Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vucković. Były kapitan Legii Ivica Vrdolja żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią.
2: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026 roku doszło do kontrowersji w meczu Francja-Senegal. W 58 minucie Kylian Mbappé padł w polu karnym po interwencji Sadio Mané, ale sędzia Alireza Fagani, mimo interwencji VAR, nie przyznał rzutu karnego. Decyzja ta zaskoczyła wielu kibiców i komentatorów. Kilka minut później Mbappé zdobył jednak bramkę, dając Francji prowadzenie 1-0.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Legendarny meksykański bramkarz Guillermo Ochoa ogłosił, że po zakończeniu Mundialu 2026 zakończy swoją karierę. Ochoa, który wkrótce skończy 41 lat, uczestniczy w swoim 6. Mundialu, choć tym razem jako rezerwowy. Wcześniej był kluczową postacią reprezentacji Meksyku, rozgrywając 153 mecze. Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i potrwa do 19 lipca. Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aysie Mandim. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na Mundialu. Na Estadio Azteca w Meksyku trwa właśnie mecz Uzbekistan. Kolumbia w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o swoje pierwsze punkty, ale na razie wynik to 0-0. Kolumbia dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 71% czasu gry. Jednak żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku pojawiła się już po jednej żółtej kartce dla każdej z ekip.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w Halle z Niemcem Danielem Altmaierem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w Halle, nie powtórzy sukcesu sprzed lat.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iwana Knoll, znana chorwacka modelka, ponownie przyciąga uwagę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Teksasie. Słynie z odważnych stylizacji, które prezentuje na trybunach, wspierając swoją drużynę narodową. Jej najnowsze zdjęcia w sieci wywołały burzliwą dyskusję, ale Iwana nie przejmuje się krytyką i konsekwentnie realizuje swoją strategię. Dzięki temu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na stadionach.
1: W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
2: New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W drużynie zagrał Polak, Jeremy Sochan, który dołączył w połowie sezonu z San Antonio Spurs. Michael Bridges, jedna z gwiazd zespołu, świętował sukces, prowadząc relacje na żywo w mediach społecznościowych, będąc pod wpływem alkoholu. Jego występ wywołał falę komentarzy, zwłaszcza po wspomnieniu o Sochanie. Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. Giekas Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W nadchodzącym sezonie M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
1: M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak Miłość.
2: W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieźć go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoła sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom. W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz, w akcie odwagi, postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów. W 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 2027 roku płaca minimalna wzrośnie o 3%, co oznacza podwyżkę do 4950 zł brutto. Dla pracowników budżetówki to symboliczne 180 zł więcej miesięcznie. Tymczasem prezydent, premier i inni najważniejsi urzędnicy państwowi zyskają 1000 zł miesięcznie. To oznacza 12 tysięcy zł więcej rocznie dla osób na najwyższych stanowiskach.
3: W Los Angeles doszło do tragicznego incydentu z udziałem policji i psa kibicki New York Knicks. Funkcjonariusze zostali wezwani do zgłoszenia o krzyczącej kobiecie, która świętowała zdobycie mistrzostwa przez swoją drużynę. Na miejscu doszło do konfrontacji z psem, który został śmiertelnie postrzelony. Sprawa wywołała duże poruszenie w Stanach Zjednoczonych, a władze prowadzą postępowanie wyjaśniające. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Generał Dariusz Mędrala odwiedził Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu, aby ocenić postępy w rozwoju infrastruktury wspierającej polskie i amerykańskie wojska. Podczas wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie i współpracy z wojskami Stanów Zjednoczonych. Centrum w Powidzu odgrywa kluczową rolę w logistyce NATO, zapewniając wsparcie techniczne i przygotowanie sprzętu do działań sojuszniczych. Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie 2 dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Generał Sergio da Costa Pereira podkreśla, że inwestycja ta zwiększa suwerenność Portugalii i jej gotowość do realizacji misji obronnych.
2: 35-letni Julio C. Salas ze Sleepy Hollow pozostanie w areszcie do czasu procesu. Sąd podjął tę decyzję po brutalnym ataku na 61-letniego kierowcę w Lake in the Hills pod Chicago. Salas wraz z grupą motocyklistów miał zaatakować mężczyznę używając pięści i kasku motocyklowego. Prokuratura podkreśla, że oskarżony stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 21-letni mężczyzna z Brenej został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po agresywnym zachowaniu wobec policjantów i osób postronnych. Sąd uznał dowody za wystarczające, a podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia za czynną napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz inne przestępstwa. Sprawa jest nadzorowana przez prokuraturę rejonową w Cieszynie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, który zauważył nieprawidłowości na swoim koncie pacjenta, udało się odkryć ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o znacznej wartości oraz tysiące nielegalnych recept i leków. Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: Ślimaki to uciążliwi goście w ogrodach, szczególnie aktywni w wilgotne dni. Coraz więcej ogrodników sięga po naturalne metody ochrony, sadząc rośliny odstraszające te szkodniki. Lawenda, rozmaryn czy szałwia tworzą naturalne bariery, które nie tylko chronią rośliny, ale także wzbogacają estetykę ogrodu. Dzięki temu możemy cieszyć się pięknym i zdrowym ogrodem bez użycia chemikaliów. W Kielcach na osiedlu Podkarczówka doszło do niebezpiecznego incydentu. 39-letni mężczyzna oddał 2 strzały z pistoletu pneumatycznego w kierunku 37-latka, który doznał niegroźnego urazu głowy. Sprawca, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia. W jego mieszkaniu znaleziono broń i narkotyki. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.
3: W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznej sytuacji na ulicy Łużyckiej, gdzie kierowca Volkswagena nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, stwarzając zagrożenie dla kobiety prowadzącej rower.

0: nie książek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 24 stopnie z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany dziennikarz, postanowił, że jego pies Rollo zasługuje na luksus, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć. Kupił samochód za ponad 1 000 000 złotych, by jego czworonożny przyjaciel mógł podróżować w klimatyzowanym bagażniku z pasami bezpieczeństwa i kamerą do podglądania. Cóż, niektórzy mają złote życie, a inni złote obroże. W końcu, kto by nie chciał mieć takiego życia jak Rollo? Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu. Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Damian Starr, dawniej znany jako Stifler, z hukiem odrzucił pomysł powrotu do Warsaw Shore. Twierdzi, że nie ma zamiaru wchodzić 2 razy do tej samej wody, choć reszta ekipy chętnie by to zrobiła. Wojtek Gola z kolei uważa, że All Stars mogłoby pokazać, jak bardzo się zmienili. Cóż, może niektórzy z nas wciąż marzą o dawnych czasach, ale Damian już dawno zamknął ten rozdział.
1: Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa zrobili furorę na bajkowym ślubie nad jeziorem Como. Zuzanna w pastelowo-żółtej sukni z wycięciami i kwiatowymi aplikacjami przyciągnęła więcej uwagi niż akrobaci unoszący się nad gośćmi. Bieniuk, jak przystało na byłego piłkarza, postawił na klasykę w czarnym smokingu. Całość wyglądała jak z filmu, a nie z rzeczywistości. Hollywood mogłoby się uczyć.
2: W świecie muzyki znowu gorąco. Donatan, znany producent, postanowił stanąć murem za Skolimem, wyśmiewając pomysł emerytur dla artystów. Na Instagramie zaprezentował swoje genialne rozwiązanie. Dopłaty, kilometrówki i nowe auta dla twórców, bo przecież stary samochód to brak natchnienia. A wszystko to w odpowiedzi na Skolima, który twierdził, że artyści nie powinni sięgać po publiczne pieniądze. Doda, która wcześniej twierdziła, że nikt nie chce współpracować ze Skolimem, chyba musi zrewidować swoje poglądy.
1: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
2: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli. Decapitated, jeden z czołowych polskich zespołów death metalowych, świętuje 3 dekady na scenie podczas tegorocznego Mystic Festivalu. Wacław Wok, Kiełtyka, założyciel zespołu, przyznaje, że spełnił wiele młodzieńczych marzeń, choć nie obyło się bez dramatów, jak śmierć brata, która na zawsze zmieniła brzmienie grupy. Mimo to Decapitated wciąż zdobywa nowych fanów, a Wok nie wyklucza powrotu do współpracy z Machine Head. Cóż, kto by pomyślał, że metalowa kariera może być tak pełna zwrotów akcji?
1: świecie muzyki rockowej znowu zawrzało. Wes Borland, gitarzysta Limp Bizkit, w końcu przerwał milczenie po śmierci Sama Riversa, basisty zespołu, który zmarł w wieku zaledwie 48 lat. Borland porównał stratę do utraty części DNA zespołu, co brzmi jak z filmu science fiction, ale emocje są prawdziwe. Mimo tej tragedii, Limp Bizkit nie zwalnia tempa i koncertuje z nowym basistą, Richie Buxtonem, który podobno jest nie tylko świetnym muzykiem, ale i wspaniałym facetem. Cóż, życie toczy się dalej, nawet w rockowym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do pożaru miejskiego autobusu. Pasażerowie musieli szybko ewakuować się z płonącego pojazdu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a autobusy skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe. Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w Szpitalu Południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym.
1: W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki. W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
2: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniorach. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
1: Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny.
2: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został uroczyście otwarty, oferując gościom luksusowe doświadczenia kulinarne. W restauracji Zielona można spróbować wyrafinowanych dań, takich jak kurczak supreme z sosem estragonowym. Ceny w hotelu są wysokie, ale jakość potraw rekompensuje wydatek. Obiekt kontynuuje tradycje gastronomiczne sieci, oferując różnorodne lokale, w tym restauracje z kuchnią polską, europejską i azjatycką.
2: Rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj wodny będzie kursował między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Łorpnem, Stepnicą i Świnoujściem. To nie tylko środek transportu, ale także popularna atrakcja turystyczna. W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie z Iranem, mające zapobiec katastrofie gospodarczej. Umowa ma być podpisana w najbliższych dniach, choć jej szczegóły budzą kontrowersje. Trump podkreślił, że głównym celem jest uniknięcie zablokowania cieśniny Ormuz, co mogłoby wywołać globalny kryzys. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że w razie niedotrzymania warunków umowy, Stany Zjednoczone mogą powrócić do działań militarnych. Mimo obietnicy odmrożenia irańskich środków, Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zapłacą Iranowi ani centa. Przyszłość porozumienia pozostaje jednak niepewna.
2: W Sejmie trwa dyskusja nad wprowadzeniem emerytur stażowych, które pozwoliłyby na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Warunkiem jest zgromadzenie kapitału wystarczającego na wypłatę świadczenia co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Propozycje te budzą mieszane reakcje wśród ekspertów i polityków. Rząd przygotowuje stanowisko, które ma pozytywnie odnosić się do idei, choć możliwe są korekty. Decyzje w tej sprawie mogą wpłynąć na przyszłość wielu pracowników w Polsce. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. Odszkodowania za opóźnione loty pozostają bez zmian, a pasażerowie nadal mogą liczyć na rekompensaty euro. Nowe regulacje ułatwią składanie reklamacji i umożliwią darmową korektę danych na bilecie do 48 godzin przed odlotem. Linie lotnicze będą musiały zapewnić powrót do terminala po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska. Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży zyskają dodatkową ochronę przed overbookingiem. Oszuści coraz częściej podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wysyłając fałszywe SMS-y i wykonując podejrzane telefony. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy. ZUS przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości z linkami, ani nie prosi o podawanie poufnych danych przez telefon. Warto być czujnym i zgłaszać podejrzane wiadomości na specjalny numer 8080. Oficjalna komunikacja z ZUS odbywa się wyłącznie przez portal PUE ZUS. Zachowajmy ostrożność i weryfikujmy każdą nieoczekiwaną wiadomość.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Item jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh and Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję.
1: Nowy raport ujawnia, że Warszawa wyróżnia się wysokimi cenami kaw mlecznych. Za latę zapłacimy aż o 69% więcej niż za espresso, które kosztuje średnio 10 zł. To jedna z największych różnic cenowych w europejskich stolicach. Dla porównania, w Kijowie espresso kosztuje równowartość 4 zł, a w Kopenhadze aż 18 zł. Ceny kawy różnią się także w zależności od typu lokalu. Najwięcej zapłacimy w piekarniach, gdzie espresso kosztuje średnio 15 zł. Różnice w cenach wynikają nie tylko z kosztu mleka, ale także z większego nakładu pracy przy przygotowywaniu kaw mlecznych.
2: Na paryskich targach zbrojeniowych Eurosatory 2026 zaprezentowano nową wersję szwedzkiej armatochaubicy Archer. Nowy model zyskał wojskowe podwozie MANHX28x8, co zwiększa jego mobilność i ochronę. Kluczowym elementem jest także innowacyjny system zarządzania ogniem Next Generation Indirect Fire Capability. Dzięki temu Archer staje się jedną z najnowocześniejszych platform artyleryjskich na świecie. Szwedzka administracja zamówień obronnych zamówiła już 48 takich haubic. To krok w stronę unifikacji sił zbrojnych Szwecji ze standardami NATO. Na międzynarodowych targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu podpisano ważną umowę między południowo-koreańskim Hyundai Rotem a niemieckim FFG Flensburger Fahrzeugbau. Współpraca dotyczy produkcji nowoczesnych wozów zabezpieczenia technicznego K2 PLARV dla polskiego wojska. Pojazdy te powstaną na bazie czołgu K2 Black Panther i będą dostosowane do potrzeb sił zbrojnych RP. Niemiecka firma dostarczy kluczowe systemy, a produkcja odbędzie się w Polsce, między innymi w zakładach Bumar Łabędy. Pierwsze dostawy planowane są na 2029 rok.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: Ponar Wadowice S.A. i południowo-koreańska MNC Solution Co. Chance Ltd. podpisały Memorandum of Understanding w Paryżu. Porozumienie to otwiera nowy rozdział polsko-koreańskiej współpracy przemysłowej. Firmy planują utworzenie w Polsce spółki Joint Venture do produkcji komponentów dla platform wojskowych. Współpraca koncentruje się na zaawansowanych systemach hydraulicznych, kluczowych dla nowoczesnych systemów obronnych. To strategiczny krok w kierunku zwiększenia lokalnych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy i uniezależnienie od zewnętrznych łańcuchów dostaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Star Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W nadchodzącym sezonie M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak miłość.
1: W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieść go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoa sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom. W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz, w akcie odwagi, postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów. 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 23 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Książę Harry planuje powrót do Wielkiej Brytanii w lipcu, by przygotować się do Invictus Games 2027 w Birmingham. Chciałby przyjechać z Meghan Markle i dziećmi, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Spotkanie z księciem Williamem jest wykluczone z powodu trwającego konfliktu między braćmi. Harry liczy jednak na możliwość rozmowy z królem Karolem III, choć kwestie bezpieczeństwa pozostają problematyczne.
3: Śmierć Jeffreya Epsteina w nowojorskiej celi wciąż budzi kontrowersje. Nowe światło na sprawę rzuca jego były współwięzień, Nicholas Tartaglione, który twierdzi, że Epstein miał skłonności samobójcze. Według Tartagliona finansista pytał go, jak zrobić pętlę z prześcieradła, a strażnicy nie potraktowali poważnie jego ostrzeżeń. Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku, a jego śmierć uznano za samobójstwo.
2: Rex Hoyerman, architekt z Nowego Jorku, został skazany na potrójne dożywocie za zamordowanie 8 kobiet. Ciała ofiar porzucał wzdłuż trasy na Long Island. Wyrok zapadł w obecności krewnych ofiar, a Hoyerman przyznał się do winy. Zatrzymanie było efektem pracy nowej grupy zadaniowej, która wykorzystała nowoczesne metody kryminalistyczne.
3: W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii doszło do tragicznego wypadku bombowca B-52 Stratofortress, w którym zginęło 8 osób. Wśród ofiar są podpułkownik amerykańskiej armii oraz cywilny inżynier. Samolot rozbił się tuż po starcie podczas testów nowoczesnego radaru. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy może potrwać nawet 6 miesięcy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z drogich płynów do płukania tkanin na rzecz prostego i taniego rozwiązania. Wystarczy dodać do prania odrobinę octu oraz kilka kropli olejku eterycznego, by pościel była miękka i pachnąca. Olejek lawendowy działa relaksująco, a eukaliptusowy odświeżająco. To sposób, by cieszyć się świeżością i zapachem jak z luksusowego hotelu. W Gorzowie Wielkopolskim doszło do zderzenia dwóch samochodów na ulicy Szarych Szeregów. Nietrzeźwy 27-letni kierujący Audi uderzył w tył Volkswagena, a następnie próbował uciekać pieszo. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Sulęcińscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież paliwa na terenie powiatu. Do zdarzeń doszło 12 i 13 czerwca na różnych stacjach benzynowych. Funkcjonariusze odzyskali 650 litrów skradzionego paliwa. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
3: W Gdańsku doszło do wyłudzenia 750 tysięcy złotych od 61-letniej kobiety. Oszuści podszyli się pod pracowników banku i policji, przekonując ją do przekazania pieniędzy. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście, a policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców. Mundurowi przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani wpłaty na konta.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Rzeszowa pomogli ciężarnej kobiecie dotrzeć do szpitala, eskortując jej samochód przez zatłoczone ulice. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji, aspirant sztabowy Tomasz Surowiak i aspirant Joanna Banaś, natychmiast podjęli decyzję o pilotażu, gdy zauważyli, że pasażerka cierpi z powodu silnych bólów porodowych. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę medyczną. Mąż kobiety przesłał oficjalne podziękowania za profesjonalizm i wsparcie w trudnej sytuacji.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań. Sierść psa na kanapie to problem wielu właścicieli czworonogów. Okazuje się, że zwykła gumowa rękawica może być skutecznym rozwiązaniem. Wystarczy zwilżyć ją zimną wodą i przetrzeć tapicerkę, aby szybko pozbyć się kłaczków. To prosty i efektywny sposób na czyste meble. Coraz więcej osób sięga po domowe peelingi do twarzy, które są proste w przygotowaniu i skuteczne. Wystarczy zmieszać płatki owsiane, miód i tłuste mleko, by uzyskać naturalny kosmetyk. Taki peeling delikatnie złuszcza naskórek, nawilża i koi skórę, co jest idealne dla cery wrażliwej. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować go zbyt często, aby nie uszkodzić bariery ochronnej skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja z Krakowa zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą oszustów działających metodą na wnuczka. Mężczyzna został ujęty 11 czerwca w Barcelonie po długim ukrywaniu się. W ramach śledztwa zabezpieczono luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzany czeka na ekstradycję do Polski. Agnieszka Gozdyra wspomina zmarłego posła Łukasza Litewkę, podkreślając jego unikalne podejście do polityki. Litewka konsekwentnie odmawiał udziału w programach medialnych, co wzbudziło w dziennikarce głęboki szacunek. Gozdyra zaznacza, że jego działania mówiły same za siebie, a mandat poselski traktował jako narzędzie do pomagania innym. Litewka odszedł w grudniu ubiegłego roku, pozostawiając po sobie

0: dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Powiedziałem Rymanowskiemu, żeby się zdecydował, że jeżeli Ziobro, to ja nie będę przychodził, a jeżeli ja, to niech Ziobro nie przychodzi. Pan pamięta, że kiedyś powiedziałem o panu, że pan jest zerem, ale dzisiaj widzę, że pana bardzo przeszacowałem. Według mnie człowiek, który nie dorósł do tak poważnej funkcji, tak poważnego stanowiska, ja do końca nie wiem, jaka jest prawda. To znaczy, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro był tak chory, jak sugerował. Jeżeli był tak chory, to oczywiście mu serdecznie współczuję, ale jeżeli tylko to była gra, no po to, żeby oddalić datę przesłuchania i tak dalej, no to mnie to się całkowicie mieści w charakterze i w sposobie postępowania Ziobry. Witam Państwa. Nazywam się Leszek Miller i zapraszam Państwa do wędrówki po zdarzeniach i ludziach, których miałem okazję spotkać w swojej długiej karierze politycznej. Będziemy to czynić według alfabetu, ale dzisiaj zaczniemy od Z. Zbigniew Ziobro. Będzie mi towarzyszył pan Jacek Prusinowski. I w związku z tym zaczynamy. Zapraszam.
2: Dzień dobry, panie premierze. Tak przewrotnie trochę od końca alfabetu zaczniemy, bo i przewrotna nieraz była pana kariera polityczna. Z jak Zbigniew Ziobro, ta historia zaczyna się od bonmotu, który przetrwał ćwierć wieku już prawie teraz. Komisja śledcza badająca aferę Rywina. Może posłuchajmy tego, panie premierze, pana słynne słowa już do Zbigniewa Ziobry.
3: Widzę, że pan premier nie odpowie na pytanie, tylko odpowie inwektywą. Ja rozumiem, że uciekanie prawdy bywa czasami przykre i bolesne.
4: Panie pośle...
5: Pan jest zerem, panie
3: zawsze
5: pośle.
3: Można
4: panie
3: się
4: panie pośle, na pytanie, panie premierze...
2: Pan jest zerem, cała Polska to słyszała i przez lata wracał ten bonmot i do Zbigniewa Ziobry i do pana premiera. Był taki moment, że żałował pan tych słów, że uznał pan, że skrzywdził może wtedy młodego jeszcze polityka, bo tuż po 30 Zbigniewa Ziobrę. Miał pan czasem taką myśl, panie premierze?
1: Nie, przeciwnie. Ja ten epitet użyłem z całą świadomością. Trzeba zresztą przyznać, że przesłuchania przed pierwszą komisją śledczą, tą rywinowską, wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Członek komisji mógł przesłuchiwać świadka przez cały dzień. Nie tak jak dzisiaj, że był ograniczony czasem. I Ziobro to wykorzystał, także praktycznie rzecz biorąc, to przesłuchanie wyglądało w ten sposób, że my we dwóch rozmawialiśmy, a wszyscy pozostali mogli się co najwyżej przesłuchiwać. I już na sam koniec...
2: To po ilu godzinach?
1: Po ósmej chyba godzinie, czy po dziewiątej. Ziobro, który za wszelką cenę próbował mnie ukąsić, zdesperowany użył argumentu dotyczącego generała Papały. To rzeczywiście dla mnie było przykre, bo to był mój przyjaciel. Ja się również z jego rodziną przyjaźniłem i wtedy pomyślałem sobie, że muszę go jakoś obrazić, ale tak, żeby to zostało zapamiętane. I wtedy powiedziałem o tym zerze. No i rzeczywiście to sformułowanie przeszło do historii polskiej polityki i dzisiaj jest często przypominane.
2: To ja myślałem, że pan premier szybciej powiedział niż pomyślał, a tutaj potężny proces myślowy towarzyszył temu jednemu zdaniu.
1: No uznałem, że no nie mogę puścić płazem tego i jeżeli on zaczyna w ten sposób, to ja z drugiej strony zaatakuję go słownie.
2: A panie premierze, mieliście okazję poza gdzieś światłem kamer i sitkiem tego czy innego mikrofonu porozmawiać także na ten temat? Jakąś relację mieliście taką osobistą, przelotnie albo nie, w sejmowej restauracji, na korytarzu?
1: Mieliśmy przelotne spotkanie w TVN-ie, kiedy pan Romanowski prowadził...
2: Rymanowski
1: prowadził kawę na ławę.
2: Czyli jakaś niedziela.
1: Rymanowski, Rymanowski zapraszał też Ziobrę. Ja tam przychodziłem jako przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I dwa albo trzy razy siedzieliśmy naprzeciw siebie, ale ja powiedziałem Rymanowskiemu, żeby się zdecydował, że jeżeli Ziobro, to ja nie będę przychodził, a jeżeli ja, to niech Ziobro nie przychodzi. No i Rymanowski to przeprowadził. Także już potem się razem nie spotykaliśmy.
2: Okej, okay, ale rozumiem, że nie postawił na żadnego z panów, tylko czasem zapraszał pana premiera, czasem Zbigniewa Ziobrę, czy może...
1: Nie, ja wtedy użyłem drugiego sformułowania, bo oczywiście jak się już pierwszy raz czy drugi raz spotkaliśmy za wspólnym stołem, no to Ziobro swoim zwyczajem coś kąśliwego powiedział. I ja wtedy, patrząc na niego, oświadczyłem, wie pan, pan pamięta, że kiedyś powiedziałem o panu, że pan jest zerem, ale dzisiaj widzę, że pana bardzo przeszacowałem.
2: Panie premierze, jak pan patrzy na całokształt tej politycznej kariery, a to jest kawał kariery politycznej, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, bo od początku lat 2000, a nawet trochę wcześniej, bo był bliskim doradcą Lecha Kaczyńskiego, wtedy ministra sprawiedliwości oczywiście, to jest jedna z ważniejszych absolutnie postaci w polskiej polityce. Jakieś pozytywy pan widzi w tej karierze, czy tylko i wyłącznie minus?
1: To jest niewątpliwie osoba znana i ważna dla polskiej polityki i zdolna, tylko że niestety zdolna do wszystkiego, jak przebieg wydarzeń pokazał. Według mnie człowiek, który nie dorósł do tak poważnej funkcji, tak poważnego stanowiska, i człowiek, który od początku nie tyle chciał służyć prawu czy służyć Polsce, ile za pomocą zajęcia tych stanowisk, które pełnił, służyć sobie, to znaczy robić karierę za wszelką cenę. No i oczywiście w dużym znaczeniu tego słowa zrobił tą karierę.
2: To przejdźmy teraz do kolejnego materiału filmowego. Jeżeli chodzi o karierę Zbigniewa Ziobry, to rok 2005 był bardzo istotnym elementem. Prawo i Sprawiedliwość dochodzi do władzy. Koalicja razem z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Zbigniew Ziobro zostaje ministrem sprawiedliwości. Zobaczmy jedno z jego też głośniejszych wystąpień z tego czasu.
5: Już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie.
2: Ten pan to oczywiście Mirosław G., lekarz, którego proces trwał wiele, wiele, kilkanaście lat. W zasadzie, pamięta pan premier, śledził pan premier, czym się ten proces zakończył? Ciekawy jestem.
1: Uniewinnieniem.
2: A nie, panie premierze.
1: Jeszcze nie?
2: Nie zakończył się uniewinnieniem. Zakończył się prawomocny wyrok, jest taki, że został w zawieszeniu skazany dr Mirosław G. za korupcję. Tam chodziło o ponad 20 tysięcy złotych, więc no, finał sprawy jest taki. Siedzieć nie poszedł, bo to była kara w zawieszeniu, ale to kwestia chyba dwóch lat ostatnich, 2022 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Panie premierze, te lata 2005-2007, kiedy Ziobro był ministrem sprawiedliwości, wasza relacja nadal kwitła, można powiedzieć. To nie jest tak, że zapomniał o panu i tych słowach. Nie, to Zbigniew Ziobro, czy jednak nie?
1: Pan, dla mnie było oczywiste, że kiedy Ziobro został ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to ja będę miał co robić. No i rzeczywiście tak się zdarzyło. Zacząłem być wzywany przez rozmaite prokuratury, zaczynając od katowickiej, bo wtedy prokuratura katowicka to byli zasłużeni dla Ziobry ludzie i bardzo lubiani przez ministra sprawiedliwości. Ja tak jeździłem, powiedzmy, od morza do Tatr i od Odry do Bugu. Zwiedziłem mnóstwo urzędów, prokuratur, no ale nawet przy bardzo przychylnej atmosferze dla Ziobry tych wszystkich urzędów, nawet oni nie potrafili niczego znaleźć. Potem jeszcze doszedł jeden element, mianowicie kiedy upubliczniono taśmę z rozmowy Gudzowatego z Oleksym, to większość ludzi potraktowała to jako swego rodzaju żart, ale nie Ziobro. Ziobro i jego ludzie wszystkie wątki bardzo pieczołowicie rozpracowali.
2: Ale to głównie wątek prezydenta Kwaśniewskiego.
1: A tak, ale mój też. No i zacząło się od początku. To znaczy zacząłem jeździć od początku. Pamiętam pierwszą prokuraturę, to było Opole. Ale wie pan, była jeszcze jedna ciekawa historia. Mianowicie, jak rozpadła się koalicja z Samoobroną, to Andrzej Leper kiedyś w rozmowie ze mną powiedział mi, że chciałby mi coś ciekawego powiedzieć. I powiedział, że któregoś wieczoru premier Kaczyński zaprosił go do siebie, do kancelarii premiera, i przy winie powiedział: panie Andrzeju, chciałem panu teraz powiedzieć o czymś ważnym, chciałem pana uprzedzić o czymś ważnym. Mianowicie razem z Ziobro przygotowujemy zatrzymanie kilku bardzo ważnych osób, w tym syna jednego byłego premiera. I Leper powiedział: syna byłego premiera? No to jest chyba tylko jeden, którego moglibyście zatrzymać. No i tak, syna premiera Leszka Millera. Tak się nie stało, ale Leper mi to powiedział bardzo poważnie. I sądzę, że nie mijał się z prawdą. Więc ponieważ nie można było mnie niczego zarzucić, to postanowiono, że zacznę od mojego syna.
2: To był, jak rozumiem, 2007 rok, panie premierze, tak? Ale czy ta rozmowa to jest jedyna wiedza na ten temat, czy organy ścigania potem faktycznie zainteresowały się synem pana premiera, czyli prokuratura pod nadzorem?
1: Znaczy, syn mówił mi, że miał takie wrażenie, że coś się wokół niego dzieje. Niektóre media, pamiętam, szacowny skądinąd tygodnik Polityka, jak na pierwszej stronie w Polityce było moje zdjęcie i syna zdjęcie z taką zapowiedzią, że w środku jest wiele sensacyjek. No, w środku rzeczywiście był duży artykuł, ale nawet tam nie było nic takiego, co można było mojemu synowi zarzucić. No ale próbowano. Jak nie ojca, to syna.
2: A panie premierze, jeżeli chodzi o te pana, nie wiem, czy przygody to będzie właściwe słowo, ale jak mówi pan o tych wyjazdach, podróżach po całym kraju, to powiedzmy, niech tak zostanie. Czy te przygody z prokuraturą miały jakiś finał w postaci zarzutów w którymś momencie?
1: To było głównie, wie pan, pamięta pan, że jak się skończyły obrady Komisji Śledczej w sprawie Rywina, to wbrew regulaminowi Sejmu i wbrew prawu sejmowemu postanowiono głosować 7 wersji prawdy, czyli 7 raportów. I jednym głosem wygrał raport Ziobry. To wtedy był zresztą chyba jeden z największych sukcesów Zbigniewa Ziobry. Cała sala wiwatowała i wtedy pana koledzy, dziennikarze, zaczęli robić z Ziobry gwiazdę. Takiego szeryfa, który niczego się nie boi, który dociera do prawdy i tak dalej, i tak dalej. No i ten raport Ziobry był dla zainteresowanego wskazówką, jakie wątki należy rozstrzygać. No i w tych prokuraturach, w których ja byłem, to prokurator interesował się poszczególnymi częściami tego właśnie raportu.
2: Bo pan premier był elementem tej słynnej grupy trzymającej władzę. Tak. Aleksandra Jakubowska, Włodzimierz Czarzasty,
1: tak.
2: Robert
1: Według Ziobry ja powinienem zostać schwytany na jakimś przewinieniu. No ale pamiętam, że nawet prokuratorzy, którzy naprawdę chcieli coś udowodnić, no bo przecież wie pan, jak pan zeznaje w prokuraturze, to po 5 minutach mniej więcej wiadomo, jaki ten prokurator ma stosunek do pana, tak?
2: Jeszcze tego nie wiem.
1: Nie wie pan, no to nie życzę panu. Nawet oni nie potrafili mi niczego udowodnić. Ja zresztą kiedy cała ta sprawa została umorzona po latach, ja zrobiłem konferencję prasową i w taki malowniczy sposób, wie pan, podarłem ten raport Ziobry i wrzuciłem go do kosza.
2: A to chyba tutaj jakąś kliczę mam, coś mi faktycznie w głowie świta, jeżeli o to wydarzenie chodzi. Panie premierze, wracając do Zbigniewa Ziobry i jego kariery, te lata 2005-2007, rządy Prawa i Sprawiedliwości z koalicją, no potem wszystko się skończyło po aferze gruntowej, Prawo i Sprawiedliwość przeszło do opozycji, a Zbigniew Ziobro tuż po katastrofie smoleńskiej zamachnął się na prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chciał przejąć władzę w Prawie i Sprawiedliwości. No zresztą sam prezes o tym wywiadach wtedy mówił, że czuł, że takie zamiary były właśnie Zbigniewa Ziobry, no wtedy Jacka Kurskiego, też tego otoczenia, które później stworzyło suwerenną Polskę. Ziobro to odważny polityk, skoro porwał się na prezesa Kaczyńskiego, no na prawicy niewielu było takich, którzy zdecydowali się na taki ruch.
1: No, z tego punktu widzenia to na pewno odważny, bo podjął się roli misji straceńczej. Wprawdzie nie zniknął z polityki, ale potem musiał iść do Canossy i przepraszać i prosić o powtórne przytulenie do piersi Jarosława Kaczyńskiego. No ale rzeczywiście ma pan rację. Chyba on jest jedyny z obrębu PiS-u, który się na taki mocny, malowniczy gest zdecydował.
2: I politycznie żyje.
1: I politycznie żyje, oczywiście.
2: Bo byli też tacy, którzy prezesowi może chcieli zagrozić, ale nie skończyło się to dla nich.
1: No, było na pewno kilku, którzy próbowali po cichutku, skradając się, wbić sztylet w plecy swojego szefa, ale Ziobro zdecydował się działać z otwartą przyłbicą.
2: Jakby nie patrzeć, nie ma polityka, który tak długo byłby ministrem sprawiedliwości w III RP jak Zbigniew Ziobro. Zresztą ja policzyłem do 2015 roku 21 mieliśmy ministrów sprawiedliwości, czyli tam średnio rok z małym hakiem. Tymczasem Zbigniew Ziobro był 10 lat na tym stanowisku.
1: No właśnie.
2: I jak spojrzymy dzisiaj na wymiar sprawiedliwości, to on w dużej mierze jest, panie premierze, na obraz i podobieństwo ukształtowany Zbigniewa Ziobry. To jest taki wymiar sprawiedliwości. To jest ta osoba, która miała największy wpływ na to, jak wygląda wymiar sprawiedliwości, bo przez ten rok ostatni niewiele się chyba zmieniło, prawda?
1: Niewątpliwie tak. Ziobro miał w III RP największy wpływ na organizację, profil, jakość aparatu wymiaru sprawiedliwości. I pewne elementy tej budowli, którą on zbudował, trwają do dziś. Ja nawet powiem panu, dziwię się, że obecna ekipa jest taka delikatna w podejściu do tej sprawy.
2: Ale do zmian w samym wymiarze sprawiedliwości. Nie myśli pan teraz, pan premier, o rozliczaniu ekipy PiS, tylko
1: tak, dlatego że
2: tego, co zrobił Zbigniew Ziobro.
1: Dlatego, że nie przez przypadek po przejęciu władzy przez PiS pierwsze decyzje dotyczyły wymiaru sprawiedliwości. Na przykład pierwsze decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i tak dalej. Kaczyński doskonale rozumiał i dalej rozumie, gdzie są te centra, które warunkują sprawowanie władzy.
2: No, Trybunał Konstytucyjny to faktycznie 2015 rok, już odkręcane były te kadrowe ruchy poprzedniej koalicji. A jeżeli chodzi, panie premierze, jeszcze o wymiar sprawiedliwości i te zmiany Zbigniewa Ziobry, on potem na końcu, po 8 latach teraz rządów Prawa i Sprawiedliwości, mówił, także pamiętam w rozmowie ze mną kiedyś, że te kluczowe zmiany, tak naprawdę kluczowe reformy pozostały w szufladach, że nie zgodziły się władze koalicji, no w domyśle premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński, na to, żeby domknąć tej reformy wymiaru sprawiedliwości, że on tak naprawdę tej reformy nie dokończył.
1: No, trudno mi powiedzieć, co on miał na myśli, ale być może jego wzorem jest wymiar sprawiedliwości po zamachu Piłsudskiego w Polsce przedwojennej, gdzie ówczesny minister sprawiedliwości pisał wyroki sądowe i przekazywał te wyroki sądowe sądom. Zdaje się, że Ziobro jeszcze nie doszedł do tego pułapu, ale być może uważał, że to jest ten wzorzec.
2: A jeżeli chodzi o relacje ze wspomnianym premierem Mateuszem Morawieckim, bo tutaj dużo się działo, Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki, to był taki otwarty wręcz konflikt, no, inwektywy w zasadzie, bo słowo miękkiszon pod adresem premiera chyba tak określić można. No, to pokazuje, że Ziobro to jest twardy zawodnik, panie premierze?
1: No, Morawiecki nie tylko dla Ziobry, ale dla tego starego PiSu.
2: Ciałoobce.
1: To jest ciałoobce. W dodatku jeszcze przecież był doradcą Donalda Tuska, pracował w tak pogardzanym sektorze bankowości. Więc ja się nie dziwię, że Morawiecki czuje taką niechęć z otoczenia pisowskiego. No a dla Ziobry on był jeszcze dodatkowo nie do zniesienia, bo zagrażał w jego osobistej karierze. No był taki czas, że Ziobro był zepchnięty, a Morawiecki kwitł w oczach Kaczyńskiego.
2: No kto by pomyślał, że taki Karol Nawrocki będzie kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości jeszcze parę miesięcy temu, a za pół roku może się okazać, że będzie prezydentem, więc jasne, te polityczne kariery czasem zaskakujący obrót przybierają. Panie premierze, to jeżeli chodzi o przeszłość Zbigniewa Ziobry właśnie jako prokuratora generalnego, jako ministra sprawiedliwości, zobaczmy teraz kolejny materiał, bo rządzący dzisiaj, kiedy rządzili w latach 2007-2015, chcieli Zbigniewa Ziobrę też rozliczać, miał być postawiony przed Trybunałem Stanu. Nie udało się tego zrobić i nie tak dawno Zbigniew Ziobro o tym przypomniał.
6: Po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie. Czas biegnie szybko. Więc mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu.
2: Będziesz siedział tak, mam wrażenie, niemrawo skandowali ci politycy koalicji rządzącej, panie premierze. Niemrawo, jak siedzieć Zbigniew Ziobro się wybiera.
1: Ja dobrze zapamiętałem głosowanie w Sejmie nad wnioskiem o postawienie pana Ziobro przed Trybunałem Stanu.
2: 2015 rok, sam finał rządów.
1: Byłem wtedy posłem, szefem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i kiedy na tablicy świetlnej pojawił się wynik, ja nie chciałem w to wierzyć.
2: 271, przypomnę, potrzebne było 276 głosów, żeby była ta większość kwalifikowana.
1: Nie chciałem w to wierzyć i wydawało mi się, że to jest po prostu niemożliwe. No ale potem się okazało, że kilka ważnych osób nie przybyło. Ode mnie chyba dwie osoby nie były z klubu. Przeprowadziłem z nimi twardą, surową rozmowę. No ale co z tego? To już było po głosowaniu. Więc triumf Ziobry był ogromny. I potem on wielokrotnie mówił, że nawet nie potraficie mnie skazać, tak? Jesteście miękkiszony i tak dalej.
2: Fujary, fujary, to słyszeliśmy przed chwilą. Fujarami nazwał polityków Koalicji Obywatelskiej, ale panie premierze, no i mamy teraz kolejny czas rozliczeń, jeżeli chodzi o rządy Zbigniewa Ziobry i jego otoczenia. Koalicja Obywatelska zapowiadała te rozliczenia, no prowadzi je od wielu miesięcy, czy efekt nie jest taki jak wtedy. No, co prawda nie ma tego głosowania, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, ale tak mieli, no chociażby to skanowanie, będziesz siedział, wielu politykom PiSu tak sala w Sejmie skandowała i jakoś nikt nie siedzi.
1: Wie pan, ja jestem bardzo rozczarowany i co więcej, coraz bardziej zaniepokojony, bo sądząc po reakcji ulicy, ja jestem człowiekiem rozpoznawalnym w Polsce i jak gdzieś idę na spacer, czy gdziekolwiek się pojawiam, to zwykle mam kilka spotkań takich zupełnie przypadkowych. Podchodzi po prostu do mnie ktoś i mówi: panie Miller, czy panie Leszku, czy panie premierze, no obiecaliście, że ci wszyscy złodzieje, przestępcy zostaną rozliczeni, a tu się nic nie dzieje. Dlaczego? Chyba ja wprawdzie nie jestem w żadnej koalicji rządzącej, ale mnie dalej się identyfikuje z tą lewą stroną, tak?
2: Ale wygląda na to, że Zbigniewowi Ziobrze, panie premierze, włos z głowy nie spadnie, jeżeli chodzi o
1: właśnie,
2: tą odpowiedzialność karną, jak?
1: I wie pan, z doświadczenia wiem, że jeżeli w ciągu 3 pierwszych miesięcy po objęciu władzy nowa władza nie jest w stanie rozprawić się ze wszystkimi złodziejami, przestępcami, malwersantami, to potem jest już tylko trudniej. Już dawno minęło 3 miesiące. I będzie nowej władzy coraz trudniej i widać, że jest coraz trudniej, a to się zemści, dlatego że rozgoryczeni wyborcy mogą po prostu w następnych wyborach parlamentarnych nie tyle, że zagłosować na PiS, bo i nigdy nie zagłosują, ale po prostu nie pójść do wyborów.
2: A jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to ten rok nie tylko był dla niego czasem walki z rządzącą teraz ekipą, ale no przede wszystkim czasem walki z naprawdę poważną chorobą.
1: No tak.
2: Może zobaczmy jeszcze, panie premierze, Zbigniewa Ziobrę, który właśnie wystąpił no, chyba w jednym z gorszych wtedy dla siebie momentów. Widać, że wychudzony i z mocno zmienionym głosem.
7: W całości podtrzymuję zarzuty, jakie sformułowałem w godzinach wieczornych, spotykając się z państwem, że sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie podstawowych praw, które przysługują każdemu polskiemu obywatelowi w zakresie możliwości zapoznania się z postanowieniem co do przeszukania możliwości wydania rzeczy, ewentualnie, jeśli takowe bym posiadał, możliwości dobrania osób do udziału w czynności przeszukania, do których mam zaufanie, i wreszcie do zagwarantowania przeprowadzenia czynności bez niszczenia budynku, bez ruinacji domu, w którym zamieszkuje i każdy Polak zamieszkuje, bo takie warunki gwarantuje kodeks postępowania karnego.
2: Ściska, panie premierze, za serce ten materiał, jak pan patrzy na takiego Zbigniewa Ziobrę, to pan myśli sobie...
1: Ja widzę innego Ziobrę. Widzę Ziobro, który kilka dni temu wystąpił na konferencji prasowej. Już w zwykłej dla siebie formie.
2: Przypomnijmy też kawałek tego występu.
1: Już w formie takiej zupełnie normalnej. Zresztą zaczął od charakterystycznego dla siebie tonu, że Donald Tusk jest przestępcą, on się z tymi przestępcami rozprawi i tak dalej. Więc można powiedzieć, mamy już normalnego Ziobrę.
2: I bardzo dobrze, że do zdrowia wrócił oczywiście Zbigniew Ziobrę, ale panie premierze, jeżeli chodzi o ten czas jeszcze choroby Zbigniewa Ziobry, pan zważywszy na te napięcia między wami od lat, jak usłyszał pan o tym raku przełyku, jak zobaczył pan takiego Ziobrę, to zdarzyło się panu premierowi.
1: Wie pan, ja nie mogę być...
2: Za Zbigniewa Ziobrę?
1: Nie mogę być w tej sprawie obiektywny i ja do końca nie wiem, jaka jest prawda, to znaczy, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro był tak chory, jak sugerował. Jeżeli był tak chory, to oczywiście mu serdecznie współczuję, ale jeżeli tylko to była gra, no po to, żeby oddalić datę przesłuchania i tak dalej, no to mnie to się całkowicie mieści w charakterze i w sposobie postępowania Ziobry.
2: Ale to oscarowa rola, panie premierze, musiałaby być chyba.
1: Oscarowa, no, oczywiście.
2: Myślę, że naprawdę schudnąć nie wiem ile, ale pewnie jakieś 20-30 kilo i absolutnie zmienić głos, to chyba wybitni aktorzy.
1: Dlatego ja nie, tak dlatego ja nie mówię z całą stanowczością. Zakładam, że mogło być tak, ale z doświadczenia wiemy i pan i ja, że czas przynosi nowe wiadomości i w pewnym momencie pewnie się upewnimy, jak było naprawdę.
2: A jeżeli chodzi o te największe, zdaniem pana premiera, zarzuty pod adresem Zbigniewa Ziobry, to co tak naprawdę Fundusz Sprawiedliwości, czy kwestia zarządzania prokuraturą, konkretne śledztwa, czy może zmiany w samym sądownictwie? Gdzie tutaj jest materiał tak naprawdę, żeby Zbigniew Ziobro miał tę odpowiedzialność, w której pan premier...
1: Ja widzę dwa segmenty. Jeden to są pieniądze wydawane z naszego wspólnego budżetu, z budżetu państwa na cele niezgodne z przeznaczeniem, A drugi, no to jest wykorzystywanie swojego stanowiska dla preferowania ludzi o miernych kwalifikacjach, ale wiernych. Plus zmiany strukturalne, organizacyjne sądownictwa, prokuratury i tak dalej. Czyli dewastowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, co było wielokrotnie oceniane przez instytucje zewnętrzne. Mam na myśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2: No tylko czy panie premierze, to są sprawy, za które idzie się siedzieć? Czy to są sprawy, za które ponosi się polityczną odpowiedzialność, ewentualnie przegrywa się wybory, albo można stracić pozycję w swoim obozie politycznym, ale czy idzie się siedzieć za złą organizację wymiaru sprawiedliwości, albo za wydanie tych środków publicznych na niewłaściwe cele, bo nikt nie mówi, że Ziobro te pieniądze ukradł przecież.
1: No w pewnym sensie ukradł.
2: Jeżeli na kampanię przeznaczył.
1: No jeśli to były pieniądze na pomoc dla ofiar przemocy, a te pieniądze powędrowały na kampanie wyborcze, no to jest złodziejstwo normalne po prostu.
2: Panie premierze, to teraz zobaczmy Zbigniewa Ziobrę już właśnie w formie zdecydowanie lepszej niż na ostatnim nagraniu. Poniedziałek popołudnie przed kancelarią premiera Zbigniew Ziobro, jakiego od dawna nie widzieliśmy.
3: Jestem jeszcze w czasie intensywnej rehabilitacji, czuję się lepiej zdecydowanie, jak widać, mogę już mówić w miarę swobodnie, chociaż jeszcze z pewnymi trudnościami. Też i inne czynności związane z konsekwencjami ciężkiej operacji, którą przeszedłem i która właśnie jest związana z tymi dolegliwościami w rehabilitacji, już są, można powiedzieć, dla mnie mniejszym problemem, czuję się lepiej, no ale niestety nie jestem jeszcze w stanie całkowicie powiedzieć, że całkowicie wyzdrowiałem. To jest pewien proces, który będzie trwał, rehabilitacji, natomiast jestem bardzo wdzięczny lekarzom, jeżeli chodzi o mój głos, to jestem wdzięczny przede wszystkim polskim lekarzom. Tutaj wymienię pana profesora Skarżyńskiego i osoby związane z poradnią głosu przy Akademii działającej w Akademii Muzycznej w Warszawie. Wydawało się, że miałem całkowicie sparaliżowaną lewą strunę głosową w wyniku operacji wcześniejszego nowotworu, który też zajmował różne obszary mojego przełyku. Okazało się, że to, co wydawało się już niemożliwe, że głos nie odzyskał dzięki ich pracy i niezwykłym kwalifikacjom, stało się dla mnie jednak to, co było niemożliwe, możliwe i mogłem się dzisiaj w związku z tym też z Państwem spotkać. Wcześniej też moja wdzięczność wobec lekarzy, którzy zajmowali się bezpośrednio ciężkim nowotworem, operacją też za granicą. No i przy okazji też, które Państwo pytają, chciałem wyrazić swoją wdzięczność wobec wszystkich Polaków, którzy okazywali mi słowa wsparcia, kierowali modlitwy, za co jestem ogromnie wdzięczny.
2: Zbigniew Ziobro po chorobie, czy w zasadzie w czasie rehabilitacji, w formie ewidentnie dobrej. Panie premierze, Zbigniew Ziobro, jeżeli chodzi o politykę, stanowiska, on ma najlepsze za sobą, czy przeciwnie? Czy on kiedyś będzie liderem polskiej prawicy? Bo ambicje z pewnością takie posiada.
1: Na pewno, chociaż wyrósł mu groźnie konkurent, pan Nawrocki. Jeżeli Nawrocki wygra wybory albo osiągnie przyzwoity wynik, no to będzie jednym z naturalnych pretendentów do tronu pana Kaczyńskiego. I Ziobro chyba o tym wie i niedługo, zakładam, usłyszymy coś przykrego pod adresem Nawrockiego ze strony czy samego Ziobry, czy jego ludzi, jego wiernych towarzyszy broni, którzy tam ciągle z nim występują.
2: No, towarzysze są faktycznie wierni w przypadku Zbigniewa Ziobry, bo tak jak Jarosław Gowin i jego otoczenie udało się Prawu i Sprawiedliwości w proch i pył to obrócić, to Solidarna Polska jak skała była twarda, ale panie premierze, no tam póki co to widać w otoczeniu Karola Nawrockiego, czy w kolejnych aktywnościach ludzi Zbigniewa Ziobry razem z nim, więc oczywiście niewykluczone, że to się jeszcze wydarzy, ale te relacje na razie chyba nie są takie złe, ale myśli pan, że no, jeżeli chodzi o tę partyjną robotę, bo Karol Nawrocki, nie wiem, czy ma taki partyjny, właśnie polityczny temperament. Prezydentura to jedno, ale stanąć na czele partii to zupełnie chyba co innego, coś z czym do czynienia nie miał. Czy ktoś inny może niż Zbigniew Ziobro pana zdaniem przejąć po prostu Prawo i Sprawiedliwość? Kiedyś, kiedy prezes już stwierdzi, że czas na jego polityczną emeryturę, czy tutaj Zbigniew Ziobro jest absolutnie faworytem?
1: Proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj o panu Nawrockim wiemy o wiele mniej, niż wiedzieliśmy 8 lat temu o panu Dudzie.
2: To prawda.
1: A Duda został prezydentem i myślę, że Nawrocki myśli o tym samym. Ja sądzę, że on w ciągu najbliższych tygodni będzie coraz lepiej wypadał. Szybko się będzie uczył po prostu. I nie można w żadnym wypadku Nawrockiego lekceważyć. I mam nadzieję, że pan Trzaskowski nie popełni tego błędu, który kiedyś popełnił pan Wojciech Komorowski.
2: Ale do naszego bohatera wracając. Czy prezes PiS-u?
1: Wie pan, jest już w PiS-ie, ale ma tam bardzo licznych konkurentów. Bo przecież każdy z nas może wymienić listę ludzi, którzy już się nie mogą doczekać. Prawda? Pan Czarnek.
2: Czarnek, Morawiecki, Błaszczak, powiedzmy.
1: Błaszczak.
2: To ta trójka, prawda?
1: Błaszczak. Na pewno Morawiecki i pani Szydło już nie, dlatego że nie wiem, czy pan oglądał transmisję z inauguracji, właśnie nie inauguracji, ale z Krakowa, kiedy był pan Nawrocki prezentowany. I jakie nazwiska wymienił pan Kaczyński, a o których zapomniał? To dziwne, że o dwóch premierach zapomniał. Właśnie o panu Morawieckim i o pani Szydło. Oni zresztą we dwoje siedzieli na tej sali. Jak ich kamera ich pokazała, to oni byli bardzo skonfundowani. Zresztą trudno się dziwić. Więc trudno powiedzieć, kto zdobędzie najwięcej poparcia ze strony Kaczyńskiego, bo to oczywiste, że decydujący głos to będzie głos Kaczyńskiego.
2: Czy Ziobro po tej zdradzie sprzed już prawie 15 lat, no jest znowu teraz już w Prawie i Sprawiedliwości, przez lata był blisko, teraz jest w Prawie i Sprawiedliwości, był ministrem, czy myśli pan premier, że kiedyś mu to zostanie całkowicie wybaczone, czy prezes już nigdy do niego zaufania 100% miał nie będzie, o ile je kiedyś miał aż takie?
1: Według mnie nie będzie miał i tak jak pamiętam swoje rozmowy z Andrzejem Leperem, Leper mi często opowiadał o swoich przygodach jako wicepremiera i szefa partii koalicyjnej i mówił mi o swoich wyczuciach na temat współpracy z Kaczyńskim, to zawsze mówił, że Kaczyński to jest człowiek, który nie ma zaufania do nikogo i nigdy nie przebacza. Więc on pamięta, że kiedyś Ziobro zdradził i to go Ziobrę i to go absolutnie dyskredytuje.
2: A jeżeli chodzi o ambicje Zbigniewa Ziobry, one się jakoś wyróżniają, panie premierze, na tle tego politycznego towarzystwa, które na prawicy ma Zbigniew Ziobro? On od tych początku lat 2000 jest zaprogramowany na władzę, ma wytyczone cele, do których
1: wie pan,
2: cały czas twardo zmierza. To jest niezwykle polityk.
1: Widzi ja pierwszy raz dostrzegłem w nim takie pragnienie. Kiedy spotkaliśmy się na forum Komisji Śledczej w sprawie Rywina. On wtedy został skierowany do tej komisji z ramienia PiS-u i robił wszystko, żeby przebić się do... Wtedy nie był jeszcze specjalnie znany, ale robił wszystko, żeby się przebić do świadomości publicznej.
2: Tam cała komisja wszystko robiła.
1: I traktował tą komisję jako taką katapultę, co zresztą się stało. Tam było dwóch takich fachowców. Jeden się nazywał Zbigniew Ziobro, a drugi Jan Maria Rokita. Przy czym o Rokicie słuch zaginął. A o Ziobrze nie.
2: Komentuje naszą polityczną rzeczywistość czasem Jan Maria Rokita. w ciekawy jak najbardziej sposób, ale faktycznie od wielu, wielu lat już poza głównym nurtem, czy poza w ogóle polityką.
1: Wygląda jak toast, to jest taką brodą.
2: To prawda, że to emploi pana, chciałem powiedzieć premiera, ale to tylko na plakatach, tylko premierem
1: z Krakowa. Premier z Krakowa.
2: To się to nie wydarzyło jednak, jeżeli o Jana Marię Rokitę chodzi. Puentując rozmowę o naszym pierwszym bohaterze, Zbigniewie Ziobrze, jakie plusy, za co ceni pan Zbigniewa Ziobrę? Jest coś takiego, panie premierze, jak pan patrzy na Zbigniewa Ziobrę jako człowieka, nie tylko polityka? Jest coś takiego, co chciałby pan wziąć z Ziobry, jakaś cecha charakteru?
1: Wie pan, każdy człowiek ma jakieś zalety.
2: Ale jak o kimś się mówi, że jest zerem, to no, trzeba głęboko tam zajrzeć, żeby...
1: W ferworze polityki różne rzeczy się mówi. Natomiast jeśli chodzi o Ziobrę, co ja mógłbym powiedzieć pozytywnego? Upór, konsekwencja, ambicja. Zwłaszcza ambicja, bo jak ktoś nie jest ambitny, to znaczy, że już nie żyje. A Ziobrze trudno zarzucić, że nie jest ambitny. Więc duże zdolności, ale niestety zdolności do wszystkiego.
2: Będzie kiedyś premierem, prezydentem?
1: Mam nadzieję, że nigdy.
2: A prezesem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Też nie.
2: Leszek Miller, autor, główny bohater alfabetu Millera na kanale Super Expressu. Panie premierze, w kolejnych odcinkach wiele jeszcze interesujących postaci i wydarzeń omówimy. Myślę, że przywołany dzisiaj nieraz w tej rozmowie świętej pamięci Andrzej Leper na pewno w jednym z najbliższych odcinków się pojawi. Bardzo dziękuję panu premierze.
1: Bardzo dziękuję państwu, dziękuję za uwagę.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Minęło już ponad pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki, a śledczy wciąż błądzą jak dzieci we mgle. Prokuratura rejonowa w Oławie postanowiła powołać specjalny zespół, który ma zbadać zebrane dowody. Ciekawe, czy tym razem uda się odkryć coś więcej niż to, że nic nie wiadomo. Może w końcu dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w lesie pod Wrocławiem. Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Mariola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Mariola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Świat kina żegna David Chase, znaną z roli przerażającej Samary w The Ring. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 35 lat, a jej życie nie było usłane różami. Zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ostatecznie przegrała walkę z sepsą. Chase, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda, pozostawiła po sobie niezapomniane role, ale także smutną historię życia w blasku reflektorów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Polska Shore wjeżdża na ekrany z Hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Kanal Plus i zapowiadają prawdziwy roller coaster emocji. Ekipa, złożona z weteranów reality show i debiutantów, już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom. Grecka formacja 1000 Moc, znana z ciężkich i pustynnych brzmień, wraca do Polski, by zagrać we Wrocławiu. Koncert odbędzie się 5 sierpnia w klubie muzycznym Liverpool, a muzycy obiecują ścianę dźwięku i bliski kontakt z publicznością. Bilety już w sprzedaży, więc fani Stoner Rocka mogą szykować się na solidną dawkę energetycznego grania. Ciekawe, czy Grecy zdołają rozgrzać Wrocław bardziej niż sierpniowe słońce.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lizzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: King Woman wraca do Polski, a Warszawa już drży z ekscytacji. Po zeszłorocznym sukcesie amerykański projekt z charyzmatyczną Christiną Esfandiari na czele ponownie zagra w klubie Hydrozagadka 5 października. Tym razem towarzyszyć im będzie grupa Datura, co zapowiada wieczór pełen ciężkich, doomguyzowych brzmień. Bilety wciąż dostępne, więc jeśli ktoś chce poczuć mroczną magię na żywo, to czas się pospieszyć. Rod Stewart, legenda muzyki, znów zaskakuje. 81-letni artysta odwołał koncert w Kalifornii, tłumacząc się infekcją dróg oddechowych, ale kilka godzin później bawił się na meczu Szkocja-Haiti. Fani nie kryją rozczarowania, widząc swojego idola w doskonałej formie na trybunach, zamiast na scenie. Czyżby piłka nożna była ważniejsza niż muzyka? Cóż, no Scotland, no party, jak sam zaśpiewał. Vivian Campbell, znany z Def Leppard, postanowił wrócić do korzeni i ponownie zagrać z pierwszym zespołem Sweet Savage. Po 40 latach przerwy gitarzysta nagrał nowe utwory z tą legendarną formacją, która kiedyś współtworzyła nową falę brytyjskiego heavy metalu. Sweet Savage, choć nigdy nie zdobyli światowej sławy, zostali docenieni przez Metallicę, która nagrała cover ich utworu. Nowe wydawnictwo zespołu, pełne niepublikowanych materiałów, ma się ukazać na początku 2027 roku. Czyżby historia zatoczyła koło? Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
3: Radio Super Express. Tym żyje się.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 2027 roku płaca minimalna wzrośnie o 3%, co oznacza podwyżkę do 4950 zł brutto. Dla pracowników budżetówki to symboliczne 180 zł więcej miesięcznie. Tymczasem prezydent, premier i inni najważniejsi urzędnicy państwowi zyskają 1000 zł miesięcznie. To oznacza 12 tysięcy zł więcej rocznie dla osób na najwyższych stanowiskach.
3: W Los Angeles doszło do tragicznego incydentu z udziałem policji i psa kibicki New York Knicks. Funkcjonariusze zostali wezwani do zgłoszenia o krzyczącej kobiecie, która świętowała zdobycie mistrzostwa przez swoją drużynę. Na miejscu doszło do konfrontacji z psem, który został śmiertelnie postrzelony. Sprawa wywołała duże poruszenie w Stanach Zjednoczonych, a władze prowadzą postępowanie wyjaśniające. W Brazylii doszło do tragicznego wypadku podczas skoku na bungee. 21-letnia Maria Eduarda Rodriguez de Freitas zginęła, ponieważ nie została przypięta do liny zabezpieczającej. Do zdarzenia doszło na moście szkieletów w Limeirze, gdy inny klient spóźnił się na swoją kolej. Policja zatrzymała 6 osób, a 3 mężczyźni usłyszeli zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej. Ojciec podróżujący z córkami został zaatakowany przez klienta po tym, jak wszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. Na miejsce przyjechała policja, która stanęła w obronie rodziny. Sprawa wywołała ogólnokrajową dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci w miejscach publicznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Generał Dariusz Mendrala odwiedził Centrum Warsztatowo-Magazynowe w Powidzu, aby ocenić postępy w rozwoju infrastruktury wspierającej polskie i amerykańskie wojska. Podczas wizyty rozmawiał z personelem o codziennej służbie i współpracy z wojskami Stanów Zjednoczonych. Centrum w Powidzu odgrywa kluczową rolę w logistyce NATO, zapewniając wsparcie techniczne i przygotowanie sprzętu do działań sojuszniczych. Polskie samorządy otrzymały darmowe narzędzie PROZO do planowania budowli ochronnych i schronów. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie ludności, gminy mają 45 dni na decyzje dotyczące nowych budynków użyteczności publicznej. Bez odpowiednich planów decyzje mogą być podejmowane w pośpiechu, co zagraża realnemu bezpieczeństwu mieszkańców. Narzędzie PROZO pomoże w identyfikacji miejsc wymagających ochrony, co jest kluczowe w obliczu planowanych miliardowych dotacji na budowę schronów. Portugalskie siły powietrzne wzmacniają swoje zdolności rozpoznawcze dzięki nowej umowie z firmą AISA. Kontrakt przewiduje dostarczenie 2 dodatkowych satelitów SAR, co zwiększy flotę do 4 jednostek. Nowe satelity będą wspierać działania zarówno wojskowe, jak i cywilne, w tym monitorowanie środowiska i zarządzanie kryzysowe. Generał Sergio da Costa Pereira podkreśla, że inwestycja ta zwiększa suwerenność Portugalii i jej gotowość do realizacji misji obronnych.
2: 35-letni Julio C. Salas ze Sleepy Hollow pozostanie w areszcie do czasu procesu. Sąd podjął tę decyzję po brutalnym ataku na 61-letniego kierowcę w Lake in the Hills pod Chicago. Salas wraz z grupą motocyklistów miał zaatakować mężczyznę używając pięści i kasku motocyklowego. Prokuratura podkreśla, że oskarżony stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 21-letni mężczyzna z Brenej został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po agresywnym zachowaniu wobec policjantów i osób postronnych. Sąd uznał dowody za wystarczające, a podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia za czynną napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz inne przestępstwa. Sprawa jest nadzorowana przez prokuraturę rejonową w Cieszynie.
3: Sezon na ogórki w pełni, a wraz z nim pytanie, jak zachować ich chrupkość w domowych kiszonkach. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest dodanie odrobiny octu jabłkowego lub spirytusowego. Ten prosty trik pomaga utrzymać ogórki twarde i jędrne, a także zapobiega rozwojowi niepożądanych bakterii. Warto spróbować, by cieszyć się chrupiącymi ogórkami przez cały rok. Policjanci z Poznania rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą lekami narkotykowymi. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 lekarzy, którzy wystawiali fałszywe recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Dzięki czujności mieszkańca Piły, który zauważył nieprawidłowości na swoim koncie pacjenta, udało się odkryć ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o znacznej wartości oraz tysiące nielegalnych recept i leków. Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: Ślimaki to uciążliwi goście w ogrodach, szczególnie aktywni w wilgotne dni. Coraz więcej ogrodników sięga po naturalne metody ochrony, sadząc rośliny odstraszające te szkodniki. Lawenda, rozmaryn czy szałwia tworzą naturalne bariery, które nie tylko chronią rośliny, ale także wzbogacają estetykę ogrodu. Dzięki temu możemy cieszyć się pięknym i zdrowym ogrodem bez użycia chemikaliów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznej sytuacji na ulicy Łużyckiej, gdzie kierowca Volkswagena nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, stwarzając zagrożenie dla kobiety prowadzącej rower. Dzięki nagraniu z kamery samochodowej policja szybko usamość kierowcy

0: nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany dziennikarz, postanowił, że jego pies Rollo zasługuje na luksus, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć. Kupił samochód za ponad 1 000 000 złotych, by jego czworonożny przyjaciel mógł podróżować w klimatyzowanym bagażniku z pasami bezpieczeństwa i kamerą do podglądania. Cóż, niektórzy mają złote życie, a inni złote obroże. W końcu, kto by nie chciał mieć takiego życia jak Rollo? Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, postanowiła odpocząć od blasku fleszy na Ibizie, zabierając ze sobą młodszą siostrę Aleksandrę. Siostry, niczym duet z okładki magazynu, przyciągnęły uwagę internautów swoimi odważnymi stylizacjami i wspólnymi zdjęciami. Ibiza, światowa stolica nocnego życia, stała się idealnym miejscem na ich wieczorne eskapady. Wygląda na to, że Opozda nie tylko wraca do modelingowych korzeni, ale i do sztuki beztroskiego życia. Środowy wieczór Warszawa zadrżała od blasku fleszy, gdy Paprocki i Brzozowski otworzyli swój nowy butik. Gwiazdy show biznesu, jak Maja Ostaszewska czy Julia Mafashion Kuczyńska, paradowały w klasycznej czerni i bieli, choć Ostaszewska postawiła na różową koronkę, bo przecież kto by chciał się wtopić w tłum? Nowy adres na ulicy Wiejskiej, 17, to teraz obowiązkowy punkt na mapie dla fanów polskiej mody, bo kto by nie chciał wyglądać jak z okładki magazynu? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znów zaskoczył swoich fanów, tym razem opowiadając o własnej śmierci. Artysta nie tylko przygotował już nagrobek, ale i wybrał miejsce pochówku, co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Internauci, zamiast uznać go za wariata, zaczęli dzielić się własnymi planami na ostatnie pożegnanie. Cóż, może planowanie własnego pogrzebu to nowy trend w odpowiedzialnym życiu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie.
2: Damian Starr, dawniej znany jako Stifler, z hukiem odrzucił pomysł powrotu do Warsaw Shore. Twierdzi, że nie ma zamiaru wchodzić 2 razy do tej samej wody, choć reszta ekipy chętnie by to zrobiła. Wojtek Gola z kolei uważa, że All Stars mogłoby pokazać, jak bardzo się zmienili. Cóż, może niektórzy z nas wciąż marzą o dawnych czasach, ale Damian już dawno zamknął ten rozdział.
1: Monika Richardson, była gwiazda TVP, z sentymentem wspomina czasy, gdy korytarzowe plotki decydowały o jej karierze. W internetowym programie Stare Zdjęcia Gwiazd opowiedziała o tym, jak martwe oczy stały się powodem jej zniknięcia z anteny. Okazuje się, że w telewizji nie tylko talent, ale i odpowiednie spojrzenie w odpowiednim momencie mogło zadecydować o sukcesie. Richardson nie ukrywa, że show biznes to brutalna gra, w której trzeba mieć nie tylko intuicję, ale i grubą skórę. Download Festival 2026 przeszedł do historii, a wszystko za sprawą zespołu Linkin Park. Po raz pierwszy w dziejach festiwalu headlinerem była formacja z kobietą na czele, Emily Armstrong. To osiągnięcie, którego nie udało się dotąd żadnej innej grupie. Cóż, wygląda na to, że Linkin Park nie tylko gra muzykę, ale też pisze nowe rozdziały w historii rocka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową promującą album 72 Seasons, ale nie zamierza zniknąć z radarów. Zespół zaskoczył fanów zmianą zdjęcia profilowego w mediach społecznościowych, co wywołało lawinę spekulacji o nowej erze w ich karierze. Choć sami muzycy twierdzą, że to tylko delikatne odświeżenie, fani już snują teorie o nowym albumie lub nawiązaniu do nadchodzących koncertów w Las Vegas. Cóż, Metallica zawsze potrafi trzymać swoich fanów w napięciu. Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę? Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Ach, The Police. Zespół, który potrafi zagrać razem na scenie, ale za kulisami atmosfera jest lodowata jak w zamrażarce. Stuart Copeland, perkusista, wspomina ceremonię wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame z 2003 roku jako moment złamanego serca, kiedy to po występie koledzy z zespołu zniknęli w różnych kierunkach. A jakby tego było mało, Sting musiał wypłacić swoim dawnym kumplom ponad 800 tysięcy dolarów zaległych tantiem po pozwie w brytyjskim sądzie. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i dramaty godne telenoweli. Decapitated, jeden z czołowych polskich zespołów death metalowych, świętuje 3 dekady na scenie podczas tegorocznego Mystic Festivalu. Wacław Wok, Kiełtyka, założyciel zespołu, przyznaje, że spełnił wiele młodzieńczych marzeń, choć nie obyło się bez dramatów, jak śmierć brata, która na zawsze zmieniła brzmienie grupy. Mimo to Decapitated wciąż zdobywa nowych fanów, a Wok nie wyklucza powrotu do współpracy z Machine Head. Cóż, kto by pomyślał, że metalowa kariera może być tak pełna zwrotów akcji?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 24 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do pożaru miejskiego autobusu. Pasażerowie musieli szybko ewakuować się z płonącego pojazdu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a autobusy skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego zdarzenia. Niespełna dwuletni Miłoszek utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło kontrolę, która wykazała poważne naruszenia w placówce. Dwie opiekunki zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Placówka została zamknięta na stałe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w Szpitalu Południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala.
1: W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
2: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniora. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
1: Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach. Po 2 latach od zaginięcia Tomasza Zycha, jego szczątki zostały odnalezione na posesji w Poczesnej. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego morderstwa, którego sprawcą okazał się Sławomir, siostrzeniec właściciela posesji. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Sławomira oraz 3,5 roku dla Zbigniewa za utrudnianie śledztwa. Wyrok jest prawomocny.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został uroczyście otwarty, oferując gościom luksusowe doświadczenia kulinarne. W restauracji Zielona można spróbować wyrafinowanych dań, takich jak kurczak supreme z sosem estragonowym. Ceny w hotelu są wysokie, ale jakość potraw rekompensuje wydatek. Obiekt kontynuuje tradycje gastronomiczne sieci, oferując różnorodne lokale, w tym restauracje z kuchnią polską, europejską i azjatycką. Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów. Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie z Iranem, mające zapobiec katastrofie gospodarczej. Umowa ma być podpisana w najbliższych dniach, choć jej szczegóły budzą kontrowersje. Trump podkreślił, że głównym celem jest uniknięcie zablokowania cieśniny Ormuz, co mogłoby wywołać globalny kryzys. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że w razie niedotrzymania warunków umowy, Stany Zjednoczone mogą powrócić do działań militarnych. Mimo obietnicy odmrożenia irańskich środków, Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zapłacą Iranowi ani centa. Przyszłość porozumienia pozostaje jednak niepewna. Spółka Finkart nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o omijanie przepisów dotyczących limitów oprocentowania kredytu konsumenckiego. Firma przekazała urzędowi swoje stanowisko, uznając zarzuty za bezzasadne i podkreślając, że działała zgodnie z prawem. Postępowanie zostało wszczęte w maju zeszłego roku i nadal trwa. Finkart czeka na odpowiedź UOKiK, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy. Jeśli decyzja urzędu będzie niekorzystna, spółka zamierza skorzystać z przysługujących jej środków prawnych.
1: Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję.
2: Nowy raport ujawnia, że Warszawa wyróżnia się wysokimi cenami kaw mlecznych. Za latę zapłacimy aż o 69% więcej niż za espresso, które kosztuje średnio 10 zł. To jedna z największych różnic cenowych w europejskich stolicach. Dla porównania, w Kijowie espresso kosztuje równowartość 4 zł, a w Kopenhadze aż 18 zł. Ceny kawy różnią się także w zależności od typu lokalu. Najwięcej zapłacimy w piekarniach, gdzie espresso kosztuje średnio 15 zł. Różnice w cenach wynikają nie tylko z kosztu mleka, ale także z większego nakładu pracy przy przygotowywaniu kaw mlecznych.
1: Coraz więcej Polaków zauważa, że wakacje w kraju mogą być droższe niż za granicą. Tygodniowy pobyt nad polskim morzem czy na Mazurach często kosztuje więcej niż wakacje w Egipcie czy Turcji. Na przykład nocleg w nowym hotelu w Pobierowie może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. Tymczasem podobny wyjazd do Grecji czy Chorwacji z przelotem i wyżywieniem jest tańszy. Mazury z kolei biją rekordy cenowe, gdzie noclegi są droższe niż na Wyspach Kanaryjskich. Eksperci wskazują, że rosnące koszty pracy i utrzymania obiektów wpływają na te ceny.
0: Najważniejsze Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponar Wadowice S.A. i południowo-koreańska MNC Solution Co. Chance Ltd. podpisały Memorandum of Understanding w Paryżu. Porozumienie to otwiera nowy rozdział polsko-koreańskiej współpracy przemysłowej. Firmy planują utworzenie w Polsce spółki Joint Venture do produkcji komponentów dla platform wojskowych. Współpraca koncentruje się na zaawansowanych systemach hydraulicznych, kluczowych dla nowoczesnych systemów obronnych. To strategiczny krok w kierunku zwiększenia lokalnych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy i uniezależnienie od zewnętrznych łańcuchów dostaw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciepłe czerwcowe wieczory są idealne na spacery bez planu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Start Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W nadchodzącym sezonie M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany. Paweł Zduński, zaniepokojony zbyt bliską więzią Agnes z jego synem Antosiem, postanawia zatrudnić nianię. Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na relacje między Pawłem a Agnes, która nie może pogodzić się z utratą roli zastępczej matki. Nowa bohaterka, której tożsamość jest na razie tajemnicą, prowadzi sporo zamieszania w życiu Zduńskiego. Agnes, mimo początkowego bólu, zrozumie, że przekroczyła pewne granice. Jesienią widzowie będą świadkami, jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterów. Niania stanie się kluczową postacią, a jej obecność może całkowicie odmienić życie Pawła i Antosia.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak miłość.
1: W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieść go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 898 odcinku Blanca, pogrążona w modlitwie, podejmuje radykalne decyzje sercowe, co prowadzi do dramatycznych zmian w jej życiu. Tymczasem w kamienicy trwają przygotowania do wizyty znanej mistyczki, co przyciąga uwagę mieszkańców. Manipulacje Krystyny Nowoła sprawiają, że Blanka porzuca Diego, chcąc zostać wzorową żoną Samuela. Rodzina Palaciosów planuje wyjazd do Paryża, lecz Don Ramon nie zgadza się na podróż Antonia z Lolitą. Odcinek pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Serial cieszy się dużą popularnością dzięki bogatej scenografii i zaskakującym wątkom. W 959 odcinku serialu Dziedzictwo Nana staje przed poważnym dylematem, który może zaważyć na jej dalszym pobycie w Turcji. Widmo deportacji staje się coraz bardziej realne, ale niespodziewana propozycja może odmienić jej los. Poyraz w akcie odwagi postanawia pomóc Nanie, co wymaga od nich zachowania tajemnicy przed rodziną. Tymczasem Sinan musi podjąć trudną decyzję zawodową, wybierając między pracą w Stanach a ofertą w Stambule. Ostatecznie decyduje się pozostać w Turcji. Najnowszy odcinek, pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji, zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości i rodzinnych zawirowaniach, która przyciąga widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 419 odcinka. Manuel jest rozczarowany Ablem, który długo ukrywał przed nim prawdę. W pałacu pojawiają się podejrzenia dotyczące tajemniczych nieobecności jednej z pracownic. Tragedia dotknęła Jimenę, która po upadku zmarła, co zaostrzyło konflikt między rodzinami. Mercedes postanawia przetransportować ciało córki do rodzinnej posiadłości. W międzyczasie Vera decyduje się na szczerość wobec Lope, ujawniając mu tajemnice dotyczące swojego ojca. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 25 czerwca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. Serial pełen jest intryg i emocji, które przyciągają widzów do ekranów. W 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz i inni działacze ruchu obrony granic zostali tymczasowo zatrzymani w Berlinie. Próbowali przenieść Duży Krzyż pod miejsce pamięci polskich ofiar II wojny światowej bez zgody, co doprowadziło do interwencji niemieckiej policji. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Andrzej Byrd, określił to zdarzenie jako ordynarną prowokację. Polski konsulat w Berlinie wyjaśnia okoliczności incydentu. Książę Harry planuje powrót do Wielkiej Brytanii w lipcu, by przygotować się do Invictus Games 2027 w Birmingham. Chciałby przyjechać z Meghan Markle i dziećmi, ale nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Spotkanie z księciem Williamem jest wykluczone z powodu trwającego konfliktu między braćmi. Harry liczy jednak na możliwość rozmowy z królem Karolem III, choć kwestie bezpieczeństwa pozostają problematyczne. Rex Hoyerman, architekt z Nowego Jorku, został skazany na potrójne dożywocie za zamordowanie 8 kobiet. Ciała ofiar porzucał wzdłuż trasy na Long Island. Wyrok zapadł w obecności krewnych ofiar, a Hoyerman przyznał się do winy. Zatrzymanie było efektem pracy nowej grupy zadaniowej, która wykorzystała nowoczesne metody kryminalistyczne.
3: W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii doszło do tragicznego wypadku bombowca B-52 Stratofortress, w którym zginęło 8 osób. Wśród ofiar są podpułkownik amerykańskiej armii oraz cywilny inżynier. Samolot rozbił się tuż po starcie podczas testów nowoczesnego radaru. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy może potrwać nawet 6 miesięcy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Gorzowie Wielkopolskim doszło do zderzenia dwóch samochodów na ulicy Szarych Szeregów. Nietrzeźwy 27-letni kierujący Audi uderzył w tył Volkswagena, a następnie próbował uciekać pieszo. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty, w tym posiadania narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Sulęcińscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież paliwa na terenie powiatu. Do zdarzeń doszło 12 i 13 czerwca na różnych stacjach benzynowych. Funkcjonariusze odzyskali 650 litrów skradzionego paliwa. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
3: W Gdańsku doszło do wyłudzenia 750 tysięcy złotych od 61-letniej kobiety. Oszuści podszyli się pod pracowników banku i policji, przekonując ją do przekazania pieniędzy. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście, a policja ostrzega przed podobnymi metodami działania przestępców. Mundurowi przypominają, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani wpłaty na konta. Policjanci z Rzeszowa pomogli ciężarnej kobiecie dotrzeć do szpitala, eskortując jej samochód przez zatłoczone ulice. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji, aspirant sztabowy Tomasz Surowiak i aspirant Joanna Banaś, natychmiast podjęli decyzję o pilotażu, gdy zauważyli, że pasażerka cierpi z powodu silnych bólów porodowych. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta bezpiecznie trafiła pod opiekę medyczną. Mąż kobiety przesłał oficjalne podziękowania za profesjonalizm i wsparcie w trudnej sytuacji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a sklepy Action oferują szeroki wybór prezentów w przystępnych cenach. Wśród propozycji znajdziemy kosmetyki, akcesoria dla majsterkowiczów, gadżety motoryzacyjne oraz sprzęt wędkarski. Ceny zaczynają się już od kilku złotych, co pozwala na znalezienie praktycznego upominku nawet przy ograniczonym budżecie. To doskonała okazja, by obdarować tatę prezentem dopasowanym do jego zainteresowań.
3: W Kielcach na osiedlu Podkarczówka doszło do niebezpiecznego incydentu. 39-letni mężczyzna oddał 2 strzały z pistoletu pneumatycznego w kierunku 37-latka, który doznał niegroźnego urazu głowy. Sprawca, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia. W jego mieszkaniu znaleziono broń i narkotyki. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.
2: Sierść psa na kanapie to problem wielu właścicieli czworonogów. Okazuje się, że zwykła gumowa rękawica może być skutecznym rozwiązaniem. Wystarczy zwilżyć ją zimną wodą i przetrzeć tapicerkę, aby szybko pozbyć się kłaczków. To prosty i efektywny sposób na czyste meble. Coraz więcej osób sięga po domowe peelingi do twarzy, które są proste w przygotowaniu i skuteczne. Wystarczy zmieszać płatki owsiane, miód i tłuste mleko, by uzyskać naturalny kosmetyk. Taki peeling delikatnie złuszcza naskórek, nawilża i koi skórę, co jest idealne dla cery wrażliwej. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować go zbyt często, aby nie uszkodzić bariery ochronnej skóry.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja z Krakowa zatrzymała 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą oszustów działających metodą na wnuczka. Mężczyzna został ujęty 11 czerwca w Barcelonie po długim ukrywaniu się. W ramach śledztwa zabezpieczono luksusowe Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzany czeka na ekstradycję do Polski.
3: Dziś Jarosław Kaczyński obchodzi 77. urodziny, jednak nie będzie świętował tego dnia. Po katastrofie smoleńskiej z 2010 roku lider PiS zrezygnował z obchodzenia urodzin. Obecnie mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim na Saskiej Kępie, co jest związane z remontem jego domu na Żoliborzu. Kaczyński pozostaje aktywny zawodowo, poświęcając wiele czasu na pracę i czytanie książek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić również 24 stopnie Celsjusza. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów, mierzy się z

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Minęło już ponad pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki, a śledczy wciąż błądzą jak dzieci we mgle. Prokuratura rejonowa w Oławie postanowiła powołać specjalny zespół, który ma zbadać zebrane dowody. Ciekawe, czy tym razem uda się odkryć coś więcej niż to, że nic nie wiadomo. Może w końcu dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w lesie pod Wrocławiem. Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który od lat bawił i wzruszał Polaków, wraca z nowymi odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Zdjęcia już ruszyły, a premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. W obsadzie zobaczymy znane twarze, takie jak Ilona Ostrowska i Cezary Żak, a do ekipy dołączył także Daniel Olbrychski jako Ignac Japycz. Ciekawe, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki. Czy nowe Rancho podbije serca widzów tak jak kiedyś? Czas pokaże. Majola Bojarska-Ferenc, znana gwiazda fitnessu, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem o finansach w małżeństwie. Okazuje się, że luksusowe życie nie musi oznaczać korzystania z męża jak z bankomatu. Majola podkreśla, że wszystko, co ma, zawdzięcza własnej pracy, a jej imponująca kolekcja ubrań i biżuterii trafi w przyszłości do wnuczek, a nie synów. Cóż, elegancja i niezależność idą w parze, a rodzinne pamiątki zyskają nową wartość. Polska Shore wjeżdża na ekrany z hukiem, a widzowie już mogą zanurzyć się w wir imprez, spięć i flirtów. Pierwsze dwa odcinki zadebiutowały na Kanal Plus i zapowiadają prawdziwy rollercoaster emocji. Ekipa, złożona z weteranów reality show i debiutantów, już od pierwszej chwili narzuciła ostre tempo. Finał tej szalonej przygody zaplanowano na początek sierpnia, więc przygotujcie się na lato pełne nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Joanna Racewicz znowu na językach. Tym razem zaszokowała fanów, pokazując się na Instagramie w odważnej stylizacji, z odsłoniętym brzuchem i dziurawymi spodniami. Wymowny komentarz do zdjęć wyśmiewa stereotypy, że kobiety po 50 powinny się chować za golfami. Dziennikarka podkreśla, że kluczem do jej formy jest konsekwencja w diecie i stylu życia, a nie chwilowe zrywy. Wygląda na to, że Joanna nie zamierza się podporządkować żadnym modowym ograniczeniom. Grecka formacja 1000 Moc, znana z ciężkich i pustynnych brzmień, wraca do Polski, by zagrać we Wrocławiu. Koncert odbędzie się 5 sierpnia w klubie muzycznym Liverpool, a muzycy obiecują ścianę dźwięku i bliski kontakt z publicznością. Bilety już w sprzedaży, więc fani Stoner Rocka mogą szykować się na solidną dawkę energetycznego grania. Ciekawe, czy Grecy zdołają rozgrzać Wrocław bardziej niż sierpniowe słońce.
1: Skid Row wciąż szuka nowego wokalisty, a tymczasem Lzy Hale z Halle Storm zdążyła już zrobić niezłe zamieszanie, występując z zespołem. Nawet Sebastian Bach, były lider Skid Row, nie krył podziwu, choć przyznał, że nie przepada za dawnymi kolegami. Zespół nie koncertuje od 2 lat, ale basista Rachel Bolan zapewnia, że to nie koniec, a jedynie przerwa na znalezienie idealnego głosu. Ciekawe, czy John Bon Jovi dopnie swego i przekona Hale do stałego dołączenia do Skid Row.
2: Roni Spector, głos pokolenia i symbol buntu. Po latach wyznała, że dopiero u schyłku kariery nagrała swoją pierwszą prawdziwą płytę rock'n'rollową. Jak to możliwe, że ikona rocka musiała czekać pół wieku na autentyczność? Odpowiedź kryje się w mrocznej historii jej życia z Philem Spectorem, który zamienił jej karierę w prywatne więzienie. Dopiero po latach walki o wolność artystyczną Roni odzyskała swój głos, tworząc na własnych zasadach z dala od tyranii geniusza za konsoletą. To jej prawdziwe, choć mało znane, zwycięstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kim Thayil, legendarny gitarzysta Soundgarden, postanowił przypomnieć światu, kto naprawdę zbudował fundamenty grunge'u. W swojej nowej autobiografii wskazał na Melvins, Green River, Soundgarden i The U-Men jako prawdziwą wielką czwórkę pierwszej fali tego gatunku. Tymczasem fani Soundgarden mogą się cieszyć, bo zespół pracuje nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, choć nie spieszą się z jego wydaniem. Ciekawe, czy nowa płyta dorówna legendarnemu Super Unknown.
2: King Woman wraca do Polski, a Warszawa już drży z ekscytacji. Po zeszłorocznym sukcesie amerykański projekt z charyzmatyczną Christiną Esfandiari na czele ponownie zagra w klubie Hydrozagadka 5 października. Tym razem towarzyszyć im będzie grupa Datura, co zapowiada wieczór pełen ciężkich, doomgaze'owych brzmień. Bilety wciąż dostępne, więc jeśli ktoś chce poczuć mroczną magię na żywo, to czas się pospieszyć. Kai Hansen, niezmordowany weteran ciężkich brzmień, znowu zaskakuje. Po dekadzie ciszy solowej wraca z nowym albumem Born with a Hammer, który ma pojawić się 18 września. Pierwszy singiel Feeding the Beast już krąży w sieci, obiecując solidną dawkę buntu i energii. A Halloween ciągle w trasie, jakby świat nie mógł się bez nich obyć. Krakowskie trio Cinnamon, świeżo po koncercie z Jackiem White'em, z dumą prezentuje swój najnowszy singiel The Great Attractor. To prawie 6 minut brudnych gitar i podniosłych refrenów, które brzmią jakby Beatlesi i King Crimson spotkali się na pustyni, by zagrać na white'owskim fazie. W utworze nie zabrakło greckiego akcentu w postaci buzuki, a tekst to prawdziwa, kosmiczna epopeja o fascynacji drugą osobą. Cinnamon, jak zawsze, nie boi się eksperymentować, łącząc klasykę rocka z garażową energią i noise jazzowymi wstawkami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Przelotny deszcz w czerwcowym powietrzu to lekki akcent natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu, zmuszając pasażerów do szybkiej ewakuacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale tylna część autobusu została doszczętnie zniszczona. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a wiele linii autobusowych skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia.
2: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość. Warszawskie ZOO poinformowało o śmierci Sabiny, ostatniej niedźwiedzicy w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Sabina, która trafiła do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku, miała 40 lat. Odeszła spokojnie we śnie, a wraz z nią kończy się pewna era w historii ZOO. Opiekunowie wspominają ją jako wyjątkową niedźwiedzicę, która zyskała sympatię wielu odwiedzających.
1: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymała w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna był mózgiem operacji oszustw na wnuczka w Polsce, a pieniądze z przestępstw pozwalały mu na luksusowe życie w Hiszpanii. W ramach śledztwa zabezpieczono Ferrari warte ponad 1 000 000 zł, a sam zatrzymany czeka na ekstradycję do Polski. Do tej pory w sprawie zatrzymano już 63 osoby. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę. W Krakowie przy ulicy Grochowskiej działa klub Sambo, który oferuje treningi zarówno w wersji sportowej, jak i bojowej. Sambo to dyscyplina łącząca elementy judo, zapasów i kickboxingu, pozwalająca na skuteczną samoobronę. Klub regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych zawodach, a treningi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Dzięki swojej uniwersalności Sambo jest uznawane za jeden z najbardziej kompletnych systemów walki.
1: W Bielsku Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Sosnowca dyskutują nad upamiętnieniem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Wśród propozycji pojawił się pomysł nadania jego imienia nowemu parkowi przy ulicy Białostockiej. Choć to tylko nieoficjalna koncepcja, wywołała już żywą dyskusję w internecie. Miasto nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.
1: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Kobiety te skutecznie unikają wymiaru sprawiedliwości, zmieniając adresy i korzystając z pomocy znajomych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i podkreślają, że każda wskazówka może być kluczowa w ich zatrzymaniu. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj wodny będzie kursował między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Łorpnem, Stepnicą i Świnoujściem. To nie tylko środek transportu, ale także popularna atrakcja turystyczna. Smutna wiadomość z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 16 czerwca zginął Mirosław Budziński, doświadczony pracownik parku związany z ochroną przyrody od 1994 roku. Był zaangażowany w edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży oraz członkiem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Dyrekcja parku wyraziła głęboki żal i złożyła kondolencje rodzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mieszkańcy Ogrodniczek, Karakul i Ciasnego muszą nadal unikać spożywania wody z kranu. W wodociągu Ogrodniczki wykryto bakterie grupy coli, co zmusiło władze do rozpoczęcia dezynfekcji sieci. Woda może być używana tylko do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Woda butelkowana jest dostępna w wyznaczonych punktach, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty sanepidu i gminy. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Wprowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
1: Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vucković. Były kapitan Legii Ivica Vrdoljak żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Dziś na mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych rozpoczynamy drugą kolejkę fazy grupowej. O godzinie 18 w Atlancie zmierzą się Czechy z Republiką Południowej Afryki. Oba zespoły walczą o pierwsze punkty po porażkach w pierwszej rundzie. Następnie o godzinie 21 w Los Angeles Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o północy w Vancouver Kanada zagra z Katarem. Wszystkie mecze transmitowane będą w telewizji polskiej. Szymon Marciniak ponownie sędziował mecz Argentyny, tym razem przeciwko Algierii, zakończony wynikiem 3-0 dla Albicelestes. W centrum uwagi znalazła się sytuacja z 31 minuty, kiedy Leo Messi nie otrzymał kartki za faul na Aysie Mandin. Polski arbiter zaskoczył także przed meczem, witając się z trenerami i prezentując piłkarską sztuczkę. To już trzeci mecz Marciniaka z udziałem Argentyny na mundialu. Na Estadio Azteca w Meksyku trwa właśnie mecz Uzbekistan. Kolumbia w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o swoje pierwsze punkty, ale na razie wynik to 0-0. Kolumbia dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 71% czasu gry. Jednak żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku pojawiła się już po jednej żółtej kartce dla każdej z ekip. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w Halle z Niemcem Danielem Altmajerem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w Halle, nie powtórzy sukcesu sprzed lat. Iwana Knoll, znana chorwacka modelka, ponownie przyciąga uwagę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Teksasie. Słynie z odważnych stylizacji, które prezentuje na trybunach, wspierając swoją drużynę narodową. Jej najnowsze zdjęcia w sieci wywołały burzliwą dyskusję, ale Iwana nie przejmuje się krytyką i konsekwentnie realizuje swoją strategię. Dzięki temu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na stadionach. Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. GKS Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, które niedawno zdobyło Mistrzostwo Danii po raz pierwszy od 40 lat. Z kolei Górnik Zabrze czeka trudne starcie z tureckim Fenerbahçe Stambuł, które w ostatnim sezonie zdobyło Puchar Turcji. Oba polskie zespoły stoją przed dużym wyzwaniem w walce o awans.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marta Kostiuk, ukraińska tenisistka, która niedawno wyeliminowała Igę Świątek z Roland Garros, pnie się w górę rankingu WTA, zajmując obecnie 12 miejsce. Jej sukcesy na korcie przyciągają uwagę, ale równie głośno jest o jej życiu prywatnym. Kostiuk często trenuje w Polsce pod okiem trenerki Sandry Zaniewskiej, a jej przygotowaniem fizycznym zajmuje się Jolanta Rusin-Krzepota. Warto dodać, że jej kariera sportowa zaczęła się dzięki motywacji, jaką była chęć spędzania więcej czasu z mamą, która również jest trenerką.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji. Wilk, nieugięty deweloper, wciąż knuje, by zdobyć domy mieszkańców ulicy Zacisznej. Jego plany komplikują się, gdy jego matka Lucyna trafia do szpitala, co osłabia jego pozycję. Hubert, nieugięty lider oporu, nie zamierza się poddać, mimo że Agata i Ignacy dali się skusić na mieszkanie w nowym osiedlu. Maciej, wspierany przez prawnika Szczepana, nie przestaje walczyć o swoje cele. Czy Wilkowi uda się przechytrzyć mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W siedlisku Lisieckich znów pojawi się policja, tym razem w osobach Natalki i Rafała. Funkcjonariusze przybędą w służbowych strojach, co nie wróży nic dobrego. Ojczym Franka nadal pozostaje na wolności, co może stanowić zagrożenie dla rodziny. Bartek wcześniej go przegonił, ale czy to wystarczy? Zmiana składu policyjnego może sugerować nowe wątki i tajemnice. Czy prywatne życie funkcjonariuszy wpłynie na ich pracę? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie M jak miłość.
1: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwa rewolucja w rodzinie Zduńskich. Misiek, syn Kingi i Piotrka, przejdzie spektakularną metamorfozę. Już nie będzie małym chłopcem, a młodym mężczyzną z nową fryzurą i bardziej zarysowaną twarzą. To jednak nie koniec zmian. Wszystkie dzieci Zduńskie, w tym Lenka, Antoś i bliźniaczki Emilka i Zuzia, również dorosną i zmienią się nie do poznania. Czas nieubłaganie biegnie, a widzowie będą mogli śledzić te przemiany na ekranach. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek. W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieść go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą finał wątku Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską. Przed bohaterką stoją trzy możliwe ścieżki, ale tylko jedna z nich się spełni. Każda z opcji zapowiada poważne kłopoty dla Karoliny, a zwłaszcza dla jej relacji z mężem Brunem, którego gra Lesław Żurek. Widzowie spekulują, że Karolina może trafić do więzienia, co jest najczęściej typowanym scenariuszem. Atmosferę podgrzewają zakulisowe materiały wideo, które zachęcają fanów do dyskusji. Rozwiązanie tej zagadki poznamy w pierwszych odcinkach po wakacjach.
0: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 131 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 czerwca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. Bejza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, podejmuje ryzykowne kroki, które mogą doprowadzić do tragedii. Jej desperackie działania budzą niepokój wśród bliskich. Tymczasem Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co pogłębia istniejący dystans. Jonca, ze strachu przed Tajarem, szuka schronienia w domu Dergi. Bejza odkrywa tajemnicę Cichana, co może zmienić wszystko. Serial przyciąga widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji i skomplikowanym losom bohaterów.
1: W 4242 odcinku serialu Pierwsza Miłość Bartek staje przed trudnym wyzwaniem. Decyduje się na szczere wyznanie przed Iloną, przyznając, że pocałował swoją byłą żonę, Emilkę. To bolesne wyznanie głęboko rani Ilonę, która jest zrozpaczona. Tymczasem Emilka, po rozmowie z przyjaciółką Martą, zaczyna zastanawiać się nad swoją relacją z Bartkiem. Marta sugeruje, że skoro między dawnymi małżonkami wciąż istnieje silna więź, powinni przemyśleć swoje uczucia. Czy Bartek i Emilka zdecydują się dać sobie drugą szansę? Odpowiedź na to pytanie poznamy po wakacyjnej przerwie.
0: Serial Rancho powraca na ekrany po ponad dekadzie przerwy. Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków, a produkcja zyska nowy tytuł – Rancho – Zemsta Wiedźm. W 11 odsłonie pojawią się nowe postacie, a także zupełnie inny Golden Retriever u boku Ilony Ostrowskiej. Tym razem rolę ukochanego psa Lucy, Hot Doga, zagra suczka Astrid. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że serial nie straci swojego charakterystycznego humoru, a także poruszy aktualne tematy społeczne. Nowy sezon zapowiada się pełen magii i sensacyjnych wątków, które z pewnością zaskoczą fanów. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 321 odcinkiem. Widzowie będą świadkami kluczowego spotkania z inwestorami, które może odmienić losy rodzinnej firmy. Sejran w towarzystwie prokuratora wprowadza nowe światło na działania głównego bohatera. Między ojcem a synem dochodzi do szczerej rozmowy, która zmienia ich wzajemne postrzeganie. Suna i Abidin planują przeprowadzkę do Londynu, mimo sprzeciwu bliskich. Tymczasem Gulgun stara się pogodzić Feritas Sejran, a Kazim zmaga się z zazdrością o nowego kucharza. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki, w mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Polsce rośnie niezadowolenie z funkcjonowania służby zdrowia. Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że blisko 2/3 Polaków nie wierzy, że rząd Donalda Tuska poprawi sytuację w tej dziedzinie. Dodatkowo prokuratura bada doniesienia o specjalnych udogodnieniach dla polityków w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawa budzi duże kontrowersje i może mieć poważne konsekwencje dla rządu.
2: Od 2027 roku płaca minimalna wzrośnie o 3%, co oznacza podwyżkę do 4950 zł brutto. Dla pracowników budżetówki to symboliczne 180 zł więcej miesięcznie. Tymczasem prezydent, premier i inni najważniejsi urzędnicy państwowi zyskają 1000 zł miesięcznie. To oznacza 12 tysięcy zł więcej rocznie dla osób na najwyższych stanowiskach.
0: Los Angeles doszło do tragicznego incydentu z udziałem policji i psa kibicki New York Knicks. Funkcjonariusze zostali wezwani do zgłoszenia o krzyczącej kobiecie, która świętowała zdobycie mistrzostwa przez swoją drużynę. Na miejscu doszło do konfrontacji z psem, który został śmiertelnie postrzelony. Sprawa wywołała duże poruszenie w Stanach Zjednoczonych, a władze prowadzą postępowanie wyjaśniające. Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Oklahomie doszło do kontrowersyjnego incydentu na stacji benzynowej.

0: deseo zostaną udostępnione stronom.
1: Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem. W Warszawie doszło do brutalnego ataku w tramwaju. 37-letni obywatel USA został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę, który dwoma ciosami powalił go na podłogę. Policja opublikowała zdjęcia napastnika i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w Szpitalu Południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala. Śledczy zakończyli dochodzenie w sprawie Tomasza M., oskarżonego o brutalne przestępstwa seksualne wobec dzieci w Warszawie i Ostrołęce. Akt oskarżenia trafił już do sądu, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Tomasz M., znany działacz sportowy, nie przyznaje się do winy i przebywa w areszcie tymczasowym.
2: W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
1: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniorach. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na drodze wojewódzkiej 773 w Sułoszowej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i długiej reanimacji nie udało się go uratować. Droga była zablokowana przez kilka godzin, a policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności zdarzenia. Służby apelują o ostrożność na drodze. Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny.
1: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach.
2: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Ogrodniczkach, Karakulach i Ciasnym wciąż obowiązuje zakaz spożywania wody z kranów z powodu wykrycia bakterii coli. Trwa intensywne czyszczenie sieci wodociągowej, ale woda nadal nie nadaje się do picia. Mieszkańcy mogą odbierać wodę butelkowaną w wyznaczonych punktach. Władze apelują o cierpliwość i śledzenie komunikatów. Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Natan i jego ojciec. Rozpędzona Toyota, prowadzona przez 52-letniego mężczyznę, wjechała na chodnik w miejscowości Bardo. Kierowca, który nie miał prawa prowadzić z powodów zdrowotnych, zmarł później w szpitalu. Prokuratura rozważa umorzenie śledztwa w tej sprawie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 27 stopni.

0: stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Lato nie czeka. Gorąca aura przypomina, że słońce ma dziś głos decydujący.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: I po reklamie.
1: Radio Super.

0: autokarem na Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie, doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu, zmuszając pasażerów do szybkiej ewakuacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale tylna część autobusu została doszczętnie zniszczona. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a wiele linii autobusowych skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia.
1: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość.
0: W Mszanie Górnej doszło do tragicznego zdarzenia. 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę, a następnie odebrał sobie życie. Do zbrodni doszło w poniedziałek wieczorem, a ciało młodego mężczyzny znaleziono dzień później w lesie. Krewni Kacpra są w szoku i nie mogą uwierzyć, że był zdolny do takiego czynu.
1: Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę.
0: W Bielsku-Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
1: Mieszkańcy Sosnowca dyskutują nad upamiętnieniem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Wśród propozycji pojawił się pomysł nadania jego imienia nowemu parkowi przy ulicy Białostockiej. Choć to tylko nieoficjalna koncepcja, wywołała już żywą dyskusję w internecie. Miasto nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie. W Sosnowcu na ulicy 3 Maja doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w słup, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a dwie trafiły do szpitala. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński złożył kondolencje rodzinom ofiar i podkreślił, że brawura i nadmierna prędkość to główne zagrożenia na drogach. Policja ustala szczegóły zdarzenia.
0: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Kobiety te skutecznie unikają wymiaru sprawiedliwości, zmieniając adresy i korzystając z pomocy znajomych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i podkreślają, że każda wskazówka może być kluczowa w ich zatrzymaniu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przyciąga tłumy turystów i mieszkańców. Sołtys miejscowości porównuje zainteresowanie do pielgrzymek. Obiekt oferuje komfortowe pokoje z widokiem na Bałtyk, 4 restauracje, rozbudowaną strefę spa oraz aquapark. Dzięki temu lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększony ruch turystyczny. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj wodny będzie kursował między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Łorpnem, Stepnicą i Świnoujściem. To nie tylko środek transportu, ale także popularna atrakcja turystyczna. Smutna wiadomość z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 16 czerwca zginął Mirosław Budziński, doświadczony pracownik parku związany z ochroną przyrody od 1994 roku. Był...
2: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
0: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Natalia Zwoleńska zacznie nowe życie u boku Michała, kuriera, który stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Michał szybko zyska aprobatę matki Natalii, Małgorzaty, zwłaszcza gdy pomoże w opiece nad jej córką, Leą. Lea, po utracie możliwości jazdy konnej, znajdzie nową pasję w piłce nożnej, dołączając do drużyny Star Falenica. Michał będzie wspierał Natalię, pomagając jej zawozić Leę na treningi. Relacja Natalii i Michała rozwija się dynamicznie, a ich bliskość może przynieść nowe szczęście w życiu Zwoleńskiej. Czy Michał stanie się stałym partnerem Natalii i ojcem dla Lei? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach szykuje się prawdziwa burza w siedlisku Lisieckich. Policja i ksiądz Grzegorz pojawią się u Doroty i Bartka, co zwiastuje poważne kłopoty. Aktorzy serialu podgrzewają atmosferę, sugerując, że może chodzić o kradzież wina mszalnego, przywłaszczenie roweru kisielowej lub graffiti na plebanii. Każda z tych opcji brzmi intrygująco,

0: widzowie już spekulują, co naprawdę się wydarzy. Czy to tylko podpucha? Czy rzeczywiście ktoś chce wrobić adoptowanego syna Lisieckich? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie, który z pewnością dostarczy wielu emocji. W 4238 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny przeżyje dramatyczne chwile. Podczas spotkania z klientem nagle poczuje się źle, a jego życie uratuje kardiochirurg Greg Kalski, który podejrzewa zawał serca i natychmiast wzywa pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji Andrzej trafi do szpitala, gdzie lekarze zdołają opanować sytuację. Jednak to nie koniec emocji, bo w 4239 odcinku, mimo niedawnego zawału, Andrzej zdecyduje się opuścić szpital i wrócić do pracy. Jego żona Justyna oraz cała rodzina będą próbować odwieźć go od tego pomysłu, stawiając zdrowie na pierwszym miejscu. Czy uda im się powstrzymać Andrzeja przed zbyt szybkim powrotem do obowiązków? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 899 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanka podejmuje odważną decyzję i wyznaje swoje dawne błędy, co wywołuje niespodziewane reakcje wśród mieszkańców. W międzyczasie Diego odkrywa mroczną tajemnicę związaną z przeszłością Blanki. Atmosfera w kawiarni La Deliciosa staje się napięta, gdy Flora nie zgadza się na jej sprzedaż, mimo że jej brat znalazł już kupca. Pułkownik Valverde, mimo problemów finansowych, postanawia przeznaczyć swoje środki na zapłatę okupu za jeńców wojennych. Serial można oglądać na antenie TVP1, a najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, pełna dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35.
1: 35-letni Julio C. Salas ze Sleepy Hollow pozostanie w areszcie do czasu procesu. Sąd podjął tę decyzję po brutalnym ataku na 61-letniego kierowcę w Lake in the Hills pod Chicago. Salas wraz z grupą motocyklistów miał zaatakować mężczyznę używając pięści i kasku motocyklowego. Prokuratura podkreśla, że oskarżony stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę oszustów internetowych, która wyłudzała pieniądze od ponad 440 osób za pomocą fałszywych sklepów internetowych. Zatrzymano ponad 20 osób, a straty pokrzywdzonych wynoszą ponad 16 tysięcy złotych. 7 osób trafiło do aresztu, a pozostałym zastosowano dozór policyjny. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia. 55-letni inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z powiatu jarosławskiego usłyszał 35 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyjmował łapówki od kierowców w zamian za łagodniejsze kontrole drogowe. W sprawę zamieszanych jest także 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali korzyści majątkowe. Inspektorowi grozi do 10 lat więzienia, a osobom wręczającym łapówki do 8 lat.
0: Tulipany zakończyły kwitnienie, ale to dopiero początek pracy dla ogrodników. Kluczowe jest teraz ogłowienie roślin i wykopanie cebulek na przełomie czerwca i lipca. Dzięki temu można uniknąć szkodników i zapewnić piękne kwiaty w przyszłym roku. Cebulki po oczyszczeniu przechowuje się w suchym, wentylowanym miejscu do jesieni.
1: Ślimaki to uciążliwi goście w ogrodach, szczególnie aktywni w wilgotne dni. Coraz więcej ogrodników sięga po naturalne metody ochrony, sadząc rośliny odstraszające te szkodniki. Lawenda, rozmaryn czy szałwia tworzą naturalne bariery, które nie tylko chronią rośliny, ale także wzbogacają estetykę ogrodu. Dzięki temu możemy cieszyć się pięknym i zdrowym ogrodem bez użycia chemikaliów. W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza. Dziś rano pod Warszawą zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Do zbrodni doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej, gdzie sprawca oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. W akcji zatrzymania uczestniczyli kontrterroryści oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
0: W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznej sytuacji na ulicy Łużyckiej, gdzie kierowca Volkswagena nie zatrzymał się

0: Przed przejściem dla pieszych, stwarzając zagrożenie dla kobiety prowadzącej rower. Dzięki nagraniu z kamery samochodowej policja szybko ustaliła tożsamość kierowcy, zatrzymała mu prawo jazdy i skierowała sprawę do sądu. Funkcjonariusze podkreślają, że takie zachowania na drodze będą surowo karane.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany dziennikarz, postanowił, że jego pies Rollo zasługuje na luksus, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć. Kupił samochód za ponad 1 000 000 zł, by jego czworonożny przyjaciel mógł podróżować w klimatyzowanym bagażniku z pasami bezpieczeństwa i kamerą do podglądania. Cóż, niektórzy mają złote życie, a inni złote obroże. W końcu, kto by nie chciał mieć takiego życia jak Rollo? W środowy wieczór Warszawa zadrżała od blasku fleszy, gdy Paprocki i Brzozowski otworzyli swój nowy butik. Gwiazdy show biznesu, jak Maja Ostaszewska czy Julia Mafashion Kuczyńska, paradowały w klasycznej czerni i bieli, choć Ostaszewska postawiła na różową koronkę, bo przecież kto by chciał się wtopić w tłum? Nowy adres na ulicy Wiejskiej, 17, to teraz obowiązkowy punkt na mapie dla fanów polskiej mody, bo kto by nie chciał wyglądać jak z okładki magazynu? Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie.

0: Sandra Kubicka, znana z dzielenia się swoim życiem w mediach społecznościowych, zaskoczyła wszystkich szybkim zaangażowaniem w nowy związek po rozwodzie z Baronem. Jej nowy partner to prawdziwy ideał. Spokojny, dojrzały i czuły. A co najważniejsze, świetnie dogaduje się z jej małym synkiem. Sandra przyznaje, że bała się, czy ktoś pokocha ją z dzieckiem. Ale teraz nie może uwierzyć, jak dobrze układają się ich relacje. Cóż, wygląda na to, że miłość w pakiecie to jednak nie taki zły pomysł.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Monika Richardson, była gwiazda TVP, z sentymentem wspomina czasy, gdy korytarzowe plotki decydowały o jej karierze. W internetowym programie Stare Zdjęcia Gwiazd opowiedziała o tym, jak martwe oczy stały się powodem jej zniknięcia z anteny. Okazuje się, że w telewizji nie tylko talent, ale i odpowiednie spojrzenie w odpowiednim momencie mogło zadecydować o sukcesie. Richardson nie ukrywa, że show biznes to brutalna gra, w której trzeba mieć nie tylko intuicję, ale i grubą skórę. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins,
2: europejską i azjatycką. Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
0: Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie, ale radość z tego wydarzenia przyćmiewają niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Od 14 czerwca zarejestrowano już 4 incydenty, w tym sytuację, gdy pasażer autobusu samodzielnie podniósł szlaban przed nadjeżdżającym pociągiem. PKP apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo. W odpowiedzi na te zdarzenia planowane są dodatkowe patrole policji oraz kampanie edukacyjne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Nathan i jego ojciec. Rozpędzona Toyota, prowadzona przez 52-letniego mężczyznę, wjechała na chodnik w miejscowości Bardo. Kierowca, który nie miał prawa prowadzić z powodów zdrowotnych, zmarł później w szpitalu. Prokuratura rozważa umorzenie śledztwa w tej sprawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka.
0: Dzinie Zduńskich. Misiek, syn Kingi i Piotrka, przejdzie spektakularną metamorfozę. Już nie będzie małym chłopcem, a młodym mężczyzną z nową fryzurą i bardziej zarysowaną.

0: Polska, który zostanie wyemitowany 26 czerwca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. Bejza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, podejmuje ryzykowne kroki, które mogą doprowadzić do tragedii. Jej desperackie działania budzą niepokój wśród bliskich. Tymczasem Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co pogłębia istniejący dystans. Jonca, ze strachu przed Tajarem, szuka schronienia w domu Derji. Bejza odkrywa tajemnicę Cichana, co może zmienić wszystko. Serial przyciąga widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji i skomplikowanym losom bohaterów.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4241 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Julita, zmęczona napiętą atmosferą w klinice WeMed, postanawia odejść z pracy. Przed wyjściem spotyka Radka, co prowadzi do szczerej rozmowy i przebaczenia. Niestety, Maja, widząc ich w przyjacielskim uścisku, błędnie interpretuje sytuację. Jest przekonana, że między Julitą a Radkiem znów zaiskrzyło. Tymczasem Julita pakuje swoje rzeczy i opuszcza klinikę na zawsze. To pożegnanie z pewnością wstrząśnie widzami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Serial Rancho powraca na ekrany po ponad dekadzie przerwy. Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków, a produkcja zyska nowy tytuł Rancho – Zemsta Wiedźm. W 11 odsłonie pojawią się nowe postacie, a także zupełnie inny Golden Retriever u boku Ilony Ostrowskiej. Tym razem rolę ukochanego psa Lucy, Hot Doga, zagra suczka Astrid. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że serial nie straci swojego charakterystycznego humoru, a także poruszy aktualne tematy społeczne. Nowy sezon zapowiada się pełen magii i sensacyjnych wątków, które z pewnością zaskoczą.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska przestrzeń publiczna drży z emocji, bo oto wraca kultowe Rancho. W nowej odsłonie, zatytułowanej Rancho Zemsta Wiedźm, nie zabraknie niespodzianek. Daniel Olbrychski dołącza do obsady jako kuzyn nieodżałowanego Stacha Japycza, a pies Hot Dog, choć minęło już 10 lat, wciąż biega po planie. Fani żartują, że to chyba najdłużej żyjący pies na świecie. Czekamy na premierę jesienią, by odkryć, czy to Hot Dog senior, czy może junior. Minęło już ponad pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki, a śledczy wciąż błądzą jak dzieci we mgle. Prokuratura rejonowa w Oławie postanowiła powołać specjalny zespół, który ma zbadać zebrane dowody. Ciekawe, czy tym razem uda się odkryć coś więcej niż to, że nic nie wiadomo. Może w końcu dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w lesie pod Wrocławiem. Doda, nasza nieustraszona gwiazda, odwiedziła rodzinny Ciechanów i wpadła w nostalgiczne wspomnienia. Okazuje się, że kiedyś próbowała swoich sił jako modelka w Izraelu, ale agencja nie doceniła jej wspaniałego portfolio. Zamiast tego Doda szybko podbiła polską scenę muzyczną, a jej kariera nabrała tempa po zwycięstwie w Sopocie w 2005 roku. Cóż, nie każdy musi być modelką, by zdobyć świat. Koniec pewnej epoki w polskim podcastingu. Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski żegnają się z fanami swojego popularnego programu Wojewódzki Kędzierski. Wzruszający wpis na Instagramie Wojewódzkiego zdradza, że to nie konflikt, a nowe wyzwania zawodowe są powodem zakończenia współpracy. Wojewódzki już planuje nowy projekt z Onetem, a Kędzierski, jak to po Tańcu z Gwiazdami, zapewne znajdzie swoje miejsce w mediach. Cóż, czas na nowe przygody.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat kina żegna David Chase, znaną z roli przerażającej Samary w The Ring. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 35 lat, a jej życie nie było usłane różami. Zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ostatecznie przegrała walkę z sepsą. Chase, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda, pozostawiła po sobie niezapomniane role, ale także smutną historię życia w blasku reflektorów.
2: Wielkie zakończenie serialu Rancho zbliża się wielkimi krokami, a fani już zaczynają maraton od pierwszego odcinka. Kto by pomyślał, że perypetie Lucy, młodej Amerykanki w Wilkowyjach, staną się tak kultowe? Pamiętacie Kusego, granego przez Pawła Królikowskiego, który od pierwszego odcinka zaskarbił sobie serca widzów? Cóż, czas przypomnieć sobie te wszystkie niezapomniane chwile, zanim kurtyna opadnie na dobre.
1: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, przez lata uznawani za wzór harmonii w polskim showbiznesie, ogłosili rozstanie. Po 20 latach wspólnego życia para postanowiła zakończyć małżeństwo, podkreślając, że decyzja była przemyślana i pełna wzajemnego szacunku. Cóż, nawet w świecie gwiazd nie wszystko błyszczy wiecznie. Mimo to pozostają dla siebie ważnymi osobami, a ich dzieci, Blanka i Leon, kontynuują artystyczne tradycje rodziny.
2: Warszawa szykuje się na wielkie hip-hopowe święto. Już 20 czerwca letnia scena Progresji stanie się areną finałowego koncertu trasy Hołd dla Joki. Kaliber 44 wraz z całą plejadą gwiazd odda hołd legendarnemu współzałożycielowi zespołu. Wśród gości między innymi Rahim, Focus, OSTR i wielu innych. A wszystko to pod patronatem Radia SK. To będzie wieczór pełen emocji, który na długo zapadnie w pamięć fanów polskiego rapu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że w wieku 93 lat można stać się gwiazdą internetu? Mama Katarzyny Dowbor, pani Krystyna, z impetem podbija media społecznościowe, reklamując środki czystości. Z uśmiechem na twarzy i energią, której mogłoby jej pozazdrościć wielu młodszych, pokazuje, jak utrzymać porządek w łazience córki. Fani są zachwyceni, a pani Krystyna udowadnia, że wiek to tylko liczba.
2: John Bon Jovi powraca na scenę z nowymi strunami głosowymi. Po latach zmagań z zanikiem jednej ze strun, lider Bon Jovi przeszedł rekonstrukcję i jest gotów do koncertów. Pierwszy występ już 7 lipca, a John zapewnia, że jego wokal jest w pełni sprawny. Muzyk podkreśla, że nie chodzi o perfekcję, ale o duchową komunię z publicznością. Ciekawe, czy plastikowy implant okaże się nowym sekretem sukcesu zespołu. King Woman wraca do Polski, a Warszawa już drży z ekscytacji. Po zeszłorocznym sukcesie amerykański projekt z charyzmatyczną Christiną Esfandiari na czele ponownie zagra w klubie Hydrozagadka 5 października. Tym razem towarzyszyć im będzie grupa Datura, co zapowiada wieczór pełen ciężkich, doomgazowych brzmień. Bilety wciąż dostępne, więc jeśli ktoś chce poczuć mroczną magię na żywo, to czas się pospieszyć. Faith No More wraca na scenę. Po latach ciszy i pandemii, która pokrzyżowała ich plany, zespół ogłosił powrót w 2027 roku. Bill Gould, basista grupy, potwierdził, że to nie plotki, a prawdziwe plany koncertowe na kilka lat. Choć muzycy przyznają, że nie grają już jak za młodu, obiecują dać z siebie wszystko. Cóż, czas pokaże, czy ich powrót będzie równie spektakularny, jak ich dawny sukces.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kai Hansen, niezmordowany weteran ciężkich brzmień, znowu zaskakuje. Po dekadzie ciszy solowej wraca z nowym albumem Born with a Hammer, który ma pojawić się 18 września. Pierwszy singiel Feeding the Beast już krąży w sieci, obiecując solidną dawkę buntu i energii. A Halloween ciągle w trasie, jakby świat nie mógł się bez nich obyć.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do pożaru miejskiego autobusu. Pasażerowie musieli szybko ewakuować się z płonącego pojazdu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a autobusy skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia. W Warszawie, w tramwaju przy placu Unii Lubelskiej, doszło do brutalnego ataku na 37-letniego Amerykanina. Mężczyzna został znokautowany dwoma ciosami przez nieznanego napastnika, który po ataku spokojnie usiadł obok ofiary. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Śledczy liczą na szybkie ustalenie tożsamości agresora.
2: Trwają poszukiwania 16-letniej Ewy Kondratiuk z Warszawy, która zaginęła 15 czerwca po wyjściu z domu na Bielanach. Dziewczyna nie skontaktowała się z rodziną ani znajomymi, a policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Ewa ma około 165 cm wzrostu i charakterystyczny tatuaż z biało-czerwonymi różami na lewym przedramieniu. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem i białe sportowe buty.
1: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę. I w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął znany adwokat Jerzy Sioła. 79-latek został potrącony na skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej przez nietrzeźwego obywatela Ukrainy. Kierowca, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Krakowska policja poszukuje konia o imieniu Amaretto, który zaginął 2 tygodnie temu. Zwierzę zrzuciło jeźdźca w pobliżu mostu przy ulicy Branickiej i oddaliło się w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze podejrzewają, że koń mógł zostać przywłaszczony. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu wierzchowca. Dziś w Krakowie ruszył sezon nad zalewem Bagry. Strzeżone kąpielisko będzie dostępne codziennie od 10 do 18 aż do 6 września. Na miejscu znajdziemy 2 plaże z bezpłatnym wstępem oraz atrakcje takie jak siłownia plenerowa i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Dojazd jest łatwy dzięki komunikacji miejskiej. W Bielsku Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom związanym z brutalną bójką w centrum Szczecina, w której zginął 27-letni Kaki J. Głównemu oskarżonemu, Sebastianowi K., grozi dożywocie za zabójstwo. Pozostali uczestnicy mogą otrzymać wyroki do 15 lat więzienia. Proces będzie jednym z najważniejszych w regionie ze względu na liczbę uczestników i brutalność zdarzenia.
2: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Kobiety te skutecznie unikają wymiaru sprawiedliwości, zmieniając adresy i korzystając z pomocy znajomych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i podkreślają, że każda wskazówka może być kluczowa w ich zatrzymaniu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przyciąga tłumy turystów i mieszkańców. Sołtys miejscowości porównuje zainteresowanie do pielgrzymek. Obiekt oferuje komfortowe pokoje z widokiem na Bałtyk, 4 restauracje, rozbudowaną strefę spa oraz aquapark. Dzięki temu lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększony ruch turystyczny. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj wodny będzie kursował między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Łorpnem, Stepnicą i Świnoujściem. To nie tylko środek transportu, ale także popularna atrakcja turystyczna. Smutna wiadomość z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 16 czerwca zginął Mirosław Budziński, doświadczony pracownik parku związany z ochroną przyrody od 1994 roku. Był zaangażowany w edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży oraz członkiem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Dyrekcja parku wyraziła głęboki żal i złożyła kondolencje rodzinie. W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Wprowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vucković. Były kapitan Legii Ivica Vrdolja żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią. Dziś na mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych rozpoczynamy drugą kolejkę fazy grupowej. O godzinie 18 w Atlancie zmierzą się Czechy z Republiką Południowej Afryki. Oba zespoły walczą o pierwsze punkty po porażkach w pierwszej rundzie. Następnie o godzinie 21 w Los Angeles Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o północy w Vancouver Kanada zagra z Katarem. Wszystkie mecze transmitowane będą w telewizji polskiej. Na Estadio Azteca w Meksyku trwa właśnie mecz Uzbekistan. Kolumbia w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o swoje pierwsze punkty, ale na razie wynik to 0-0. Kolumbia dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 71% czasu gry. Jednak żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku pojawiła się już po jednej żółtej kartce dla każdej z ekip. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Bichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Bichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w hale z Niemcem Danielem Altmajerem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w hale, nie powtórzy sukcesu sprzed lat. Iwana Knoll, znana chorwacka modelka, ponownie przyciąga uwagę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Teksasie. Słynie z odważnych stylizacji, które prezentuje na trybunach, wspierając swoją drużynę narodową. Jej najnowsze zdjęcia w sieci wywołały burzliwą dyskusję, ale Iwana nie przejmuje się krytyką i konsekwentnie realizuje swoją strategię. Dzięki temu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na stadionach.
1: W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
2: Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. Giekas Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata, ale przedstawiciele PZPN są obecni w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski uczestniczył w szczycie FIFA, gdzie omawiano m.in. organizację kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Rozmawiano też o nadchodzących Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które odbędą się we wrześniu w Polsce. FIFA pozytywnie ocenia przygotowania PZPN, co może otworzyć drzwi do kolejnych prestiżowych turniejów w naszym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie też 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje widzów historią Adama Karskiego. Patryk Schwichtenberg, który od 2 lat wciela się w rolę komendanta policji z Lipnicy, wcześniej pojawił się w serialu jako tajemniczy Karol. W grudniu 2022 roku, w 1695 odcinku, Karol odwiedził siedlisko w Grabinie, gdzie dał się we znaki obsłudze pensjonatu. Z kolei Adam Karski zadebiutował w 1780 odcinku, wyemitowanym w grudniu 2024 roku, kiedy to Natalka Mostowiak poznała go na zjeździe wychowanków domu dziecka. W nowym sezonie Adam odkryje, co Natalka robi za jego plecami, a romans z Lipińskim przestanie być tajemnicą. Relacje Adama z kuzynem Jakubem Karskim z Gdańska pozostają zagadkowe. Ciekawostką jest, że Schwichtenberg w obu rolach wyglądał niemal identycznie. Różniły ich jedynie okulary. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, szykuje się prawdziwa burza w siedlisku Lisieckich. Policja i ksiądz Grzegorz pojawią się u Doroty i Bartka, co zwiastuje poważne kłopoty. Aktorzy serialu podgrzewają atmosferę, sugerując, że może chodzić o kradzież wina mszalnego, przywłaszczenie roweru kisielowej lub graffiti na plebanii. Każda z tych opcji brzmi intrygująco, a widzowie już spekulują, co naprawdę się wydarzy. Czy to tylko podpucha? Czy rzeczywiście ktoś chce wrobić adoptowanego syna Lisieckich? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie, który z pewnością dostarczy wielu emocji. W 4239 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny trafia do szpitala po zawale serca. Jego bliscy, w tym Tadek, Marysia i Darek, zjawiają się, by go wspierać. Andrzej, mimo poważnego stanu, chce jak najszybciej wrócić do domu i pracy. Rodzina, zaniepokojona jego decyzją, próbuje go przekonać, by został na obserwacji. Szczególnie, że jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski, uratował mu życie. Darek i Justyna są wdzięczni lekarzowi za pomoc. Czy Andrzej posłucha bliskich i zadba o swoje zdrowie? Odpowiedzi poznamy już 2 lipca o 20.15 na antenie TVN. Serial Pierwsza Miłość zaskoczył widzów sensacyjnym finałem sezonu. W 4236 odcinku, wyemitowanym 12 czerwca, Remek Reterski, uznany za zmarłego, powrócił, by zburzyć spokój Melki i Piotrka. Minął ponad rok od dramatycznych wydarzeń na Łodzi, kiedy Melka była przekonana, że zabiła swojego męża. Okazuje się, że Remek nigdy nie umarł, a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Teraz, razem z matką Lucją, planuje zemstę na Melce. Zakochani, którzy właśnie ogłosili swoje zaręczyny, mogą spodziewać się najgorszego. Czy dojdzie do konfrontacji podczas ich ślubu? Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 899 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanka podejmuje odważną decyzję i wyznaje swoje dawne błędy, co wywołuje niespodziewane reakcje wśród mieszkańców. W międzyczasie Diego odkrywa mroczną tajemnicę związaną z przeszłością Blanki. Atmosfera w kawiarni La Deliciosa staje się napięta, gdy Flora nie zgadza się na jej sprzedaż, mimo że jej brat znalazł już kupca. Pułkownik Valverde, mimo problemów finansowych, postanawia przeznaczyć swoje środki na zapłatę okupu za jeńców wojennych. Serial można oglądać na antenie TVP. A najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 roku o godzinie 18.25. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, pełna dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne szczegóły i wyrazistym postaciom.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 420 odcinkiem. Mieszkańcy rezydencji próbują odnaleźć się po tragicznych wydarzeniach, a Manuel zmaga się z wyrzutami sumienia, które wpływają na jego relacje z innymi. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy na jaw wychodzą nowe pretensje i żądania. Virtuz przynosi nieco radości, godząc się z bratem, podczas gdy Manuel podejmuje radykalną decyzję o zwolnieniu Abla. Konflikty narastają, a rodzice Jimeny zakazują rodzinie de Lujanów udziału w pogrzebie. Premiera tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 15.05 w TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat dworskich intryg i emocji.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4241 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Julita, zmęczona napiętą atmosferą w klinice WeMed, postanawia odejść z pracy. Przed wyjściem spotyka Radka, co prowadzi do szczerej rozmowy i przebaczenia. Niestety, Maja, widząc ich w przyjacielskim uścisku, błędnie interpretuje sytuację. Jest przekonana, że między Julitą a Radkiem znów zaiskrzyło. Tymczasem Julita pakuje swoje rzeczy i opuszcza klinikę na zawsze. To pożegnanie z pewnością wstrząśnie widzami.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 321 odcinkiem. Widzowie będą świadkami kluczowego spotkania z inwestorami, które może odmienić losy rodzinnej firmy. Sejran w towarzystwie prokuratora wprowadza nowe światło na działania głównego bohatera. Między ojcem a synem dochodzi do szczerej rozmowy, która zmienia ich wzajemne postrzeganie. Suna i Abidin planują przeprowadzkę do Londynu, mimo sprzeciwu bliskich. Tymczasem Gulgun stara się pogodzić Feritas Sejran, a Kazim zmaga się z zazdrością o nowego kucharza. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ostro skrytykował nadmierne wynagrodzenia w sektorze medycznym oraz preferencyjne traktowanie VIP-ów w szpitalach. Podkreślił, że za te nieprawidłowości odpowiadają konkretne osoby, a nie system. W odpowiedzi na te problemy rząd przyjął projekt regulacji, który umożliwi gromadzenie zanonimizowanych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych. Dane te mają pomóc w opracowaniu rozwiązań ograniczających zarobki i eliminujących nadużycia w służbie zdrowia. Małgorzata Kidawa-Błońska zaprzecza doniesieniom o korzystaniu z saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Marszałek Senatu podkreśla, że nigdy nie leczyła się w tej placówce, a jej mąż trafił tam z powodu poważnego stanu zdrowia. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie możliwego przyjmowania pacjentów według kryteriów pozamedycznych. Miasto Warszawa rozpoczęło audyt, a szpital wypowiedział umowy Dawidowi Kacprzykowi.
2: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Szpitala Południowego, znalazł się w centrum kontrowersji po ujawnieniu, że zarobił 1,5 miliona złotych w ciągu roku. Część jego aktywności politycznej miała pokrywać się z godzinami pracy w szpitalu. W wyniku afery Kacprzyk stracił pracę i zrezygnował z członkostwa w partii. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada dokładne wyjaśnienie sprawy i konsekwencje dla odpowiedzialnych osób. Robert Bąkiewicz został zatrzymany przez niemiecką policję w Berlinie podczas próby umieszczenia krzyża przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Incydent wywołał napięcia polityczne w Polsce, prowadząc do ostrej wymiany zdań między byłym premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Morawiecki skrytykował reakcję niemieckich służb oraz polską dyplomację, podczas gdy Sikorski odpowiedział, kwestionując działania Bąkiewicza. Wszystkie zatrzymane osoby zostały już zwolnione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce rośnie niezadowolenie z funkcjonowania służby zdrowia. Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że blisko 2/3 Polaków nie wierzy, że rząd Donalda Tuska poprawi sytuację w tej dziedzinie. Dodatkowo prokuratura bada doniesienia o specjalnych udogodnieniach dla polityków w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawa budzi duże kontrowersje i może mieć poważne konsekwencje dla rządu. Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce.
1: Słuchacie Radia Super Express. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę oszustów internetowych, która wyłudzała pieniądze od ponad 440 osób za pomocą fałszywych sklepów internetowych. Zatrzymano ponad 20 osób, a straty pokrzywdzonych wynoszą ponad 16 tysięcy złotych. 7 osób trafiło do aresztu, a pozostałym zastosowano dozór policyjny. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia. 55-letni inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z powiatu jarosławskiego usłyszał 35 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyjmował łapówki od kierowców w zamian za łagodniejsze kontrole drogowe. W sprawę zamieszanych jest także 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali korzyści majątkowe. Inspektorowi grozi do 10 lat więzienia, a osobom wręczającym łapówki do 8 lat. W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza. Dziś rano pod Warszawą zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Do zbrodni doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej, gdzie sprawca oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. W akcji zatrzymania uczestniczyli kontrterroryści oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem na Instagramie pokazała się w wersji, która mogła przyprawić o szybsze bicie serca. Zmęczona twarz, wyraźne zmarszczki i brak blasku. Ale spokojnie, to tylko sprytny chwyt reklamowy. Po chwili wszystko się wyjaśnia, gdy wokalistka sięga po kolagenowego szota. Efekt? Zaskoczenie, które zatrzymuje scrollowanie lepiej niż kolejna nudna reklama. Filip Heiser, znany dziennikarz, postanowił, że jego pies Rollo zasługuje na luksus, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć. Kupił samochód za ponad 1 000 000 złotych, by jego czworonożny przyjaciel mógł podróżować w klimatyzowanym bagażniku z pasami bezpieczeństwa i kamerą do podglądania. Cóż, niektórzy mają złote życie, a inni złote obroże. W końcu, kto by nie chciał mieć takiego życia jak Rollo? W środowy wieczór Warszawa zadrżała od blasku fleszy, gdy Paprocki i Brzozowski otworzyli swój nowy butik. Gwiazdy show biznesu, jak Maja Ostaszewska czy Julia Mafashion Kuczyńska, paradowały w klasycznej czerni i bieli, choć Ostaszewska postawiła na różową koronkę, bo przecież kto by chciał się wtopić w tłum? Nowy adres na ulicy Wiejskiej, 17, to teraz obowiązkowy punkt na mapie dla fanów polskiej mody, bo kto by nie chciał wyglądać jak z okładki magazynu?

0: magazynu. Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Karolina Skiba, młoda żona Krzysztofa Skiby, znów przyciąga uwagę na branżowych ściankach. Tym razem nie chodzi o różnicę wieku z liderem Big Cyt, ale o jej spektakularną metamorfozę. Schudła 17 kg i nie zamierza przepraszać za dumę z własnego ciała. Zamiast cudownych diet postawiła na treningi, dietę roślinną i rezygnację z alkoholu, co w świecie szybkich rozwiązań jest niemal rewolucyjne. Monika Richardson, była gwiazda TVP, z sentymentem wspomina czasy, gdy korytarzowe plotki decydowały o jej karierze. W internetowym programie Stare Zdjęcia Gwiazd opowiedziała o tym, jak martwe oczy stały się powodem jej zniknięcia z anteny. Okazuje się, że w telewizji nie tylko talent, ale i odpowiednie spojrzenie w odpowiednim momencie mogło zadecydować o sukcesie. Richardson nie ukrywa, że show biznes to brutalna gra, w której trzeba mieć nie tylko intuicję, ale i grubą skórę.
2: Roni Spector, głos pokolenia i symbol buntu. Po latach wyznała, że dopiero u schyłku kariery nagrała swoją pierwszą prawdziwą płytę rock'n'rollową. Jak to możliwe, że ikona rocka musiała czekać pół wieku na autentyczność? Odpowiedź kryje się w mrocznej historii jej życia z Philem Spectorem, który zamienił jej karierę w prywatne więzienie. Dopiero po latach walki o wolność artystyczną Roni odzyskała swój głos, tworząc na własnych zasadach z dala od tyranii geniusza za konsoletą. To jej prawdziwe, choć mało znane, zwycięstwo.
0: Graham Coxon, gitarzysta Blur, zaskoczył wszystkich wyznaniem, że mógłby grać w Oasis, gdyby tylko urodził się w Manchesterze. Wyobraźcie sobie tę absurdalną sytuację, w której ikoniczna bitwa o Britpop mogłaby nigdy się nie wydarzyć. W latach 90. Blur i Oasis toczyli zaciętą walkę o muzyczną dominację, a teraz okazuje się, że wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Damon Albarn, lider Blur, przyznał, że choć jego zespół wygrał bitwę o listy przebojów, to jednak Oasis triumfowali w całej wojnie Britpopowej. Cóż, historia muzyki pełna jest takich zaskakujących zwrotów akcji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mickey D, legendarny perkusista, który przez ponad 2 dekady grał w Motorhead, zdradził, że nie zawsze marzył o występach u boku Lemmy'ego Kilmistera. Już w latach 80. mógł dołączyć do zespołu, ale odmówił, bo czuł się zbyt szczęśliwy w King Diamond. Jak sam przyznał, nie miał wtedy jeszcze odpowiednich zasług, by grać w tak wielkiej kapeli. Cóż, czasem trzeba kilka razy powiedzieć nie, zanim powie się tak i nagra 12 albumów z legendą rocka.
2: Męskie granie w tym roku zaskakuje nową sceną Młodych Radar Polska, która ma być prawdziwym rajem dla odkrywców muzycznych talentów. Dzięki wsparciu Orlenu i Spotify młodzi artyści dostaną szansę, by zabłysnąć przed szeroką publicznością. Wśród nich znajdziemy Gea Mire, Lotte czy Hugo Taresa, którzy już teraz mieszają gatunki i łamią muzyczne schematy. Ciekawe, czy za kilka lat będziemy wspominać ich jako gwiazdy, które zaczynały na tej właśnie scenie.
0: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja, wciąż nie może się zdecydować, co dalej. Bruce Dickinson marzy o nowym albumie, ale Steve Harris woli koncertować do upadłego. Trasa Run for Our Lives trwa w najlepsze, a zespół planuje zniknąć ze sceny na co najmniej 2 lata po jej zakończeniu. Czyżby czas na nową płytę, czy może jednak kolejna trasa? Czekamy z niecierpliwością.
2: Jael Okre, fenomen muzyczny, który zdobył serca milionów, w końcu zawita do Krakowa. Po zeszłorocznym sukcesie w stolicy, artysta o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keith Osk, zaprezentuje swoje magiczne połączenie indie folku i mrocznych baśni 15 października w klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w intymnym teatrze opowieści, który podbił TikToka hitem Harpy Hair. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Warszawie odbył się Marsz Pamięci ku czci tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Na Placu Zamkowym pojawiło się jednak tylko około 10 osób, mimo że organizatorzy spodziewali się ponad 100 uczestników. Inicjatorzy podkreślają, że zgromadzenie miało charakter pokojowy i miało na celu upamiętnienie działalności posła. Organizatorzy zapowiadają dalsze działania, mimo niepowodzenia w stolicy.
1: Na Mazowszu doszło do dramatycznego wypadku z udziałem łosia. 44-letni kierowca z Warszawy nie zdołał uniknąć zderzenia z potężnym zwierzęciem, które nagle wtargnęło na jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala, a łoś zginął na miejscu. Policja apeluje o ostrożność na drogach, szczególnie w rejonach oznaczonych znakiem ostrzegawczym o dzikich zwierzętach.
0: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
1: Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem na Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu, zmuszając pasażerów do szybkiej ewakuacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale tylna część autobusu została doszczętnie zniszczona. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a wiele linii autobusowych skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia. W Warszawie doszło do brutalnego ataku w tramwaju. 37-letni obywatel USA został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę, który dwoma ciosami powalił go na podłogę. Policja opublikowała zdjęcia napastnika i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w szpitalu południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala. W Krakowie zginął ceniony adwokat Jerzy Sioła. 79-letni prawnik został śmiertelnie potrącony przez obywatela Ukrainy, który prowadził auto pod wpływem alkoholu i narkotyków. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został uroczyście otwarty, oferując gościom luksusowe doświadczenia kulinarne. W restauracji Zielona można spróbować wyrafinowanych dań, takich jak kurczak supreme z sosem estragonowym. Ceny w hotelu są wysokie, ale jakość potraw rekompensuje wydatek. Obiekt kontynuuje tradycje gastronomiczne sieci, oferując różnorodne lokale, w tym restauracje z kuchnią polską, europejską i azjatycką. Ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwaju wodnego po Zalewie Szczecińskim. Pierwsze rejsy wystartują już 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj połączy Szczecin, Trzebież, Nowe Łarpno, Stepnice i Świnoujście, oferując malownicze widoki. Na pokład można zabrać rower, co czyni tę atrakcję idealną dla miłośników aktywnego wypoczynku. Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie, ale radość z tego wydarzenia przyćmiewają niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Od 14 czerwca zarejestrowano już 4 incydenty, w tym sytuację, gdy pasażer autobusu samodzielnie podniósł szlaban przed nadjeżdżającym pociągiem. PKP apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo. W odpowiedzi na te zdarzenia planowane są dodatkowe patrole policji oraz kampanie edukacyjne. Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 16 stopni w Białymstoku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku ceny paliw znów spadają. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł, a diesla ponad 6 zł. To kolejna obniżka od marca, kiedy wprowadzono ceny maksymalne. Minister energii codziennie ogłasza nowe limity, aby chronić konsumentów przed podwyżkami. Sprzedaż powyżej ustalonych stawek grozi karą do 1 000 000 zł. Nowe ceny będą obowiązywać do poniedziałku. Wspólnoty mieszkaniowe mogą wkrótce różnicować opłaty za utrzymanie części wspólnych. Nowelizacja ustawy pozwoli obciążać właścicieli lokali usługowych i mieszkań na najem krótkoterminowy wyższymi kosztami. Zmiany mają na celu sprawiedliwsze rozłożenie wydatków, ponieważ te lokale generują większe zużycie wind, klatek schodowych i parkingów. Wspólnoty będą mogły ustalać różne opłaty w drodze uchwały, ale wymagana będzie precyzyjna kalkulacja kosztów. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do sporów sądowych.
2: Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją.
1: Rząd Donalda Tuska i Lewica planują radykalne zmiany w służbie zdrowia. Proponują wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy oraz zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach. Premier Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi zbieranie szczegółowych danych o zarobkach medyków. Lewica podkreśla, że zmiany mają na celu uzdrowienie systemu, a nie nagonkę na lekarzy. Dyskusja nabrała tempa po doniesieniach o rekordowych pensjach w jednym z warszawskich szpitali.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Niemczech trwa fala zwolnień, która dotknęła już prawie 5 milionów osób w ciągu ostatnich 5 lat. Niemal połowa z nich nie otrzymała odprawy, a dla co czwartej osoby utrata pracy była całkowitym zaskoczeniem. Proces zwolnień jest często szybki i jednostronny, a pracownicy rzadko mają możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Sztuczna inteligencja staje się coraz częstszą przyczyną redukcji etatów. Tymczasem niemieccy politycy debatują nad złagodzeniem przepisów chroniących pracowników, co może jeszcze bardziej zmienić sytuację na rynku pracy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok w sprawie niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Orzeczono, że wszelkie roszczenia związane z tym serialem muszą być dochodzone przed sądami w Niemczech. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego przedstawienia żołnierzy Armii Krajowej jako antysemitów. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej pozwał twórców serialu, domagając się przeprosin i odszkodowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest odpowiedzią na pytanie polskiego Sądu Najwyższego i będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu procesu w Polsce. Coraz więcej Polaków zauważa, że wakacje w kraju mogą być droższe niż za granicą. Tygodniowy pobyt nad polskim morzem czy na Mazurach często kosztuje więcej niż wakacje w Egipcie czy Turcji. Na przykład nocleg w nowym hotelu w Pobierowie może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. Tymczasem podobny wyjazd do Grecji czy Chorwacji z przelotem i wyżywieniem jest tańszy. Mazury z kolei biją rekordy cenowe, gdzie noclegi są droższe niż na Wyspach Kanaryjskich. Eksperci wskazują, że rosnące koszty pracy i utrzymania obiektów wpływają na te ceny. Żołnierze Wojska Polskiego muszą nadal organizować zbiórki butelek z powodu opóźnień w nowelizacji prawa. System kaucyjny, wprowadzony w zeszłym roku, nałożył na armię obowiązek zbierania opakowań, co spotkało się z krytyką. Generał Leon Komornicki określił tę sytuację jako absurd, który odciąga wojsko od kluczowych zadań. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad rozwiązaniem, które zwolniłoby wojsko z tego obowiązku, ale prace legislacyjne się przedłużają. Na razie żołnierze będą musieli kontynuować zbiórki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ponar Wadowice SA i południowo-koreańska MNC Solution Co. Chance LTD podpisały Memorandum of Understanding w Paryżu. Porozumienie to otwiera nowy rozdział polsko-koreańskiej współpracy przemysłowej. Firmy planują utworzenie w Polsce spółki Joint Venture do produkcji komponentów dla platform wojskowych. Współpraca koncentruje się na zaawansowanych systemach hydraulicznych, kluczowych dla nowoczesnych systemów obronnych. To strategiczny krok w kierunku zwiększenia lokalnych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy i uniezależnienie od zewnętrznych łańcuchów dostaw. Fundusz Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestował 42 miliony złotych w polską firmę Eleven Labs. Celem tej inwestycji jest utworzenie AI Lab Poland, globalnego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. AI Lab Poland ma wspierać polskie talenty i startupy, budując technologiczną niezależność kraju. Początkowe 42 miliony złotych to dopiero początek, a inwestycje mogą sięgnąć nawet 0,5 miliarda złotych w ciągu kilku lat. To szansa na zatrzymanie polskich talentów i rozwój innowacyjnych projektów w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tak samo 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Ola i Justin znów będą razem, co potwierdzają zdjęcia z planu. W nowym sezonie Justin ma szansę udowodnić swoją niewinność w sprawie rzekomej zdrady z Reginą. Wszystko wskazuje na to, że Karolina, która sfingowała dowody, może w końcu ponieść konsekwencje swoich działań. Marta Dąbrowska, grająca Karolinę, zasugerowała, że jej postać może trafić do więzienia. Czy to oznacza, że sprawiedliwość zatriumfuje? Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów pozostają otwarte. W 315 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Sadik przyzna się do zabójstwa Aysen, co pozwoli Sunie odzyskać wolność. Jednak nie wszyscy uwierzą w jego słowa. Ferit podejmie ryzykowną grę, by odkryć prawdę, podejrzewając, że Sadik chroni prawdziwego winowajcę. Tymczasem Suna, choć wolna, zostanie zmuszona do powrotu do posiadłości przez bezwzględną wielką panią. Ferit i Abidin, by dojść do prawdy, celowo wywołają bójkę i trafią do aresztu. Odcinek pełen napięcia i intryg już dziś, 18 czerwca o 14 na TVP1. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas prawdziwa rewolucja w rodzinie Zduńskich. Misiek, syn Kingi i Piotrka, przejdzie spektakularną metamorfozę. Już nie będzie małym chłopcem, a młodym mężczyzną z nową fryzurą i bardziej zarysowaną twarzą. To jednak nie koniec zmian. Wszystkie dzieci Zduńskich, w tym Lenka, Antoś i bliźniaczki Emilka i Zuzia, również dorosną i zmienią się nie do poznania. Czas nieubłaganie biegnie, a widzowie będą mogli śledzić te przemiany na ekranach. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek.
0: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 996, relacje między Blanką a Mario będą napięte. Mario pojawi się u Blanki ze śladami pobicia, co wywoła podejrzenia o jego powrót do kryminalnej przeszłości. Jednak szczera rozmowa między małżonkami może zmienić wszystko. W kolejnych odcinkach dramatyczne wydarzenia z porwaniem ich córki Niny zbliżą ich do siebie. Nina trafi do szpitala, co ponownie zjednoczy Milewskich. Czy po tych burzliwych przeżyciach Blanka i Mario zdecydują się na nowy początek? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: W 4239 odcinku na Wspólnej Andrzej Zakościelny trafia do szpitala po zawale serca. Jego bliscy, w tym Tadek, Marysia i Darek, zjawiają się, by go wspierać. Andrzej, mimo poważnego stanu, chce jak najszybciej wrócić do domu i pracy. Rodzina, zaniepokojona jego decyzją, próbuje go przekonać, by został na obserwacji. Szczególnie, że jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski, uratował mu życie. Darek i Justyna są wdzięczni lekarzowi za pomoc. Czy Andrzej posłucha bliskich i zadba o swoje zdrowie? Odpowiedzi poznamy już 2 lipca o 20.15 na antenie TVN. Serial Pierwsza Miłość zaskoczył widzów sensacyjnym finałem sezonu. W 4236 odcinku, wyemitowanym 12 czerwca, Remek Reterski, uznany za zmarłego, powrócił, by zburzyć spokój Melki i Piotrka. Minął ponad rok od dramatycznych wydarzeń na Łodzi, kiedy Melka była przekonana, że zabiła swojego męża. Okazuje się, że Remek nigdy nie umarł, a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Teraz, razem z matką Łucją, planuje zemstę na Melce. Zakochani, którzy właśnie ogłosili swoje zaręczyny, mogą spodziewać się najgorszego. Czy dojdzie do konfrontacji podczas ich ślubu? Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 414 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 15.05 na TVP2. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, gdy Manuel prowadzi ryzykowną grę pozorów, doradzając Ablowi, by udawał, że przystaje na niecną propozycję Jimeny. Tymczasem dumna Jana jasno daje do zrozumienia, że lekarz nie może liczyć na jej przebaczenie. Zraniona Katalina wyznaje Simonie swój ból i rezygnuje ze ślubu. Podejrzliwa Jimena bezczelnie wyciąga z Marii sekretne informacje. Serial można oglądać także online w serwisie TVP VOD. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą finał wątku Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską. Przed bohaterką stoją trzy możliwe ścieżki, ale tylko jedna z nich się spełni. Każda z opcji zapowiada poważne kłopoty dla Karoliny, a zwłaszcza dla jej relacji z mężem Brunem, którego gra Lesław Żurek. Widzowie spekulują, że Karolina może trafić do więzienia, co jest najczęściej typowanym scenariuszem. Atmosferę podgrzewają zakulisowe materiały wideo, które zachęcają fanów do dyskusji. Rozwiązanie tej zagadki poznamy w pierwszych odcinkach po wakacjach.
0: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 131 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. Bejza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, podejmuje ryzykowne kroki, które mogą doprowadzić do tragedii. Jej desperackie działania budzą niepokój wśród bliskich. Tymczasem Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co pogłębia istniejący dystans. Jonca, ze strachu przed Tajarem, szuka schronienia w domu Derji. Bejza odkrywa tajemnicę Cichana, co może zmienić wszystko. Serial przyciąga widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji i skomplikowanym losom bohaterów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz i inni działacze ruchu obrony granic zostali tymczasowo zatrzymani w Berlinie. Próbowali przenieść Duży Krzyż pod miejsce pamięci polskich ofiar II wojny światowej bez zgody, co doprowadziło do interwencji niemieckiej policji. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Andrzej Byrd, określił to zdarzenie jako ordynarną prowokację. Polski konsulat w Berlinie wyjaśnia okoliczności incydentu. Doktor Józef Orzeł, publicysta i filozof, był dziś gościem Wiktora Świetlika w porannym ringu. W rozmowie poruszył temat zatrzymania Roberta Bąkiewicza w Berlinie oraz sytuacji w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Skupił się także na aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, wskazując na możliwe konsekwencje dla Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego. Doktor Orzeł odniósł się również do relacji Donalda Tuska z Trzaskowskim, podkreślając napięcia w ich współpracy.
3: Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa prawdziwą rewolucję dzięki programowi SAFE. Coraz więcej pieniędzy na uzbrojenie zostaje w kraju, a polskie fabryki podpisują kontrakty warte 120 miliardów złotych. Polska nie tylko produkuje dla własnej armii, ale także zdobywa zainteresowanie zagranicznych klientów, takich jak Kanada czy Norwegia. To oznacza nowe miejsca pracy i większe bezpieczeństwo dla kraju.
2: Przemysław Czarnek domaga się ujawnienia nazwisk polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z uprzywilejowanego traktowania w warszawskim Szpitalu Południowym. Podczas konferencji przed placówką wymienił kilkanaście osób, ale nie przedstawił dowodów na ich obecność w tak zwanym VIP-roomie. Tymczasem Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego Ursusa i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Miasto twierdzi, że formalnie nie było specjalnego pokoju VIP, a sprawę bada prokuratura.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W partii Jarosława Kaczyńskiego doszło do poważnego konfliktu między Jackiem Sasinem a Markiem Suskim. Według doniesień podczas spotkania padły wulgarne słowa, a Sasin miał postawić Suskiemu warunek zapisania się do jego stowarzyszenia. Suski rozważa teraz założenie własnej organizacji. Sasin zaprzecza tym informacjom, nazywając je plotkami. Od 2027 roku płaca minimalna wzrośnie o 3%, co oznacza podwyżkę do 4950 zł brutto. Dla pracowników budżetówki to symboliczne 180 zł więcej miesięcznie. Tymczasem prezydent, premier i inni najważniejsi urzędnicy państwowi zyskają 1000 zł miesięcznie. To oznacza 12 tysięcy zł więcej rocznie dla osób na najwyższych stanowiskach. W programie Liga Debat doszło do ostrej wymiany zdań między posłem K.O. Witoldem Zębaczyńskim a Bartoszem Romowiczem z Polski 2050. Romowicz zapytał Zębaczyńskiego, czy uważa go za nielojalną mędę po głosowaniu za odwołaniem minister klimatu. Zębaczyński bez wahania potwierdził, podkreślając, że lojalność wobec rządu jest kluczowa. Tego typu język wywołał porównania do kontrowersyjnych wypowiedzi z przeszłości.
2: Pierwsze minuty po wypadku są kluczowe dla przeżycia poszkodowanego, ale w Polsce zaledwie co siódmy świadek skutecznie udziela pierwszej pomocy. Proste działania, takie jak zatamowanie krwotoku, mogą uratować życie, co potwierdzają doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Ważna jest także odporność całego systemu ochrony zdrowia, który musi być przygotowany na długotrwały kryzys. Przygotowanie indywidualne i systemowe jest niezbędne dla bezpieczeństwa, a każdy z nas może zacząć działać już dziś, by ratować życie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji.
3: Ślimaki to uciążliwi goście w ogrodach, szczególnie aktywni w wilgotne dni. Coraz więcej ogrodników sięga po naturalne metody ochrony, sadząc rośliny odstraszające te szkodniki. Lawenda, rozmaryn czy szałwia tworzą naturalne bariery, które nie tylko chronią rośliny, ale także wzbogacają estetykę ogrodu. Dzięki temu możemy cieszyć się pięknym i zdrowym ogrodem bez użycia chemikaliów. Dzień Ojca w tym roku przypada we wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie kultowe powiedzonka naszych ojców, które towarzyszyły nam w dzieciństwie. Od zapytaj mamę po musi to na Rusi. Te frazy budzą dziś uśmiech i nostalgię. Warto sięgnąć po prezenty, które przywołają te wspomnienia, jak personalizowane gadżety z ulubionymi frazami taty.
2: Sierść psa na kanapie to problem wielu właścicieli czworonogów. Okazuje się, że zwykła gumowa rękawica może być skutecznym rozwiązaniem. Wystarczy zwilżyć ją zimną wodą i przetrzeć tapicerkę, aby szybko pozbyć się kłaczków. To prosty i efektywny sposób na czyste meble.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś Jarosław Kaczyński obchodzi 77. urodziny, jednak nie będzie świętował tego dnia. Po katastrofie smoleńskiej z 2010 roku lider PiS zrezygnował z obchodzenia urodzin. Obecnie mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim na Saskiej Kępie, co jest związane z remontem jego domu na Żoliborzu. Kaczyński pozostaje aktywny zawodowo, poświęcając wiele czasu na pracę i czytanie książek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska przestrzeń publiczna drży z emocji, bo oto wraca kultowe Rancho. W nowej odsłonie, zatytułowanej Rancho Zemsta Wiedźm, nie zabraknie niespodzianek. Daniel Olbrychski dołącza do obsady jako kuzyn nieodżałowanego Stacha Japycza, a pies Hot Dog, choć minęło już 10 lat, wciąż biega po planie. Pani żartują, że to chyba najdłużej żyjący pies na świecie. Czekamy na premierę jesienią, by odkryć, czy to Hot Dog senior, czy może junior. Minęło już ponad pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki, a śledczy wciąż błądzą jak dzieci we mgle. Prokuratura rejonowa w Oławie postanowiła powołać specjalny zespół, który ma zbadać zebrane dowody. Ciekawe, czy tym razem uda się odkryć coś więcej niż to, że nic nie wiadomo. Może w końcu dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w lesie pod Wrocławiem. Doda, nasza nieustraszona gwiazda, odwiedziła rodzinny Ciechanów i wpadła w nostalgiczne wspomnienia. Okazuje się, że kiedyś próbowała swoich sił jako modelka w Izraelu, ale agencja nie doceniła jej wspaniałego portfolio. Zamiast tego Doda szybko podbiła polską scenę muzyczną, a jej kariera nabrała tempa po zwycięstwie w Sopocie w 2005 roku. Cóż, nie każdy musi być modelką, by zdobyć świat.
2: Monika Pikuła zaskoczyła wszystkich swoją odważną metamorfozą, prezentując zdjęcia od długich włosów po całkowicie ogoloną głowę. Te czarno-białe kadry wyglądają jak z klasycznej fotobudki i pokazują aktorkę w zupełnie nowym świetle. Czy to nowa rola, artystyczny projekt, czy po prostu kaprys? Jedno jest pewne. Monika Pikuła znów jest na ustach wszystkich, a jej odwaga i naturalność robią wrażenie.
1: Świat kina żegna David Chase, znaną z roli przerażającej Samary w The Ring. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 35 lat, a jej życie nie było usłane różami. Zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ostatecznie przegrała walkę z sepsą. Chase, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda, pozostawiła po sobie niezapomniane role, ale także smutną historię życia w blasku reflektorów. Sandra Kubicka, znana z dzielenia się swoim życiem w mediach społecznościowych, zaskoczyła wszystkich szybkim zaangażowaniem w nowy związek po rozwodzie z Baronem. Jej nowy partner to prawdziwy ideał. Spokojny, dojrzały i czuły. A co najważniejsze, świetnie dogaduje się z jej małym synkiem. Sandra przyznaje, że bała się, czy ktoś pokocha ją z dzieckiem. Ale teraz nie może uwierzyć, jak dobrze układają się ich relacje. Cóż, wygląda na to, że miłość w pakiecie to jednak nie taki zły pomysł.
2: Wielkie zakończenie serialu Rancho zbliża się wielkimi krokami, a fani już zaczynają maraton od pierwszego odcinka. Kto by pomyślał, że perypetie Lucy, młodej Amerykanki w Wilkowyjach, staną się tak kultowe? Pamiętacie Kusego, granego przez Pawła Królikowskiego, który od pierwszego odcinka zaskarbił sobie serca widzów? Cóż, czas przypomnieć sobie te wszystkie niezapomniane chwile, zanim kurtyna opadnie na dobre.
1: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, przez lata uznawani za wzór harmonii w polskim showbiznesie, ogłosili rozstanie. Po 20 latach wspólnego życia para postanowiła zakończyć małżeństwo, podkreślając, że decyzja była przemyślana.

0: przemyślana i pełna wzajemnego szacunku. Cóż, nawet w świecie gwiazd nie wszystko błyszczy wiecznie. Mimo to pozostają dla siebie ważnymi osobami, a ich dzieci, Blanka i Leon, kontynuują artystyczne tradycje rodziny.
1: Warszawa szykuje się na wielkie hip-hopowe święto. Już 20 czerwca letnia scena Progresji stanie się areną finałowego koncertu trasy Hołd dla Joki. Kaliber 44 wraz z całą plejadą gwiazd odda hołd legendarnemu współzałożycielowi zespołu. Wśród gości między innymi Rahim, Focus, OSTR i wielu innych. A wszystko to pod patronatem Radia SK. To będzie wieczór pełen emocji, który na długo zapadnie w pamięć fanów polskiego rapu.
0: Kto by pomyślał, że w wieku 93 lat można stać się gwiazdą internetu? Mama Katarzyny Dowbor, pani Krystyna, z impetem podbija media społecznościowe, reklamując środki czystości. Z uśmiechem na twarzy i energią, której mogłoby jej pozazdrościć wielu młodszych, pokazuje, jak utrzymać porządek w łazience córki. Fani są zachwyceni, a pani Krystyna udowadnia, że wiek to tylko liczba. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, wspomina, jak w 1991 roku usłyszał Smells Like Teen Spirit Nirwany i od razu wiedział, że to klasyk. Ciekawe, że teraz, w 2026 roku, Corgan ponownie łączy siły z producentem Butchem Vigiem. Zespół nagrał już nowy utwór, który ma być wydany jeszcze w tym roku, choć tytuł i szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, może to kolejny klasyk w drodze.
1: Jon Bon Jovi powraca na scenę z nowymi strunami głosowymi. Po latach zmagań z zanikiem jednej ze strun, lider Bon Jovi przeszedł rekonstrukcję i jest gotów do koncertów. Pierwszy występ już 7 lipca, a Jon zapewnia, że jego wokal jest w pełni sprawny. Muzyk podkreśla, że nie chodzi o perfekcję, ale o duchową komunię z publicznością. Ciekawe, czy plastikowy implant okaże się nowym sekretem sukcesu zespołu. King Woman wraca do Polski, a Warszawa już drży z ekscytacji. Po zeszłorocznym sukcesie amerykański projekt z charyzmatyczną Christiną Esfandiari na czele ponownie zagra w klubie Hydrozagadka 5 października. Tym razem towarzyszyć im będzie grupa Datura, co zapowiada wieczór pełen ciężkich, doomgazowych brzmień. Bilety wciąż dostępne, więc jeśli ktoś chce poczuć mroczną magię na żywo, to czas się pospieszyć.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w tramwaju przy placu Unii Lubelskiej, doszło do brutalnego ataku na 37-letniego Amerykanina. Mężczyzna został znokautowany 2 ciosami przez nieznanego napastnika, który po ataku spokojnie usiadł obok ofiary. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Śledczy liczą na szybkie ustalenie tożsamości agresora. We wtorek wieczorem w miejscowości Koliszewo doszło do tragicznego wypadku. 44-letni mieszkaniec Warszawy zderzył się z łosiem, który nagle wtargnął na jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala, a zwierzę zginęło na miejscu. Policja apeluje o ostrożność na drogach, szczególnie w pobliżu lasów i terenów podmokłych. W Warszawie miał się odbyć Marsz Pamięci, poświęcony zmarłemu posłowi Łukaszowi Litewce. Organizatorzy spodziewali się ponad 100 uczestników, jednak na Placu Zamkowym pojawiło się zaledwie około 10 osób. Organizatorzy wyrazili rozczarowanie niską frekwencją i zapowiedzieli zgłoszenie sprawy organom ścigania, twierdząc, że zgoda na marsz została wycofana dzień wcześniej. Mimo niepowodzenia nie zamierzają rezygnować z dalszych działań na rzecz pamięci posła.
2: Trwają poszukiwania 16-letniej Ewy Kondratiuk z Warszawy, która zaginęła 15 czerwca po wyjściu z domu na Bielanach. Dziewczyna nie skontaktowała się z rodziną ani znajomymi, a policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Ewa ma około 165 cm wzrostu i charakterystyczny tatuaż z biało-czerwonymi różami na lewym przedramieniu. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem i białe sportowe buty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. I w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął znany adwokat Jerzy Sioła. 79-latek został potrącony na skrzyżowaniu ulic Didla i Sukienniczej przez nietrzeźwego obywatela Ukrainy. Kierowca, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Krakowska policja poszukuje konia o imieniu Amaretto, który zaginął 2 tygodnie temu. Zwierzę zrzuciło jeźdźca w pobliżu mostu przy ulicy Branickiej i oddaliło się w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze podejrzewają, że koń mógł zostać przywłaszczony. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu wierzchowca. Czytam. Dziś w Krakowie ruszył sezon nad zalewem Bagry. Strzeżone kąpielisko będzie dostępne codziennie od 10 do 18 aż do 6 września. Na miejscu znajdziemy 2 plaże z bezpłatnym wstępem oraz atrakcje takie jak siłownia plenerowa i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Dojazd jest łatwy dzięki komunikacji miejskiej.
1: Mieszkańcy Sosnowca dyskutują nad upamiętnieniem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Wśród propozycji pojawił się pomysł nadania jego imienia nowemu parkowi przy ulicy Białostockiej. Choć to tylko nieoficjalna koncepcja, wywołała już żywą dyskusję w internecie. Miasto nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom związanym z brutalną bójką w centrum Szczecina, w której zginął 27-letni Kaki J. Głównemu oskarżonemu, Sebastianowi K., grozi dożywocie za zabójstwo. Pozostali uczestnicy mogą otrzymać wyroki do 15 lat więzienia. Proces będzie jednym z najważniejszych w regionie ze względu na liczbę uczestników i brutalność zdarzenia.
2: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Kobiety te skutecznie unikają wymiaru sprawiedliwości, zmieniając adresy i korzystając z pomocy znajomych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i podkreślają, że każda wskazówka może być kluczowa w ich zatrzymaniu.
1: Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie 10 czerwca wyraźnie ożywiło lokalną gospodarkę. Przedsiębiorcy notują rekordowe zainteresowanie i wzrost liczby turystów. Miejscowość, która dotąd opierała się na turystyce sezonowej, teraz przyciąga więcej odwiedzających, co cieszy właścicieli pensjonatów i restauracji. Nowy hotel stał się głównym motorem napędowym dla całego regionu.
2: Rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj wodny będzie kursował między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Łorpnem, Stepnicą i Świnoujściem. To nie tylko środek transportu, ale także popularna atrakcja turystyczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Smutna wiadomość z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 16 czerwca zginął Mirosław Budziński, doświadczony pracownik parku związany z ochroną przyrody od 1994 roku. Był zaangażowany w edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży oraz członkiem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Dyrekcja parku wyraziła głęboki żal i złożyła kondolencje rodzinie. Wciąż nie znamy przyczyny śmierci aktorki Magdaleny Majtyki, której ciało znaleziono w lesie w pobliżu jej uszkodzonego samochodu. Prokuratura prowadzi dochodzenie, ale dotychczas nie postawiono nikomu zarzutów. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie przyniosły odpowiedzi. Dlatego powołano zespół biegłych do dalszych analiz. Magdalena Majtyka była znaną aktorką, występującą w popularnych serialach i filmach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Prowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
1: Za nami pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro ocenia faworytów i ekspertów, wskazując na błędy sztabów szkoleniowych Hiszpanii i Portugalii. Chwali natomiast Lionela Messiego, który poprowadził Argentynę do zwycięstwa nad Algierią. Tomaszewski zauważa, że niektóre drużyny przyjechały się tylko pokazać, podczas gdy inne walczą o medale. Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vucković. Były kapitan Legii Ivica Vrdolja żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią. Sensacyjne wieści z obozu Portugalii na Mundialu 2026. Trener Roberto Martinez ogłosił, że po turnieju zakończy pracę z reprezentacją, niezależnie od wyników. Portugalia, uważana za jednego z faworytów, wczoraj rozpoczęła zmagania meczem z Demokratyczną Republiką Konga. Decyzja Martineza związana jest z chęcią powrotu do piłki klubowej, zwłaszcza do Premier League. Leo Messi zdobył hat-trick w meczu z Algierią, ale jego łzy po golach przyciągnęły uwagę mediów. Powodem jest poważny stan zdrowia jego ojca, Jorge Messiego, który przebywa w szpitalu w Rosario. Messi, mimo osobistych trudności, koncentruje się na występach podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Kolejny mecz Argentyny odbędzie się 22 czerwca z Austrią. Na Estadio Azteca w Meksyku trwa właśnie mecz Uzbekistan. Kolumbia w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o swoje pierwsze punkty, ale na razie wynik to 0-0. Kolumbia dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 71% czasu gry. Jednak żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku pojawiła się już po jednej żółtej kartce dla każdej z ekip. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w Halle z Niemcem Danielem Altmaierem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w Halle, nie powtórzy sukcesu sprzed lat. Iwana Knoll, znana chorwacka modelka, ponownie przyciąga uwagę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Teksasie. Słynie z odważnych stylizacji, które prezentuje na trybunach, wspierając swoją drużynę narodową. Jej najnowsze zdjęcia w sieci wywołały burzliwą dyskusję, ale Iwana nie przejmuje się krytyką i konsekwentnie realizuje swoją strategię. Dzięki temu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na stadionach. polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. GKS Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 952 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca. Ainur, zdeterminowana, by odzyskać cenny zegarek Sinana, plątuje się w poważne kłopoty. Jej desperacka próba kończy się ogłuszeniem niewłaściwej osoby i aresztowaniem. Czy prokurator Sinan pomoże swojej gosposi wyjść z tej opresji? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to historia dwóch sióstr, Seher i Kefser, które muszą stawić czoła trudnym życiowym wyzwaniom. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkoğlu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 952 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca. W najnowszym epizodzie Czarna informuje komisarza Ferita o śmierci groźnego gangstera trucizny. Ferit natychmiast udaje się do Nany, by przekazać jej te wieści. Ich rozmowę podsłuchuje Poyraz, który odkrywa, że Nana planuje potajemnie opuścić miasto z Yusufem. Poyraz jest zdruzgotany, bojąc się utraty ukochanej. Sytuację dodatkowo komplikują intrygi Kansel i Semicha. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online na TVP VOD. M jak miłość zaskakuje widzów historią Adama Karskiego. Patryk Schwichtenberg, który od 2 lat wciela się w rolę komendanta policji z Lipnicy, wcześniej pojawił się w serialu jako tajemniczy Karol. W grudniu 2022 roku, w 1695 odcinku, Karol odwiedził siedlisko w Grabinie, gdzie dał się we znaki obsłudze pensjonatu. Z kolei Adam Karski zadebiutował w 1780 odcinku, wyemitowanym w grudniu 2024 roku, kiedy to Natalka Mostowiak poznała go na zjeździe wychowanków domu dziecka. W nowym sezonie Adam odkryje, co Natalka robi za jego plecami, a romans z Lipińskim przestanie być tajemnicą. Relacje Adama z kuzynem Jakubem Karskim z Gdańska pozostają zagadkowe. Ciekawostką jest, że Schwichtenberg w obu rolach wyglądał niemal identycznie. Różniły ich jedynie okulary. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, szykuje się prawdziwa burza w siedlisku Lisieckich. Policja i ksiądz Grzegorz pojawią się u Doroty i Bartka, co zwiastuje poważne kłopoty. Aktorzy serialu podgrzewają atmosferę, sugerując, że może chodzić o kradzież wina mszalnego, przywłaszczenie roweru kisielowej lub graffiti na plebanii. Każda z tych opcji brzmi intrygująco, a widzowie już spekulują, co naprawdę się wydarzy. Czy to tylko podpucha? Czy rzeczywiście ktoś chce wrobić adoptowanego syna Lisieckich? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie, który z pewnością dostarczy wielu emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 899 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanka podejmuje odważną decyzję i wyznaje swoje dawne błędy, co wywołuje niespodziewane reakcje wśród mieszkańców. W międzyczasie Diego odkrywa mroczną tajemnicę związaną z przeszłością Blanki. Atmosfera w kawiarni La Deliciosa staje się napięta, gdy Flora nie zgadza się na jej sprzedaż, mimo że jej brat znalazł już kupca. Pułkownik Valverde, mimo problemów finansowych, postanawia przeznaczyć swoje środki na zapłatę okupu za jeńców wojennych. Serial można oglądać na antenie TVP1, a najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, pełna dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne szczegóły i wyrazistym postaciom.
2: Serial Rancho powraca na ekrany po ponad dekadzie przerwy. Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków, a produkcja zyska nowy tytuł – Rancho – Zemsta Wiedźm. W 11 odsłonie pojawią się nowe postacie, a także zupełnie inny Golden Retriever u boku Ilony Ostrowskiej. Tym razem rolę ukochanego psa Lucy, Hot Doga, zagra suczka Astrid. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że serial nie straci swojego charakterystycznego humoru, a także poruszy aktualne tematy społeczne. Nowy sezon zapowiada się pełen magii i sensacyjnych wątków, które z pewnością zaskoczą fanów.
1: Jesienią 2026 roku na ekrany powraca uwielbiany serial Rancho z nowym, 11. sezonem. Widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek, w tym nowego wizerunku Klaudii Kozioł, granej przez Martę Chodorowską. Zmiana fryzury bohaterki wywołała spekulacje na temat jej relacji z Fabianem Dudą. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu? Relacja Klaudii i Fabiana od zawsze dostarczała emocji, a ich związek był pełen wzlotów i upadków. W poprzednim sezonie Klaudia skupiła się na lokalnych inicjatywach, co wprowadziło nowe napięcia. Teraz, z nowym wyglądem, pytania o przyszłość tej pary są bardziej aktualne niż kiedykolwiek.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 321 odcinkiem. Widzowie będą świadkami kluczowego spotkania z inwestorami, które może odmienić losy rodzinnej firmy. Sejran w towarzystwie prokuratora wprowadza nowe światło na działania głównego bohatera. Między ojcem a synem dochodzi do szczerej rozmowy, która zmienia ich wzajemne postrzeganie. Suna i Abidin planują przeprowadzkę do Londynu, mimo sprzeciwu bliskich. Tymczasem Gulgun stara się pogodzić Ferita z Sejran, a Kazim zmaga się z zazdrością o nowego kucharza. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej nie podejmie działań wobec posła Marcina Porzucka w związku z incydentem na lotnisku Chopina. Decyzja zapadła, ponieważ nie wpłynął formalny wniosek, a poseł publicznie przeprosił za swoje zachowanie. Porzucek przyznał, że połączenie alkoholu z lekami było nieodpowiedzialne i obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Sprawa została również skierowana do wewnętrznej Komisji Etyki Prawa i Sprawiedliwości.
3: Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ostro skrytykował nadmierne wynagrodzenia w sektorze medycznym oraz preferencyjne traktowanie VIP-ów w szpitalach. Podkreślił, że za te nieprawidłowości odpowiadają konkretne osoby, a nie system. W odpowiedzi na te problemy rząd przyjął projekt regulacji, który umożliwi gromadzenie zanonimizowanych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych. Dane te mają pomóc w opracowaniu rozwiązań ograniczających zarobki i eliminujących nadużycia w służbie zdrowia.
2: Robert Bąkiewicz został zatrzymany przez niemiecką policję w Berlinie podczas próby umieszczenia krzyża przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Incydent wywołał napięcia polityczne w Polsce, prowadząc do ostrej wymiany zdań między byłym premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Morawiecki skrytykował reakcję niemieckich służb oraz polską dyplomację, podczas gdy Sikorski odpowiedział, kwestionując działania Bąkiewicza. Wszystkie zatrzymane osoby zostały już zwolnione. W Polsce rośnie niezadowolenie z funkcjonowania służby zdrowia. Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że blisko 2/3 Polaków nie wierzy, że rząd Donalda Tuska poprawi sytuację w tej dziedzinie. Dodatkowo prokuratura bada doniesienia o specjalnych udogodnieniach dla polityków w warszawskim szpitalu południowym. Sprawa budzi duże kontrowersje i może mieć poważne konsekwencje dla rządu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W warszawskim szpitalu południowym wybuchła afera związana z przyjmowaniem polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Posłowie PiS rozpoczęli kontrolę w placówkach, gdzie pracował Dawid Kacprzyk, były radny tej partii. Kacprzyk miał zarobić 1,5 miliona złotych w 2025 roku, a jego grafiki pracy budzą wątpliwości. Prokuratura bada, czy na SOR-ze stworzono system przyjmowania pacjentów według kryteriów pozamedycznych.
2: Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na początku czerwca w Białymstoku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób podejrzanych o handel narkotykami. Policjanci zabezpieczyli ponad 23 kg nielegalnych substancji o wartości przekraczającej 1 000 000 zł. W operacji uczestniczyły także psy służbowe, które pomogły w odnalezieniu magazynu z narkotykami. 2 z zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane. 55-letni inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z powiatu jarosławskiego usłyszał 35 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyjmował łapówki od kierowców w zamian za łagodniejsze kontrole drogowe. W sprawę zamieszanych jest także 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali korzyści majątkowe. Inspektorowi grozi do 10 lat więzienia, a osobom wręczającym łapówki do 8 lat. W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza. Dziś rano pod Warszawą zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Do zbrodni doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej, gdzie sprawca oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. W akcji zatrzymania uczestniczyli kontrterroryści oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Lublinie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 19 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right.
1: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
2: Cała Polska przez kilka ostatnich tygodni trzymała kciuki za życie 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Niestety, w poniedziałek, 8 maja, ta nadzieja zgasła. Serce chłopca przestało bić. Po tym wszystkim, czego dowiadujemy się o tej sprawie, wielu z nas mogłoby zadać sobie pytanie, czy na pewno nie dało się zrobić nic więcej, by ochronić Kamilka przed tym okrutnym losem? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Tak naprawdę nie wiadomo, jak długo trwał koszmar 8-letniego chłopca z Częstochowy. Kamilek, podobnie jak jego rówieśnicy, był wesołym dzieckiem. Lubił chodzić do szkoły, miał wielu kolegów i wiele koleżanek. Snuł pierwsze dziecięce plany o tym, kim chciałby zostać w przyszłości. Tego, jaką drogę ostatecznie by wybrał, już nigdy się nie dowiemy. Jego marzenia zostały roztrzaskane przez 27-letniego Dawida B., ojczyma chłopca, partnera jego matki. Kamilek dokładnie 3 kwietnia 2023 roku trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pogotowie zawiadomił jego biologiczny ojciec, pan Artur, który tego dnia przyszedł odwiedzić swojego syna. To, co zobaczył, było dla niego czymś niewyobrażalnym. Okazało się, że chłopiec musiał być maltretowany. Miał liczne obrażenia, w tym oparzenia obejmujące aż 25% powierzchni ciała. Malutka twarz, tułów, ręce i nogi w bombie.

0: Wówczas wprowadziła się tam z mężem, Dawidem B. Urząd Miasta w Częstochowie poinformował media, że w 2009 roku w mieszkaniu komunalnym zamieszkiwało 5 osób, a obecnie jest tam zameldowanych 6 osób. Pozostali, w tym matka i rodzeństwo Kamilka, nie mieli statusu lokatorów i nie byli tam zameldowani. Media donosiły, że łącznie w lokum żyło aż 12 osób, w tym 8 dzieci. Magdalena B. nigdy nie ubiegała się o mieszkanie komunalne, choć zapewniała urzędników, że szuka mieszkania. Pobierała też świadczenia pieniężne. Nie wiadomo, w którym dokładnie momencie ojczym Kamilka zaczął się nad nim znęcać. Dawid B. jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem. Ustalenia służb w tym zakresie mrożą krew w żyłach. 27-latek miał m.in. bić i kopać dziecko, przypalać jego ciało papierosami, kłaść go na rozgrzanym piecu węglowym i polewać wrzątkiem. Kamilek miewał też złamania kończyn. 8-latek przeżywał okropne katusze. Równie bulwersujące w tej sprawie jest to, że sygnały świadczące o przemocy nie były niestety poważnie traktowane przez otoczenie Kamilka. Chłopca zawiedli wszyscy, nie tylko ci, którzy mieli mu być najbliżsi, ale również otoczenie, szkoła, sąsiedzi, znajomi. Okazuje się bowiem, że pracownicy socjalni już w 2022 roku wnioskowali o odebranie Magdalenie B. praw rodzicielskich, ale ostatecznie kobieta ich nie straciła. Postępowanie umorzył sąd, a małżeństwo wyjechało z Częstochowy do Olkusza. Tam po pewnym czasie ośrodek pomocy społecznej założył Magdalenie B. i jej mężowi niebieską kartę z powodu zaniedbywania dzieci. Od listopada 2022 roku rodzina miała również nadzór kuratora, a Kamilkowi zdarzało się uciekać z domu. W listopadzie błąkał się sam po Olkuszu, aż ktoś go zauważył, gdy siedział na przystanku autobusowym w samej piżamie. Przewieziono go wówczas do szpitala, był wychłodzony. Innym razem 8-latek miał nie chcieć wracać w sferi zimowych. Płakał i mówił, że Dawid, jego ojczym, jest zły. W przeszłości Dawid B. miał zatargi z prawem. W 2003 roku wraz z bratem bliźniakiem jako 7-letnie dzieci stanął przed sądem rodzinnym w Częstochowie. Sprawa miała związek ze śmiercią 9-letniej Sandry. Dawid B. miał wraz z bratem wepchnąć dziewczynkę do okolicznego stawu. 9-latka utopiła się. Sąd uznał jednak tamto zdarzenie za wypadek podczas zabawy i bracia uniknęli kary z racji wieku. W 2019 roku z kolei Dawid B. wyszedł z więzienia, w którym odpowiadał za rozbój, kradzieże, groźby karalne i naruszenie nietykalności cielesnej. Po wyjściu z więzienia wziął w 2020 roku ślub z Magdaleną B., ale, jak relacjonują świadkowie, miał nigdy nie zaakceptować dzieci kobiety z poprzednich związków. W tej sprawie policji zdarzało się interweniować w mieszkaniu rodziny, ale za każdym razem, jak twierdzą dziś funkcjonariusze, podczas tak zwanego wywiadu sąsiedzkiego nie pojawiały się żadne uwagi i nic nie wskazywało na to, aby w rodzinie dochodziło do przemocy czy znęcania się nad dziećmi. Również sami sąsiedzi twierdzili, że nic złego w tej rodzinie się nie działo. Ostatecznie w Olkuszu matka Kamilka i ojczym Dawid B. nie płacili za wynajem mieszkania. Gdy wreszcie zainteresował się nimi tamtejszy sąd rodzinny, szybko wrócili do Częstochowy i ponownie zamieszkali u Anety J. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że szkoła, do której chodził Kamilek, również mogła zrobić więcej, by ochronić chłopca. Na zdjęciach, które w sieci odnaleźli internauci, widać, że 8-latek przychodził do placówki poobijany. Miał siniaki na twarzy, przychodził też do szkoły ze złamaną ręką. Matka broniła się przed nauczycielami, że syn upadł, że wylał na siebie herbatę, że sam sobie to zrobił. Czy z chłopcem porozmawiał wówczas szkolny psycholog? Czy gdyby ktoś drążył temat i zaopiekował się dzieckiem, dziś 8-latek mógłby żyć? Dziennikarze ustalili, że szkoła miała podobno informować MOPS o złamanej rączce chłopca. Był też odsyłany ze szkoły do lekarza razem z matką. Jedna z nauczycielek, wychowawczyni, miała według nieoficjalnych doniesień dzwonić i pisać do matki, pytać, czy nie dzieje się u nich nic niepokojącego. W końcu podzieliła się swoimi obawami z opieką społeczną. Jak wiemy, nic konkretnego w tej sprawie nie zrobiono. Nic, co mogłoby faktycznie pomóc Kamilkowi. Podobne pytania o losy dziecka można by zadać sąsiadom rodziny, pracownikom socjalnym, pozostałym domownikom częstochowskiego mieszkania, a także policji. Wszędzie słyszy się jednak w zasadzie to samo. Nie wiedzieliśmy. Nikt nic nie zgłaszał. Nie zauważyliśmy nic niepokojącego.
1: Matka co, nie widziała, nie, co się dzieje.
2: Ja wiedziałem, że jest Częstochowy, ale nie wiedziałem, że tutaj gdzieś mieszka.
0: Pozostaje pytanie, czy potrzeba oficjalnego zgłoszenia, by na własne oczy zobaczyć cierpienie dziecka? Kiedy Kamilek trafił do szpitala w Katowicach, a cała Polska dowiedziała się o tym, co przeszedł, w kraju niemal wszyscy trzymali za niego kciuki. Hospitalizacja trwała tygodniami i do samego końca tliła się nadzieja, że uda się uratować chłopca. Niestety, jego stan tylko się pogarszał. 7 maja biologiczny

Ojciec Kamilka, pan Artur, poinformował, że chłopiec przyjął ostatnie namaszczenie. Zaledwie dzień później, 8 maja, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało o śmierci chłopca. Ludzie, którzy zaangażowali się w pomoc dla ośmiolatka, ale również ci obserwujący sprawę z boku, nie mogą się z tym pogodzić. Widać to w mediach społecznościowych, gdzie odzew, fala wsparcia, kondolencji i modlitw w intencji dziecka jest niezliczona. Pieniądze ze zbiórki, które miały być przeznaczone dla Kamilka, zostaną zwrócone tym, którzy je wpłacali. Ale ludzie mówią wprost, że wpłaciliby je ponownie, żeby tylko ośmiolatek mógł żyć. Śledztwo w sprawie jeszcze trwa, ale już wiadomo, że zarzuty dla ojczyma Kamilka mogą zostać zaostrzone. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro właśnie zapowiadał, że zalecił prokuraturze przekwalifikowanie czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz ubieganie się o karę bezwzględnego dożywocia dla sprawcy Dawida B. Magdalena B. również usłyszała prokuratorskie zarzuty i została zatrzymana razem ze swoim mężem, ojczymem ośmiolatka. Oboje przyznali się do winy. Matka Kamilka zdążyła nawet wysłać list do sądu rejonowego w Częstochowie, z którego wynika, że tęskni za dziećmi i chce się z nimi zobaczyć. Wcześniej nie ruszyła nawet palcem, gdy jej mąż Dawid B. katował jej synka. Reakcja sądu była natychmiastowa, zakaz kontaktowania się z dziećmi na czas prowadzonego postępowania. Magdalena B. ma jeszcze 5 dzieci, które obecnie przebywają w ośrodku lub rodzinie zastępczej. Zbigniew Ziobro mówił przed kamerami to, co wielu z obserwujących te sprawę miało w głowach. Cierpienie Kamilka i zadawany z premedytacją, świadomy, okrutny ból, który doprowadził do jego śmierci. Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, aby tak traktować drugiego człowieka, do tego dziecko. To jest coś, co nie mieści się w głowie, podkreślał szef Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawa Kamilka z Częstochowy może być dla nas wszystkich bolesną, okrutną lekcją. Lekcją człowieczeństwa. Tego, by zwracać uwagę na ludzi w naszym otoczeniu, zwłaszcza na dzieci. By reagować, jeśli widzimy krzywdę. Wyciągnąć pomocną dłoń nawet wtedy, kiedy nie mamy pewności, że coś jest nie tak. Być może dzięki temu w przyszłości komuś innemu uda się uniknąć cierpienia, jakiego doświadczył ten 8-letni chłopiec, bo lepiej reagować zbyt często, niż nie reagować wcale.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem na Instagramie pokazała się w wersji, która mogła przyprawić o szybsze bicie serca. Zmęczona twarz, wyraźne zmarszczki i brak blasku. Ale spokojnie, to tylko sprytny chwyt reklamowy. Po chwili wszystko się wyjaśnia, gdy wokalistka sięga po kolagenowego szota. Efekt? Zaskoczenie, które zatrzymuje scrollowanie lepiej niż kolejna nudna reklama. Filip Heiser, znany dziennikarz, postanowił, że jego pies Rollo zasługuje na luksus, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć. Kupił samochód za ponad 1 000 000 złotych, by jego czworonożny przyjaciel mógł podróżować w klimatyzowanym bagażniku z pasami bezpieczeństwa i kamerą do podglądania. Cóż, niektórzy mają złote życie, a inni złote obroże. W końcu, kto by nie chciał mieć takiego życia jak Rollo? Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, przeszła prawdziwy rollercoaster emocji. Zaczęło się od dramatycznej sceny na premierze filmu Spielberga, gdzie ból brzucha okazał się atakiem wyrostka robaczkowego. Po operacji i tygodniu w szpitalu Maja wróciła do życia i mediów społecznościowych, dzieląc się zdjęciami z tego trudnego czasu. Teraz, gdy najgorsze już za nią, czeka ją zasłużony odpoczynek i regeneracja. Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Karolina Skiba, młoda żona Krzysztofa Skiby, znów przyciąga uwagę na branżowych ściankach. Tym razem nie chodzi o różnicę wieku z liderem Big Cyt, ale o jej spektakularną metamorfozę. Schudła 17 kg i nie zamierza przepraszać za dumę z własnego ciała. Zamiast cudownych diet postawiła na treningi, dietę roślinną i rezygnację z alkoholu, co w świecie szybkich rozwiązań jest niemal rewolucyjne. Monika Richardson, była gwiazda TVP, z sentymentem wspomina czasy, gdy korytarzowe plotki decydowały o jej karierze. W internetowym programie Stare Zdjęcia Gwiazd opowiedziała o tym, jak martwe oczy stały się powodem jej zniknięcia z anteny. Okazuje się, że w telewizji nie tylko talent, ale i odpowiednie spojrzenie w odpowiednim momencie mogło zadecydować o sukcesie. Richardson nie ukrywa, że show biznes to brutalna gra, w której trzeba mieć nie tylko intuicję, ale i grubą skórę.
2: Roni Spector, głos pokolenia i symbol buntu. Po latach wyznała, że dopiero u schyłku kariery nagrała swoją pierwszą prawdziwą płytę rock'n'rollową. Jak to możliwe, że ikona rocka musiała czekać 500 lat na autentyczność? Odpowiedź kryje się w mrocznej historii jej życia z Philem Spectorem, który zamienił jej karierę w prywatne więzienie. Dopiero po latach walki o wolność artystyczną Roni odzyskała swój głos, tworząc na własnych zasadach z dala od tyranii geniusza za konsoletą. To jej prawdziwe, choć mało znane, zwycięstwo.
1: Graham Coxon, gitarzysta Blur, zaskoczył wszystkich wyznaniem, że mógłby grać w Oasis, gdyby tylko urodził się w Manchesterze. Wyobraźcie sobie tę absurdalną sytuację, w której ikoniczna bitwa o Britpop mogłaby nigdy się nie wydarzyć. W latach 90. Blur i Oasis toczyli zaciętą walkę o muzyczną dominację, a teraz okazuje się, że wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Damon Albarn, lider Blur, przyznał, że choć jego zespół wygrał bitwę o listy przebojów, to jednak Oasis triumfowali w całej wojnie britpopowej. Cóż, historia muzyki pełna jest takich zaskakujących zwrotów akcji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na prawdziwe trzęsienie ziemi. Już w przyszłym miesiącu, 18 i 19 lipca, na PGE Narodowym zagra System of a Down. Fani ciężkich brzmień mogą zacierać ręce, bo to nie tylko koncerty, ale i spotkanie z perkusistą Johnem Dolmayanem. W sobotę, 18 czerwca, w Centrum Komiksu będzie można zdobyć jego autograf na komiksie Ascensja. Cóż, bilety na to spotkanie kosztują 270 złotych, ale kto by się przejmował, skoro można mieć podpis samego Johna?
2: Męskie granie w tym roku zaskakuje nową sceną Młodych Radar Polska, która ma być prawdziwym rajem dla odkrywców muzycznych talentów. Dzięki wsparciu Orlenu i Spotify młodzi artyści dostaną szansę, by zabłysnąć przed szeroką publicznością. Wśród nich znajdziemy Gea Mire, Lotte czy Hugo Taresa, którzy już teraz mieszają gatunki i łamią muzyczne schematy. Ciekawe, czy za kilka lat będziemy wspominać ich jako gwiazdy, które zaczynały na tej właśnie scenie.
1: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja, wciąż nie może się zdecydować, co dalej. Bruce Dickinson marzy o nowym albumie, ale Steve Harris woli koncertować do upadłego. Trasa Run for Our Lives trwa w najlepsze, a zespół planuje zniknąć ze sceny na co najmniej 2 lata po jej zakończeniu. Czyżby czas na nową płytę, czy może jednak kolejna trasa? Czekamy z niecierpliwością.
2: Jael Okre, fenomen muzyczny, który zdobył serca milionów, w końcu zawita do Krakowa. Po zeszłorocznym sukcesie w stolicy, artysta o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keith Osk, zaprezentuje swoje magiczne połączenie indie folku i mrocznych baśni 15 października w klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w intymnym teatrze opowieści, który podbił TikToka hitem Harpy Hair. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie odbył się Marsz Pamięci ku czci tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Na Placu Zamkowym pojawiło się jednak tylko około 10 osób, mimo że organizatorzy spodziewali się ponad 100 uczestników. Inicjatorzy podkreślają, że zgromadzenie miało charakter pokojowy i miało na celu upamiętnienie działalności posła. Organizatorzy zapowiadają dalsze działania, mimo niepowodzenia w stolicy.
2: Na Mazowszu doszło do dramatycznego wypadku z udziałem łosia. 44-letni kierowca z Warszawy nie zdołał uniknąć zderzenia z potężnym zwierzęciem, które nagle wtargnęło na jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala, a łoś zginął na miejscu. Policja apeluje o ostrożność na drogach, szczególnie w rejonach oznaczonych znakiem ostrzegawczym o dzikich zwierzętach. W Warszawie doszło do brutalnego ataku w tramwaju. 37-letni obywatel USA został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę, który dwoma ciosami powalił go na podłogę. Policja opublikowała zdjęcia napastnika i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w Szpitalu Południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zginął ceniony adwokat Jerzy Sioła. 79-letni prawnik został śmiertelnie potrącony przez obywatela Ukrainy, który prowadził auto pod wpływem alkoholu i narkotyków. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: Dzień Ojca, obchodzony 23 czerwca, nie jest dniem wolnym od pracy w Polsce. W 2026 roku przypada on we wtorek, co oznacza, że większość ojców będzie musiała pogodzić świętowanie z obowiązkami zawodowymi. Aby spędzić ten dzień z rodziną, warto rozważyć wcześniejsze zaplanowanie urlopu. Polskie Prawo Pracy oferuje kilka możliwości, takich jak urlop wypoczynkowy czy urlop na żądanie, które mogą pomóc w organizacji tego wyjątkowego dnia. Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny. Ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwaju wodnego po Zalewie Szczecińskim. Pierwsze rejsy wystartują już 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj połączy Szczecin, Trzebież, Nowe Łarpno, Stepnice i Świnoujście, oferując malownicze widoki. Na pokład można zabrać rower, co czyni tę atrakcję idealną dla miłośników aktywnego wypoczynku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przyciąga tłumy turystów i mieszkańców. Sołtys miejscowości porównuje zainteresowanie do pielgrzymek. Obiekt oferuje komfortowe pokoje z widokiem na Bałtyk, 4 restauracje, rozbudowaną strefę spa oraz aquapark. Dzięki temu lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększony ruch turystyczny.
1: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
2: Dramatyczne wydarzenia na Suwalszczyźnie. Dwoje 47-letnich osób spędziło ponad 15 lat w izolacji, będąc ofiarami znęcania się fizycznego i psychicznego. Zarzuty postawiono matce i siostrze, które miały zaniedbywać rodzeństwo pod względem higienicznym, żywieniowym i zdrowotnym. Prokuratura w Suwałkach prowadzi śledztwo, a kobietom grozi do 8 lat więzienia. Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie, ale radość z tego wydarzenia przyćmiewają niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Od 14 czerwca zarejestrowano już 4 incydenty, w tym sytuację, gdy pasażer autobusu samodzielnie podniósł szlaban przed nadjeżdżającym pociągiem. PKP apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo. W odpowiedzi na te zdarzenia planowane są dodatkowe patrole policji oraz kampanie edukacyjne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego. Trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci aktorki Magdaleny Majtyki. Ciało znaleziono w lesie pod Wrocławiem, niedaleko porzuconego samochodu. Prokuratura wciąż nie zna przyczyny zgonu, mimo przeprowadzonych sekcji i badań toksykologicznych. Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołu biegłych do analizy zgromadzonych dowodów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania.
2: Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku ceny paliw znów spadają. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł, a diesla ponad 6 zł. To kolejna obniżka od marca, kiedy wprowadzono ceny maksymalne. Minister energii codziennie ogłasza nowe limity, aby chronić konsumentów przed podwyżkami. Sprzedaż powyżej ustalonych stawek grozi karą do 1 000 000 zł. Nowe ceny będą obowiązywać do poniedziałku.
1: Medycy w Polsce coraz częściej ubezpieczają się na wypadek agresji ze strony pacjentów. Po serii brutalnych ataków na lekarzy i ratowników zainteresowanie dodatkowymi polisami wzrosło nawet o 300%. Szczególnie narażeni są ratownicy medyczni, którzy codziennie stykają się z osobami pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian prawnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia. Rozważane są surowsze kary dla sprawców ataków oraz lepsza ochrona placówek medycznych. Strach przed agresją staje się nowym kosztem zawodu medyka. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję.
2: Nowy raport ujawnia, że Warszawa wyróżnia się wysokimi cenami kaw mlecznych. Za latę zapłacimy aż o 69% więcej niż za espresso, które kosztuje średnio 10 zł. To jedna z największych różnic cenowych w europejskich stolicach. Dla porównania, w Kijowie espresso kosztuje równowartość 4 zł, a w Kopenhadze aż 18 zł. Ceny kawy różnią się także w zależności od typu lokalu. Najwięcej zapłacimy w piekarniach, gdzie espresso kosztuje średnio 15 zł. Różnice w cenach wynikają nie tylko z kosztu mleka, ale także z większego nakładu pracy przy przygotowywaniu kaw mlecznych.
1: Ceny ropy naftowej na światowych rynkach mocno spadają. To efekt tymczasowego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które ma udrożnić cieśninę Ormuz. W wyniku umowy baryłka ropy WTI potaniała o ponad 2,5%, a Brent o ponad 2%. Prezydenci Donald Trump i Masoud Pezeszkian podpisali wstępne porozumienie, które ma na celu normalizację eksportu irańskiej ropy. Mimo spadku cen, zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się o 8,26 miliona baryłek, co pokazuje, że presja na rynku paliw wciąż jest duża. Analitycy przewidują, że eksport z Zatoki Perskiej wróci do normy, ale osiągnie tylko 70% poziomu sprzed konfliktu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na międzynarodowych targach Eurosatory 2026 roku w Paryżu podpisano ważną umowę między południowo-koreańskim Hyundai Rotem a niemieckim FFG Flensburger Fahrzeugbau. Współpraca dotyczy produkcji nowoczesnych wozów zabezpieczenia technicznego K2PLARV dla polskiego wojska. Pojazdy te powstaną na bazie czołgu K2 Black Panther i będą dostosowane do potrzeb sił zbrojnych RP. Niemiecka firma dostarczy kluczowe systemy, a produkcja odbędzie się w Polsce. Między innymi w zakładach Bumar Łabędy. Pierwsze dostawy planowane są na 2029 rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu, temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 125. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Hunter wpada w pułapkę zastawioną przez Bejzę i jej ojca Nusreta. Para knuje, by zniszczyć wizerunek Cihana, który staje się celem medialnej nagonki po błyskawicznym rozwodzie i nowym ślubie. W tym odcinku dochodzi do niespodziewanego pojednania Hunter i Bejzy, które postanawiają wspólnie chronić Cihana przed medialnym huraganem. Jednak ich plan zostaje pokrzyżowany przez fotografa, który robi kompromitujące zdjęcia. Te zdjęcia szybko trafiają do sieci, wywołując skandal wokół Cihana. Serial Panna Młoda cieszy się ogromną popularnością, a jego emisja w Polsce potrwa co najmniej do przyszłego roku. Turecka telenowela Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału trzeciego sezonu. W 461. odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami pogrzebu Bejzy. Intrygantka zapłaciła najwyższą cenę za swoje czyny, a ceremonia na cmentarzu nie obędzie się bez niespodzianek. Cihan z nieskrywaną pogardą osobiście wykopie grób dla byłej partnerki. Niespodziewanie na cmentarzu pojawi się Mukader, która przybywa, by celebrować swoje zwycięstwo. W Turcji serial zakończył się na 463. odcinku, jednak polscy widzowie muszą jeszcze poczekać na emisję finału. Na razie TVP planuje pokazać tylko dwie serie, co oznacza, że na pełne zakończenie historii trzeba będzie jeszcze poczekać.
1: W 4239 odcinku Na Wspólnej Andrzej Zakościelny trafia do szpitala po zawale serca. Jego bliscy, w tym Tadek, Marysia i Darek, zjawiają się, by go wspierać. Andrzej, mimo poważnego stanu, chce jak najszybciej wrócić do domu i pracy. Rodzina, zaniepokojona jego decyzją, próbuje go przekonać, by został na obserwacji. Szczególnie, że jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski, uratował mu życie. Darek i Justyna są wdzięczni lekarzowi za pomoc. Czy Andrzej posłucha bliskich i zadba o swoje zdrowie? Odpowiedzi poznamy już 2 lipca o 20.15 na antenie TVN.
0: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Adelaida Jacques, znana gwiazda, pojawia się w Wadlewie, co wywołuje niemałe zamieszanie. Jej intrygi prowadzą do zaskakujących spotkań, a jej obecność w świetlicy staje się początkiem nowego konfliktu. Adelaida nie tylko próbuje zbliżyć się do lokalnego doktora Jurka, ale także wtrąca się w rodzinne spory. Podczas ostrej kłótni między Jadzią a Wioletką, Adelaida udziela Jadzi eksperckich rad. Pod wpływem gwiazdy Jadzia decyduje się na odważne krok i umawia się na spotkanie z Waldkiem. Odcinek zostanie wyemitowany po wakacjach, a jego emocjonujące zwroty akcji na pewno przyciągną widzów. Na nowe odcinki Rancha trzeba będzie poczekać do jesieni 2026 roku. W 11 sezonie widzowie mogą spodziewać się spektakularnych metamorfoz bohaterów. Klaudia Kozioł, grana przez Martę Chodorowską, zaskoczy nowym wyglądem, co może zwiastować zmiany w jej życiu osobistym. Pojawiają się podejrzenia, że jej związek z Fabianem Dudą może nie przetrwać próby czasu. Ich burzliwa historia była jednym z głównych wątków serialu, a temperament Klaudii często wystawiał ich miłość na ciężkie próby. W ostatnim sezonie nic nie wskazywało na stanie, ale nowy wygląd Klaudii budzi niepokój. Czy miłość tej pary przetrwa? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 952, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca, Nana planuje ucieczkę z Yusufem do innego miasta. Ta decyzja jest wynikiem szokującej wiadomości o śmierci potężnego gangstera, trucizny. Komisarz Ferit, zaniepokojony tą sytuacją, natychmiast udaje się do Nany, by z nią porozmawiać. Ich rozmowę przypadkowo podsłuchuje Poyraz, który jest przerażony planami ukochanej. W tle narastają napięcia związane z intrygami Kansel i Semicha, a sytuacja staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalna po odzyskaniu przytomności przez Siahina. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP O1, a także online w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 420 odcinkiem. Mieszkańcy rezydencji próbują odnaleźć się po tragicznych wydarzeniach, a Manuel zmaga się z wyrzutami sumienia, które wpływają na jego relacje z innymi. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy na jaw wychodzą nowe pretensje i żądania. Virtuz przynosi nieco radości, godząc się z bratem, podczas gdy Manuel podejmuje radykalną decyzję o zwolnieniu Abla. Konflikty narastają, a rodzice Jimeny zakazują rodzinie de Luchanów udziału w pogrzebie. Premiera tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 15.05 w TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat dworskich intryg i emocji. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 131 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. Bejza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, podejmuje ryzykowne kroki, które mogą doprowadzić do tragedii. Jej desperackie działania budzą niepokój wśród bliskich. Tymczasem Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co pogłębia istniejący dystans. Jonca, ze strachu przed Tajarem, szuka schronienia w domu Derji. Bejza odkrywa tajemnicę Cichana, co może zmienić wszystko. Serial przyciąga widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji i skomplikowanym losom bohaterów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Ta pierwsza.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz i inni działacze ruchu obrony granic zostali tymczasowo zatrzymani w Berlinie. Próbowali przenieść Duży Krzyż pod miejsce pamięci polskich ofiar II wojny światowej bez zgody, co doprowadziło do interwencji niemieckiej policji. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Andrzej Byrd, określił to zdarzenie jako ordynarną prowokację. Polski konsulat w Berlinie wyjaśnia okoliczności incydentu. Doktor Józef Orzeł, publicysta i filozof, był dziś gościem Wiktora Świetlika w porannym ringu. W rozmowie poruszył temat zatrzymania Roberta Bąkiewicza w Berlinie oraz sytuacji w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Skupił się także na aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, wskazując na możliwe konsekwencje dla Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego. Doktor Orzeł odniósł się również do relacji Donalda Tuska z Trzaskowskim, podkreślając napięcia w ich współpracy.
3: Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa prawdziwą rewolucję dzięki programowi SAFE. Coraz więcej pieniędzy na uzbrojenie zostaje w kraju, a polskie fabryki podpisują kontrakty warte 120 miliardów złotych. Polska nie tylko produkuje dla własnej armii, ale także zdobywa zainteresowanie zagranicznych klientów, takich jak Kanada czy Norwegia. To oznacza nowe miejsca pracy i większe bezpieczeństwo dla kraju.
2: Podczas dzisiejszych obrad Sejmu doszło do dramatycznych scen. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Piekarska, zasłabła na sali plenarnej po emocjonalnej rozmowie z politykami PiS. Na pomoc natychmiast ruszyli parlamentarzyści oraz Straż Marszałkowska, w tym lekarka i była minister zdrowia Katarzyna Sójka. Na razie nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia posłanki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przemysław Czarnek domaga się ujawnienia nazwisk polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z uprzywilejowanego traktowania w warszawskim Szpitalu Południowym. Podczas konferencji przed placówką wymienił kilkanaście osób, ale nie przedstawił dowodów na ich obecność w tzw. VIP-roomie. Tymczasem Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego Ursusa i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Miasto twierdzi, że formalnie nie było specjalnego pokoju VIP, a sprawę bada prokuratura.
3: W partii Jarosława Kaczyńskiego doszło do poważnego konfliktu między Jackiem Sasinem a Markiem Suskim. Według doniesień podczas spotkania padły wulgarne słowa, a Sasin miał postawić Suskiemu warunek zapisania się do jego stowarzyszenia. Suski rozważa teraz założenie własnej organizacji. Sasin zaprzecza tym informacjom, nazywając je plotkami. W programie Liga Debat doszło do ostrej wymiany zdań między posłem K.O. Witoldem Zębaczyńskim a Bartoszem Romowiczem z Polski 2050. Romowicz zapytał Zębaczyńskiego, czy uważa go za nielojalną mędę po głosowaniu za odwołaniem minister klimatu. Zębaczyński bez wahania potwierdził, podkreślając, że lojalność wobec rządu jest kluczowa. Tego typu język wywołał porównania do kontrowersyjnych wypowiedzi z przeszłości.
2: Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsze minuty po wypadku są kluczowe dla przeżycia poszkodowanego, ale w Polsce zaledwie co siódmy świadek skutecznie udziela pierwszej pomocy. Proste działania, takie jak zatamowanie krwotoku, mogą uratować życie, co potwierdzają doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Ważna jest także odporność całego systemu ochrony zdrowia, który musi być przygotowany na długotrwały kryzys. Przygotowanie indywidualne i systemowe jest niezbędne dla bezpieczeństwa, a każdy z nas może zacząć działać już dziś, by ratować życie.
3: Psy często wylizują rany swoich właścicieli, co jest instynktownym gestem troski i przywiązania. Choć może to wydawać się wzruszające, jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Psia ślina zawiera bakterie, które mogą prowadzić do poważnych infekcji. Dlatego warto unikać takiego kontaktu, aby chronić swoje zdrowie.
2: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dzień Ojca w tym roku przypada wyjazda we wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie kultowe powiedzonka naszych ojców, które towarzyszyły nam w dzieciństwie. Od zapytaj mamę, po musi to na Rusi. Te frazy budzą dziś uśmiech i nostalgię. Warto sięgnąć po prezenty, które przywołają te wspomnienia, jak personalizowane gadżety z ulubionymi frazami taty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska przestrzeń publiczna drży z emocji, bo oto wraca kultowe Rancho. W nowej odsłonie, zatytułowanej Rancho Zemsta Wiedźm, nie zabraknie niespodzianek. Daniel Olbrychski dołącza do obsady jako kuzyn nieodżałowanego Stacha Japycza. A pies Hot Dog, choć minęło już 10 lat, wciąż biega po planie. Fani żartują, że to chyba najdłużej żyjący pies na świecie. Czekamy na premierę jesienią, by odkryć, czy to Hot Dog senior, czy może junior. Doda, nasza nieustraszona gwiazda, odwiedziła rodzinny Ciechanów i wpadła w nostalgiczne wspomnienia. Okazuje się, że kiedyś próbowała swoich sił jako modelka w Izraelu, ale agencja nie doceniła jej wspaniałego portfolio. Zamiast tego Doda szybko podbiła polską scenę muzyczną, a jej kariera nabrała tempa po zwycięstwie w Sopocie w 2005 roku. Cóż, nie każdy musi być modelką, by zdobyć świat. Edyta Herbuś, znana z parkietów i ekranów po intensywnym wyścigu w Asia Express, postanowiła zrelaksować się nad basenem, dzieląc się przy tym swoimi przemyśleniami o wdzięczności. Gwiazda, która od 20 lat nie schodzi z czołówek polskiego show biznesu, teraz zastanawia się, czego naprawdę potrzebuje jej ciało. Czułości, spokoju, a może przepływu energii męskiej i żeńskiej. Cóż, każdy ma swoje sposoby na regenerację po 2500 kilometrów w Azji. Film Twoja wina Londyn w końcu trafił na Prime Video, a fani książki Mercedes Ron mogą wreszcie zobaczyć, jak ich ulubieni bohaterowie zmagają się z życiem. Noah i Nick, choć zakochani po uszy, stają przed poważnym testem. Studia w Oxfordzie, kontrazawodowe obowiązki. A co z kontynuacją? Nasza wina. Londyn już gotowa, ale na premierę przyjdzie nam poczekać do 2027 roku. Tymczasem czwarta książka Ich wina już zadebiutowała, choć filmowa adaptacja stoi pod znakiem zapytania z powodu napięć między aktorami. Cóż, miłość to nie tylko romantyczne spacery po Londynie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W środowy wieczór Warszawa zadrżała od blasku fleszy, gdy Paprocki i Brzozowski otworzyli swój nowy butik. Gwiazdy show biznesu, jak Maja Ostaszewska czy Julia Mafashion Kuczyńska, paradowały w klasycznej czerni i bieli, choć Ostaszewska postawiła na różową koronkę, bo przecież kto by chciał się wtopić w tłum? Nowy adres na ulicy Wiejskiej, 17, to teraz obowiązkowy punkt na mapie dla fanów polskiej mody, bo kto by nie chciał wyglądać jak z okładki magazynu? Świat kina żegna David Chase, znaną z roli przerażającej Samary w The Ring. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 35 lat, a jej życie nie było usłane różami. Zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ostatecznie przegrała walkę z sepsą. Chase, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda, pozostawiła po sobie niezapomniane role, ale także smutną historię życia w blasku reflektorów. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, przez lata uznawani za wzór harmonii w polskim showbiznesie, ogłosili rozstanie. Po 20 latach wspólnego życia para postanowiła zakończyć małżeństwo, podkreślając, że decyzja była przemyślana i pełna wzajemnego szacunku. Cóż, nawet w świecie gwiazd nie wszystko błyszczy wiecznie. Mimo to pozostają dla siebie ważnymi osobami, a ich dzieci, Blanka i Leon, kontynuują artystyczne tradycje rodziny.
2: Warszawa szykuje się na wielkie hip-hopowe święto. Już 20 czerwca letnia scena Progresji stanie się areną finałowego koncertu trasy Hołd dla Joki. Kaliber 44 wraz z całą plejadą gwiazd odda hołd legendarnemu współzałożycielowi zespołu. Wśród gości m.in. Rahim, Focus, OSTR i wielu innych. A wszystko to pod patronatem Radia SK. To będzie wieczór pełen emocji, który na długo zapadnie w pamięć fanów polskiego rapu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że w wieku 93 lat można stać się gwiazdą internetu. Mama Katarzyny Dowbor, pani Krystyna, z impetem podbija media społecznościowe, reklamując środki czystości. Z uśmiechem na twarzy i energią, której mogłoby jej pozazdrościć wielu młodszych, pokazuje, jak utrzymać porządek w łazience córki. Fani są zachwyceni, a pani Krystyna udowadnia, że wiek to tylko liczba.
2: Stephen Piercy, niezmordowany głos glam metalu, zdradził swoje tajemne sposoby na utrzymanie formy wokalnej. Okazuje się, że jego recepta to kawa, papieros i trochę krzyku. Żadnych ręczników czy jodłowania. A teraz, uwaga, przygotowuje się do wydania swojego 6. solowego albumu The Dog Mob tej jesieni. Pierwszy singiel I Need U już krąży po sieci, a w nagraniu wziął udział tajemniczy gość specjalny. Kto by pomyślał, że rock and roll to taki prosty przepis na sukces? John Bon Jovi powraca na scenę z nowymi strunami głosowymi. Po latach zmagań z zanikiem jednej ze strun, lider Bon Jovi przeszedł rekonstrukcję i jest gotów do koncertów. Pierwszy występ już 7 lipca, a John zapewnia, że jego wokal jest w pełni sprawny. Muzyk podkreśla, że nie chodzi o perfekcję, ale o duchową komunię z publicznością. Ciekawe, czy plastikowy implant okaże się nowym sekretem sukcesu zespołu.
1: Mickey D, legendarny perkusista, który przez ponad dwie dekady grał w Motorhead, zdradził, że nie zawsze marzył o występach u boku Lemmy'ego Kilmistera. Już w latach 80. mógł dołączyć do zespołu, ale odmówił, bo czuł się zbyt szczęśliwy w King Diamond. Jak sam przyznał, nie miał wtedy jeszcze odpowiednich zasług, by grać w tak wielkiej kapeli. Cóż, czasem trzeba kilka razy powiedzieć nie, zanim powie się tak i nagra 12 albumów z legendą rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w tramwaju przy placu Unii Lubelskiej, doszło do brutalnego ataku na 37-letniego Amerykanina. Mężczyzna został znokautowany dwoma ciosami przez nieznanego napastnika, który po ataku spokojnie usiadł obok ofiary. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Śledczy liczą na szybkie ustalenie tożsamości agresora. W Warszawie miał się odbyć Marsz Pamięci, poświęcony zmarłemu posłowi Łukaszowi Litewce. Organizatorzy spodziewali się ponad 100 uczestników, jednak na Placu Zamkowym pojawiło się zaledwie około 10 osób. Organizatorzy wyrazili rozczarowanie niską frekwencją i zapowiedzieli zgłoszenie sprawy organom ścigania, twierdząc, że zgoda na marsz została wycofana dzień wcześniej. Mimo niepowodzenia, nie zamierzają rezygnować z dalszych działań na rzecz pamięci posła.
2: Trwają poszukiwania 16-letniej Ewy Kondratiuk z Warszawy, która zaginęła 15 czerwca po wyjściu z domu na Bielanach. Dziewczyna nie skontaktowała się z rodziną ani znajomymi, a policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Ewa ma około 165 cm wzrostu i charakterystyczny tatuaż z biało-czerwonymi różami na lewym przedramieniu. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem i białe sportowe buty. W Zalesiu Górnym policjanci zatrzymali 32-latka, który spał za kierownicą BMW stojącego na środku drogi. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Po przebudzeniu twierdził, że nie prowadził auta. Usłyszał zarzuty, w tym za jazdę po alkoholu i znieważenie funkcjonariuszy. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: I w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął znany adwokat Jerzy Sioła. 79-latek został potrącony na skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej przez nietrzeźwego obywatela Ukrainy. Kierowca, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Krakowska policja poszukuje konia o imieniu Amaretto, który zaginął 2 tygodnie temu. Zwierzę zrzuciło jeźdźca w pobliżu mostu przy ulicy Branickiej i oddaliło się w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze podejrzewają, że koń mógł zostać przywłaszczony. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu wierzchowca. Dziś w Krakowie ruszył sezon nad zalewem Bagry. Strzeżone kąpielisko będzie dostępne codziennie od 10 do 18 aż do 6 września. Na miejscu znajdziemy 2 plaże z bezpłatnym wstępem oraz atrakcje takie jak siłownia plenerowa i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Dojazd jest łatwy dzięki komunikacji miejskiej.
1: Mieszkańcy Sosnowca dyskutują nad upamiętnieniem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Wśród propozycji pojawił się pomysł nadania jego imienia nowemu parkowi przy ulicy Białostockiej. Choć to tylko nieoficjalna koncepcja, wywołała już żywą dyskusję w internecie. Miasto nie podjęło jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom związanym z brutalną bójką w centrum Szczecina, w której zginął 27-letni Kaki J. Głównemu oskarżonemu, Sebastianowi K., grozi dożywocie za zabójstwo. Pozostali uczestnicy mogą otrzymać wyroki do 15 lat więzienia. Proces będzie jednym z najważniejszych w regionie ze względu na liczbę uczestników i brutalność zdarzenia.
2: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Kobiety te skutecznie unikają wymiaru sprawiedliwości, zmieniając adresy i korzystając z pomocy znajomych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i podkreślają, że każda wskazówka może być kluczowa w ich zatrzymaniu.
1: Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie 10 czerwca wyraźnie ożywiło lokalną gospodarkę. Przedsiębiorcy notują rekordowe zainteresowanie i wzrost liczby turystów. Miejscowość, która dotąd opierała się na turystyce sezonowej, teraz przyciąga więcej odwiedzających, co cieszy właścicieli pensjonatów i restauracji. Nowy hotel stał się głównym motorem napędowym dla całego regionu.
2: Rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj wodny będzie kursował między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Łorpnem, Stepnicą i Świnoujściem. To nie tylko środek transportu, ale także popularna atrakcja turystyczna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Smutna wiadomość z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 16 czerwca zginął Mirosław Budziński, doświadczony pracownik parku związany z ochroną przyrody od 1994 roku. Był zaangażowany w edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży oraz członkiem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Dyrekcja parku wyraziła głęboki żal i złożyła kondolencje rodzinie. Wciąż nie znamy przyczyny śmierci aktorki Magdaleny Majtyki, której ciało znaleziono w lesie w pobliżu jej uszkodzonego samochodu. Prokuratura prowadzi dochodzenie, ale dotychczas nie postawiono nikomu zarzutów. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie przyniosły odpowiedzi. Dlatego powołano zespół biegłych do dalszych analiz. Magdalena Majtyka była znaną aktorką, występującą w popularnych serialach i filmach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
1: Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vucković. Były kapitan Legii Ivica Vrdoljak żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Dziś na mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych rozpoczynamy drugą kolejkę fazy grupowej. O godzinie 18 w Atlancie zmierzą się Czechy z Republiką Południowej Afryki. Oba zespoły walczą o pierwsze punkty po porażkach w pierwszej rundzie. Następnie o godzinie 21 w Los Angeles Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o północy w Vancouver Kanada zagra z Katarem. Wszystkie mecze transmitowane będą w telewizji polskiej. Sensacyjne wieści z obozu Portugalii na Mundialu 2026. Trener Roberto Martinez ogłosił, że po turnieju zakończy pracę z reprezentacją, niezależnie od wyników. Portugalia, uważana za jednego z faworytów, wczoraj rozpoczęła zmagania meczem z Demokratyczną Republiką Konga. Decyzja Martineza związana jest z chęcią powrotu do piłki klubowej, zwłaszcza do Premier League. Leo Messi zdobył hat-trick w meczu z Algierią, ale jego łzy po golach przyciągnęły uwagę mediów. Powodem jest poważny stan zdrowia jego ojca, Jorge Messiego, który przebywa w szpitalu w Rosario. Messi, mimo osobistych trudności, koncentruje się na występach podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Kolejny mecz Argentyny odbędzie się 22 czerwca z Austrią. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Brichtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Brichta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w Halle z Niemcem Danielem Altmajerem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w Halle, nie powtórzy sukcesu sprzed lat.
1: Bartosz Zmarzlik, 6-krotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7 tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
2: Iwana Knoll, znana chorwacka modelka, ponownie przyciąga uwagę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Teksasie. Słynie z odważnych stylizacji, które prezentuje na trybunach, wspierając swoją drużynę narodową. Jej najnowsze zdjęcia w sieci wywołały burzliwą dyskusję, ale Iwana nie przejmuje się krytyką i konsekwentnie realizuje swoją strategię. Dzięki temu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na stadionach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro ocenia początek mundialu. Krytykuje Hiszpanię i Portugalię za błędy taktyczne, które skutkowały słabymi wynikami. Z kolei Lionel Messi zachwycił swoją formą w meczu z Algierią, co Tomaszewski podkreśla jako przykład wybitnej gry indywidualnej. Mundial już teraz pokazuje różnice w zaangażowaniu drużyn.
2: Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. GKS Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 953 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro, 19 czerwca, na TVP1. Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć, co wywołuje panikę u Kansel. Mężczyzna przypomina sobie dzień tragicznego wypadku, co stawia jego żonę w trudnej sytuacji. Kansel, przerażona możliwością odkrycia prawdy, kontaktuje się z bratem, Semichiem, by opracować plan działania. Czy zdecydują się na brutalne rozwiązania, czy wybiorą subtelniejsze metody? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość zaskakuje widzów historią Adama Karskiego. Patryk Schwichtenberg, który od 2 lat wciela się w rolę komendanta policji z Lipnicy, wcześniej pojawił się w serialu jako tajemniczy Karol. W grudniu 2022 roku, w 1695 odcinku, Karol odwiedził siedlisko w Grabinie, gdzie dał się we znaki obsłudze pensjonatu. Z kolei Adam Karski zadebiutował w 1780 odcinku, wyemitowanym w grudniu 2024 roku, kiedy to Natalka Mostowiak poznała go na zjeździe wychowanków domu dziecka. W nowym sezonie Adam odkryje, co Natalka robi za jego plecami, a romans z Lipińskim przestanie być tajemnicą. Relacje Adama z kuzynem Jakubem Karskim z Gdańska pozostają zagadkowe. Ciekawostką jest, że Schwichtenberg w obu rolach wyglądał niemal identycznie. Różniły ich jedynie okulary. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, szykuje się prawdziwa burza w siedlisku Lisieckich. Policja i ksiądz Grzegorz pojawią się u Doroty i Bartka, co zwiastuje poważne kłopoty. Aktorzy serialu podgrzewają atmosferę, sugerując, że może chodzić o kradzież wina mszalnego, przywłaszczenie roweru kisielowej lub graffiti na plebanii. Każda z tych opcji brzmi intrygująco, a widzowie już spekulują, co naprawdę się wydarzy. Czy to tylko podpucha? Czy rzeczywiście ktoś chce wrobić adoptowanego syna Lisieckich? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie, który z pewnością dostarczy wielu emocji. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwa rewolucja w rodzinie Zduńskich. Misiek, syn Kingi i Piotrka, przejdzie spektakularną metamorfozę. Już nie będzie małym chłopcem, a młodym mężczyzną z nową fryzurą i bardziej zarysowaną twarzą. To jednak nie koniec zmian. Wszystkie dzieci Zduńskich, w tym Lenka, Antoś i bliźniaczki Emilka i Zuzia, również dorosną i zmienią się nie do poznania. Czas nieubłaganie biegnie, a widzowie będą mogli śledzić te przemiany na ekranach. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 996, relacje między Blanką a Mario będą napięte. Mario pojawi się u Blanki ze śladami pobicia, co wywoła podejrzenia o jego powrót do kryminalnej przeszłości. Jednak szczera rozmowa między małżonkami może zmienić wszystko. W kolejnych odcinkach dramatyczne wydarzenia z porwaniem ich córki Niny zbliżą ich do siebie. Nina trafi do szpitala, co ponownie zjednoczy Milewskich. Czy po tych burzliwych przeżyciach Blanka i Mario zdecydują się na nowy początek? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: W 899 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanka podejmuje odważną decyzję i wyznaje swoje dawne błędy, co wywołuje niespodziewane reakcje wśród mieszkańców. W międzyczasie Diego odkrywa mroczną tajemnicę związaną z przeszłością Blanki. Atmosfera w kawiarni La Deliciosa staje się napięta, gdy Flora nie zgadza się na jej sprzedaż, mimo że jej brat znalazł już kupca. Pułkownik Valverde, mimo problemów finansowych, postanawia przeznaczyć swoje środki na zapłatę okupu za jeńców wojennych. Serial można oglądać na antenie TVP1, a najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, pełna dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne szczegóły i wyrazistym postaciom. Panna Młoda w 125 odcinku zaskoczy widzów emocjonującymi zwrotami akcji. Już jutro, 18 czerwca, o godzinie 17:20 na TVP2, Hancer wpadnie w pułapkę zastawioną przez Bejzę i jej ojca, Nusreta. Tajne informacje o rozwodzie Cichana wyciekną do mediów, co wywoła burzę zainteresowania reporterów. Nusret nie poprzestanie na tym i planuje zadać Cichanowi i Hancerowi śmiertelny cios, wysyłając paparazzi pod rezydencję. W tym samym czasie Hancer i Bejza postanowią się pojednać, by wspólnie stawić czoła skandalowi. Niestety, ich spotkanie zostanie uwiecznione na kompromitujących zdjęciach, które szybko obiegną internet. Serial Panna Młoda cieszy się ogromną popularnością, a w Polsce przewidziano emisję 2 sezonów, liczących 320 odcinków.
2: Serial Rancho powraca na ekrany po ponad dekadzie przerwy. Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków, a produkcja zyska nowy tytuł – Rancho – Zemsta Wiedźm. W 11. odsłonie pojawią się nowe postacie, a także zupełnie inny Golden Retriever u boku Ilony Ostrowskiej. Tym razem rolę ukochanego psa Lucy, hot doga, zagra suczka Astrid. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że serial nie straci swojego charakterystycznego humoru, a także poruszy aktualne tematy społeczne. Nowy sezon zapowiada się pełen magii i sensacyjnych wątków, które z pewnością zaskoczą fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd Szpitala Południowego po ujawnieniu kontrowersyjnych informacji. W tle są milionowe wynagrodzenia i zarzuty dotyczące traktowania polityków poza kolejnością. Nową prezes szpitala została Aneta Gomułka-Siembora, która ma współpracować z instytucjami badającymi sprawę. Prokuratura już zajmuje się dochodzeniem, a kontrole obejmą wszystkie miejskie szpitale w Warszawie. Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej nie podejmie działań wobec posła Marcina Porzucka w związku z incydentem na lotnisku Chopina. Decyzja zapadła, ponieważ nie wpłynął formalny wniosek, a poseł publicznie przeprosił za swoje zachowanie. Porzucek przyznał, że połączenie alkoholu z lekami było nieodpowiedzialne i obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Sprawa została również skierowana do wewnętrznej Komisji Etyki Prawa i Sprawiedliwości. Robert Bąkiewicz został zatrzymany przez niemiecką policję w Berlinie podczas próby umieszczenia krzyża przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Incydent wywołał napięcia polityczne w Polsce, prowadząc do ostrej wymiany zdań między byłym premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Morawiecki skrytykował reakcję niemieckich służb oraz polską dyplomację, podczas gdy Sikorski odpowiedział, kwestionując działania Bąkiewicza. Wszystkie zatrzymane osoby zostały już zwolnione. W Polsce rośnie niezadowolenie z funkcjonowania służby zdrowia. Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że blisko 2/3 Polaków nie wierzy, że rząd Donalda Tuska poprawi sytuację w tej dziedzinie. Dodatkowo prokuratura bada doniesienia o specjalnych udogodnieniach dla polityków w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawa budzi duże kontrowersje i może mieć poważne konsekwencje dla rządu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W warszawskim Szpitalu Południowym wybuchła afera związana z przyjmowaniem polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Posłowie PiS rozpoczęli kontrolę w placówkach, gdzie pracował Dawid Kacprzyk, były radny tej partii. Kacprzyk miał zarobić 1,5 miliona złotych w 2025 roku, a jego grafiki pracy budzą wątpliwości. Prokuratura bada, czy na SOR-ze stworzono system przyjmowania pacjentów według kryteriów pozamedycznych.
2: Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na początku czerwca w Białymstoku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 5 osób podejrzanych o handel narkotykami. Policjanci zabezpieczyli ponad 23 kg nielegalnych substancji o wartości przekraczającej 1 000 000 zł. W operacji uczestniczyły także psy służbowe, które pomogły w odnalezieniu magazynu z narkotykami. 2 z zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane. 55-letni inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z powiatu jarosławskiego usłyszał 35 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyjmował łapówki od kierowców w zamian za łagodniejsze kontrole drogowe. W sprawę zamieszanych jest także 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali korzyści majątkowe. Inspektorowi grozi do 10 lat więzienia, a osobom wręczającym łapówki do 8 lat.
2: Dzień Ojca w tym roku przypada na wtorek, 23 czerwca. Coraz częściej, zamiast tradycyjnych prezentów, wybieramy nietypowe gadżety i ekstremalne przeżycia. Popularne stają się takie upominki jak pudełko z niczym, czy personalizowane skarpetki z nadrukiem. Wzrost zainteresowania widać także w voucherach na atrakcje pełne adrenaliny, jak jazda czołgiem czy wizyta w Rage Roomie. Średni budżet na prezent to około 300 zł.
3: W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dziś rano pod Warszawą zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Do zbrodni doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej, gdzie sprawca oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. W akcji zatrzymania uczestniczyli kontrterroryści oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Szczecinie, z wiatrem północno-wschodnim o sile 1 metr na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Minęło już ponad pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki, a śledczy wciąż błądzą jak dzieci we mgle. Prokuratura rejonowa w Oławie postanowiła powołać specjalny zespół, który ma zbadać zebrane dowody. Ciekawe, czy tym razem uda się odkryć coś więcej niż to, że nic nie wiadomo. Może w końcu dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w lesie pod Wrocławiem. Doda znowu zaskakuje. Tym razem na Instagramie pokazała się w wersji, która mogła przyprawić o szybsze bicie serca. Zmęczona twarz, wyraźne zmarszczki i brak blasku. Ale spokojnie, to tylko sprytny chwyt reklamowy. Po chwili wszystko się wyjaśnia, gdy wokalistka sięga po kolagenowego szota. Efekt? Zaskoczenie, które zatrzymuje scrollowanie lepiej niż kolejna nudna reklama. Filip Heiser, znany dziennikarz, postanowił, że jego pies Rollo zasługuje na luksus, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć. Kupił samochód za ponad 1 000 000 złotych, by jego czworonożny przyjaciel mógł podróżować w klimatyzowanym bagażniku z pasami bezpieczeństwa i kamerą do podglądania. Cóż, niektórzy mają złote życie, a inni złote obroże. W końcu, kto by nie chciał mieć takiego życia jak Rollo? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka Kiepska, choć odeszła 2 lata temu, wciąż budzi emocje. Jej siostra, Dorota Kipiel, nie przestaje podgrzewać atmosfery, ujawniając skomplikowane relacje z dzieciństwa. Choć między siostrami bywało burzliwie, Dorota wspomina Marzenę z nostalgią, tęskniąc za jej obecnością i bliskością. Cóż, nawet po śmierci życie rodzinne potrafi być pełne niespodzianek.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Monika Pikuła zaskoczyła wszystkich swoją odważną metamorfozą, prezentując zdjęcia od długich włosów po całkowicie ogoloną głowę. Te czarno-białe kadry wyglądają jak z klasycznej fotobudki i pokazują aktorkę w zupełnie nowym świetle. Czy to nowa rola, artystyczny projekt, czy po prostu kaprys? Jedno jest pewne. Monika Pikuła znów jest na ustach wszystkich, a jej odwaga i naturalność robią wrażenie.
1: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, przeszła prawdziwy rollercoaster emocji. Zaczęło się od dramatycznej sceny na premierze filmu Spielberga, gdzie ból brzucha okazał się atakiem wyrostka robaczkowego. Po operacji i tygodniu w szpitalu Maja wróciła do życia i mediów społecznościowych, dzieląc się zdjęciami z tego trudnego czasu. Teraz, gdy najgorsze już za nią, czeka ją zasłużony odpoczynek i regeneracja. Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie. Karolina Skiba, młoda żona Krzysztofa Skiby, znów przyciąga uwagę na branżowych ściankach. Tym razem nie chodzi o różnicę wieku z liderem Big Cyc, ale o jej spektakularną metamorfozę. Schudła 17 kg i nie zamierza przepraszać za dumę z własnego ciała. Zamiast cudownych diet postawiła na treningi, dietę roślinną i rezygnację z alkoholu, co w świecie szybkich rozwiązań jest niemal rewolucyjne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, była gwiazda TVP, z sentymentem wspomina czasy, gdy korytarzowe plotki decydowały o jej karierze. W internetowym programie Stare Zdjęcia Gwiazd opowiedziała o tym, jak martwe oczy stały się powodem jej zniknięcia z anteny. Okazuje się, że w telewizji nie tylko talent, ale i odpowiednie spojrzenie w odpowiednim momencie mogło zadecydować o sukcesie. Richardson nie ukrywa, że show biznes to brutalna gra, w której trzeba mieć nie tylko intuicję, ale i grubą skórę.
2: Roni Spector, głos pokolenia i symbol buntu. Po latach wyznała, że dopiero u schyłku kariery nagrała swoją pierwszą prawdziwą płytę rock'n'rollową. Jak to możliwe, że ikona rocka musiała czekać pół wieku na autentyczność? Odpowiedź kryje się w mrocznej historii jej życia z Philem Spectorem, który zamienił jej karierę w prywatne więzienie. Dopiero po latach walki o wolność artystyczną Roni odzyskała swój głos, tworząc na własnych zasadach z dala od tyranii geniusza za konsoletą. To jej prawdziwe, choć mało znane, zwycięstwo. Kai Hansen, niezmordowany weteran ciężkich brzmień, znowu zaskakuje. Po dekadzie ciszy solowej wraca z nowym albumem Born with a Hammer, który ma pojawić się 18 września. Pierwszy singiel Feeding the Beast już krąży w sieci, obiecując solidną dawkę buntu i energii. A Halloween ciągle w trasie, jakby świat nie mógł się bez nich obyć. Męskie granie w tym roku zaskakuje nową sceną Młodych Radar Polska, która ma być prawdziwym rajem dla odkrywców muzycznych talentów. Dzięki wsparciu Orlenu i Spotify, młodzi artyści dostaną szansę, by zabłysnąć przed szeroką publicznością. Wśród nich znajdziemy Gea Mire, Lotte czy Hugo Taresa, którzy już teraz mieszają gatunki i łamią muzyczne schematy. Ciekawe, czy za kilka lat będziemy wspominać ich jako gwiazdy, które zaczynały na tej właśnie scenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja, wciąż nie może się zdecydować, co dalej. Bruce Dickinson marzy o nowym albumie, ale Steve Harris woli koncertować do upadłego. Trasa Run for Our Lives trwa w najlepsze, a zespół planuje zniknąć ze sceny na co najmniej 2 lata po jej zakończeniu. Czyżby czas na nową płytę, czy może jednak kolejna trasa? Czekamy z niecierpliwością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do pożaru miejskiego autobusu. Pasażerowie musieli szybko ewakuować się z płonącego pojazdu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a autobusy skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia. W Warszawie odbył się Marsz Pamięci ku czci tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Na Placu Zamkowym pojawiło się jednak tylko około 10 osób, mimo że organizatorzy spodziewali się ponad 100 uczestników. Inicjatorzy podkreślają, że zgromadzenie miało charakter pokojowy i miało na celu upamiętnienie działalności posła. Organizatorzy zapowiadają dalsze działania, mimo niepowodzenia w stolicy. Pociąg PKP Intercity, kursujący między Łodzią Fabryczną a Gdynią Główną, otrzymał imię Generał Kruszewski. Uroczystość odbyła się na stacji Warszawa Zachodnia z okazji 35-lecia Straży Granicznej. Generał Jan Kazimierz Kruszewski, patron nowego połączenia, był przedwojennym dowódcą Korpusu Ochrony Pogranicza. Pociąg ma pełnić rolę edukacyjną, przypominając o jego zasługach dla Polski.
2: W Warszawie doszło do brutalnego ataku w tramwaju. 37-letni obywatel USA został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę, który dwoma ciosami powalił go na podłogę. Policja opublikowała zdjęcia napastnika i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zginął ceniony adwokat Jerzy Sioła. 79-letni prawnik został śmiertelnie potrącony przez obywatela Ukrainy, który prowadził auto pod wpływem alkoholu i narkotyków. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: Dzień Ojca, obchodzony 23 czerwca, nie jest dniem wolnym od pracy w Polsce. W 2026 roku przypada on we wtorek, co oznacza, że większość ojców będzie musiała pogodzić świętowanie z obowiązkami zawodowymi. Aby spędzić ten dzień z rodziną, warto rozważyć wcześniejsze zaplanowanie urlopu. Polskie prawo pracy oferuje kilka możliwości, takich jak urlop wypoczynkowy czy urlop na żądanie, które mogą pomóc w organizacji tego wyjątkowego dnia. Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przyciąga tłumy turystów i mieszkańców. Sołtys miejscowości porównuje zainteresowanie do pielgrzymek. Obiekt oferuje komfortowe pokoje z widokiem na Bałtyk, 4 restauracje, rozbudowaną strefę spa oraz aquapark. Dzięki temu lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększony ruch turystyczny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
2: W Wiatrołuży na Podlasiu odkryto dramatyczną prawdę o zniknięciu 47-letnich bliźniąt Marzeny i Janusza Z. Po latach okazało się, że byli oni ofiarami znęcania się psychicznego i fizycznego przez matkę i siostrę. Obie kobiety usłyszały już prokuratorskie zarzuty. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością, zwłaszcza że siostra ofiar była szanowaną dyrektorką szkoły. Śledztwo trwa, a mieszkańcy zadają sobie pytanie, jak mogło dojść do takiej tragedii w ich małej społeczności. Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie, ale radość z tego wydarzenia przyćmiewają niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Od 14 czerwca zarejestrowano już 4 incydenty, w tym sytuację, gdy pasażer autobusu samodzielnie podniósł szlaban przed nadjeżdżającym pociągiem. PKP apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo. W odpowiedzi na te zdarzenia planowane są dodatkowe patrole policji oraz kampanie edukacyjne. Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwa śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci aktorki Magdaleny Majtyki. Ciało znaleziono w lesie pod Wrocławiem, niedaleko porzuconego samochodu. Prokuratura wciąż nie zna przyczyny zgonu, mimo przeprowadzonych sekcji i badań toksykologicznych. Kolejnym krokiem będzie powołanie zespołu biegłych do analizy zgromadzonych dowodów. Pogoda we Wrocławiu na nadchodzący weekend zapowiada się zmiennie. Piątek i sobota będą upalne i słoneczne, z temperaturami sięgającymi 31 stopni Celsjusza. W niedzielę nastąpi ochłodzenie do 30 stopni, pojawią się opady deszczu i wzrośnie siła wiatru. To może wpłynąć na plany mieszkańców, którzy powinni rozważyć alternatywy pod dachem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Spółka Finkart nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o omijanie przepisów dotyczących limitów oprocentowania kredytu konsumenckiego. Firma przekazała urzędowi swoje stanowisko, uznając zarzuty za bezzasadne i podkreślając, że działała zgodnie z prawem. Postępowanie zostało wszczęte w maju zeszłego roku i nadal trwa. Finkart czeka na odpowiedź UOKiK, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy. Jeśli decyzja urzędu będzie niekorzystna, spółka zamierza skorzystać z przysługujących jej środków prawnych. Wspólnoty mieszkaniowe mogą wkrótce różnicować opłaty za utrzymanie części wspólnych. Nowelizacja ustawy pozwoli obciążać właścicieli lokali usługowych i mieszkań na najem krótkoterminowy wyższymi kosztami. Zmiany mają na celu sprawiedliwsze rozłożenie wydatków, ponieważ te lokale generują większe zużycie wind, klatek schodowych i parkingów. Wspólnoty będą mogły ustalać różne opłaty w drodze uchwały, ale wymagana będzie precyzyjna kalkulacja kosztów. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do sporów sądowych. Narasta kryzys dyplomatyczny między Unią Europejską a Izraelem. Szef izraelskiego MSZ, Gideon Saar, zerwał kontakty z Kają Kallas, szefową unijnej dyplomacji. Powodem jest jej rzekome porównanie polityki Izraela do apartheidu. Kallas wzywa do dialogu i podkreśla poparcie Unii Europejskiej dla rozwiązania dwupaństwowego. Izrael domaga się wycofania tych słów, zarzucając Kallas obsesyjne i bezwstydne zachowanie. Komisja Europejska broni Kallas, podkreślając jej zaangażowanie w budowanie relacji z Izraelem.
2: Oszuści coraz częściej podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wysyłając fałszywe SMS-y i wykonując podejrzane telefony. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych i pieniędzy. ZUS przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości z linkami, ani nie prosi o podawanie poufnych danych przez telefon. Warto być czujnym i zgłaszać podejrzane wiadomości na specjalny numer 8080. Oficjalna komunikacja z ZUS odbywa się wyłącznie przez portal PUE ZUS. Zachowajmy ostrożność i weryfikujmy każdą nieoczekiwaną wiadomość.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok w sprawie niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Orzeczono, że wszelkie roszczenia związane z tym serialem muszą być dochodzone przed sądami w Niemczech. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego przedstawienia żołnierzy Armii Krajowej jako antysemitów. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej pozwał twórców serialu, domagając się przeprosin i odszkodowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest odpowiedzią na pytanie polskiego Sądu Najwyższego i będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu procesu w Polsce. Coraz więcej Polaków zauważa, że wakacje w kraju mogą być droższe niż za granicą. Tygodniowy pobyt nad polskim morzem czy na Mazurach często kosztuje więcej niż wakacje w Egipcie czy Turcji. Na przykład nocleg w nowym hotelu w Pobierowie może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. Tymczasem podobny wyjazd do Grecji czy Chorwacji z przelotem i wyżywieniem jest tańszy. Mazury z kolei biją rekordy cenowe, gdzie noclegi są droższe niż na Wyspach Kanaryjskich. Eksperci wskazują, że rosnące koszty pracy i utrzymania obiektów wpływają na te ceny. Wczoraj w całej Polsce odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników ZUS. W akcji wzięło udział blisko 73% załogi, ale placówki pozostały otwarte, a obsługa klientów przebiegała bez zakłóceń. Protestujący domagają się lepszych warunków pracy i podwyżek wynagrodzeń o 1200 zł brutto miesięcznie. ZUS zaproponował podwyżkę w wysokości 220 zł, co spotkało się z odmową związków zawodowych. Mimo napiętej sytuacji, zarząd ZUS deklaruje gotowość do dalszych rozmów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Żołnierze Wojska Polskiego muszą nadal organizować zbiórki butelek z powodu opóźnień w nowelizacji prawa. System kaucyjny, wprowadzony w zeszłym roku, nałożył na armię obowiązek zbierania opakowań, co spotkało się z krytyką. Generał Leon Komornicki określił tę sytuację jako absurd, który odciąga wojsko od kluczowych zadań. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad rozwiązaniem, które zwolniłoby wojsko z tego obowiązku, ale prace legislacyjne się przedłużają. Na razie żołnierze będą musieli kontynuować zbiórki. Fundusz Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestował 42 miliony złotych w polską firmę Eleven Labs. Celem tej inwestycji jest utworzenie AI Lab Poland, globalnego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. AI Lab Poland ma wspierać polskie talenty i startupy, budując technologiczną niezależność kraju. Początkowe 42 miliony złotych to dopiero początek, a inwestycje mogą sięgnąć nawet 0,5 miliarda złotych w ciągu kilku lat. To szansa na zatrzymanie polskich talentów i rozwój innowacyjnych projektów w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 952 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca. W najnowszym epizodzie Czarna informuje komisarza Ferita o śmierci groźnego gangstera trucizny. Ferit natychmiast udaje się do Nany, by przekazać jej te wieści. Ich rozmowę podsłuchuje Poyraz, który odkrywa, że Nana planuje potajemnie opuścić miasto z Yusufem. Poyraz jest zdruzgotany, bojąc się utraty ukochanej. Sytuację dodatkowo komplikują intrygi Cancel i Semicha. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a tak także online na TVP VOD. W 315 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Sadik przyzna się do zabójstwa Aysen, co pozwoli Sunie odzyskać wolność. Jednak nie wszyscy uwierzą w jego słowa. Ferit podejmie ryzykowną grę, by odkryć prawdę, podejrzewając, że Sadik chroni prawdziwego winowajcę. Tymczasem Suna, choć wolna, zostanie zmuszona do powrotu do posiadłości przez bezwzględną wielką panią. Ferit i Abidin, by dojść do prawdy, celowo wywołają bójkę i trafią do aresztu. Odcinek pełen napięcia i intryg już dziś, 18 czerwca o 14:00 na TVP 1. W 4239 odcinku na wspólnej Andrzej Zakościelny trafia do szpitala po zawale serca. Jego bliscy, w tym Tadek, Marysia i Darek, zjawiają się, by go wspierać. Andrzej, mimo poważnego stanu, chce jak najszybciej wrócić do domu i pracy. Rodzina, zaniepokojona jego decyzją, próbuje go przekonać, by został na obserwacji. Szczególnie, że jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski, uratował mu życie. Darek i Justyna są wdzięczni lekarzowi za pomoc. Czy Andrzej posłucha bliskich i zadba o swoje zdrowie? Odpowiedzi poznamy już 2 lipca o 20:15 na antenie TVN. Serial Rancho powraca na ekrany po 10 latach przerwy z nowym sezonem zatytułowanym Rancho Zemsta Wiedźm. Już jesienią widzowie będą mogli zobaczyć, jak zmienili się ulubieni bohaterowie. W premierowych odcinkach 11 sezonu pojawi się nowy pies Lucy, suczka Astri, która zastąpi dotychczasowego hot doga. Zdjęcia do nowego sezonu potrwają do sierpnia, a na widzów czeka 6 nowych odcinków. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że nie zabraknie magii, czarów i sensacyjnych wątków. Serial nadal będzie poruszał ważne tematy społeczne, zachowując swój charakter. Charakterystyczny humor. Wilkowyje i ich mieszkańcy z pewnością zaskoczą fanów swoją przemianą. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 953 odcinek. Sahin zaczyna odzyskiwać pamięć po wypadku, co wywołuje panikę u Cancel. Przypomina sobie dzień, w którym przyniósł jej kwiaty, co stawia Cancel w trudnej sytuacji. W obawie przed odkryciem prawdy, Cancel kontaktuje się z Semichem, by omówić dalsze kroki. Czy zdecyduje się na realizację jego niebezpiecznego planu? Odcinek pełen napięcia już jutro, 19 czerwca o 16:05 w TVP1. Co przyniesie przyszłość dla Sahina i Cancel? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 420 odcinkiem. Mieszkańcy rezydencji próbują odnaleźć się po tragicznych wydarzeniach, a Manuel zmaga się z wyrzutami sumienia, które wpływają na jego relacje z innymi. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy na jaw wychodzą nowe pretensje i żądania. Virtuz przynosi nieco radości, godząc się z bratem, podczas gdy Manuel podejmuje radykalną decyzję o zwolnieniu Abla. Konflikty narastają, a rodzice Jimeny zakazują rodzinie de Luchanów udziału w pogrzebie. Premiera tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 15:05 w TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat dworskich intryg i emocji. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 131 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. Bejza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, podejmuje ryzykowne kroki, które mogą doprowadzić do tragedii. Jej desperackie działania budzą niepokój wśród bliskich. Tymczasem Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co pogłębia istniejący dystans. Jonca, ze strachu przed Tajarem, szuka schronienia w domu Derji. Bejza odkrywa tajemnicę Cichana, co może zmienić wszystko. Serial przyciąga widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji i skomplikowanym losom bohaterów.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4241 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Julita, zmęczona napiętą atmosferą w klinice WeMed, postanawia odejść z pracy. Przed wyjściem spotyka Radka, co prowadzi do szczerej rozmowy i przebaczenia. Niestety, Maja, widząc ich w przyjacielskim uścisku, błędnie interpretuje sytuację. Jest przekonana, że między Julitą a Radkiem znów zaiskrzyło. Tymczasem Julita pakuje swoje rzeczy i opuszcza klinikę na zawsze. To pożegnanie z pewnością wstrząśnie widzami.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 321 odcinkiem. Widzowie będą świadkami kluczowego spotkania z inwestorami, które może odmienić losy rodzinnej firmy. Sejran w towarzystwie prokuratora wprowadza nowe światło na działania głównego bohatera. Między ojcem a synem dochodzi do szczerej rozmowy, która zmienia ich wzajemne postrzeganie. Suna i Abidin planują przeprowadzkę do Londynu, mimo sprzeciwu bliskich. Tymczasem Gulgun stara się pogodzić Ferita z Sejran, a Kazim zmaga się z zazdrością o nowego kucharza. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Robert Bąkiewicz i inni działacze ruchu obrony granic zostali tymczasowo zatrzymani w Berlinie. Próbowali przenieść Duży Krzyż pod miejsce pamięci polskich ofiar II wojny światowej bez zgody, co doprowadziło do interwencji niemieckiej policji. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Andrzej Byrd, określił to zdarzenie jako ordynarną prowokację. Polski konsulat w Berlinie wyjaśnia okoliczności incydentu.
2: Małgorzata Kidawa-Błońska zaprzecza doniesieniom o korzystaniu z saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Marszałek Senatu podkreśla, że nigdy nie leczyła się w tej placówce, a jej mąż trafił tam z powodu poważnego stanu zdrowia. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie możliwego przyjmowania pacjentów według kryteriów pozamedycznych. Miasto Warszawa rozpoczęło audyt, a szpital wypowiedział umowy Dawidowi Kacprzykowi.
0: W Polsce rośnie niezadowolenie z funkcjonowania służby zdrowia. Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że blisko 2/3 Polaków nie wierzy, że rząd Donalda Tuska poprawi sytuację w tej dziedzinie. Dodatkowo prokuratura bada doniesienia o specjalnych udogodnieniach dla polityków w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawa budzi duże kontrowersje i może mieć poważne konsekwencje dla rządu. Los Angeles doszło do tragicznego incydentu z udziałem policji i psa kibicki New York Knicks. Funkcjonariusze zostali wezwani do zgłoszenia o krzyczącej kobiecie, która świętowała zdobycie mistrzostwa przez swoją drużynę. Na miejscu doszło do konfrontacji z psem, który został śmiertelnie postrzelony. Sprawa wywołała duże poruszenie w Stanach Zjednoczonych, a władze prowadzą postępowanie wyjaśniające. Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35.
2: 35-letni Julio C. Salas ze Sleepy Hollow pozostanie w areszcie do czasu procesu. Sąd podjął tę decyzję po brutalnym ataku na 61-letniego kierowcę w Lake in the Hills pod Chicago. Salas wraz z grupą motocyklistów miał zaatakować mężczyznę używając pięści i kasku motocyklowego. Prokuratura podkreśla, że oskarżony stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę oszustów internetowych, która wyłudzała pieniądze od ponad 440 osób za pomocą fałszywych sklepów internetowych. Zatrzymano ponad 20 osób, a straty pokrzywdzonych wynoszą ponad 16 tysięcy złotych. 7 osób trafiło do aresztu, a pozostałym zastosowano dozór policyjny. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia. 55-letni inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z powiatu jarosławskiego usłyszał 35 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyjmował łapówki od kierowców w zamian za łagodniejsze kontrole drogowe. W sprawę zamieszanych jest także 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali korzyści majątkowe. Inspektorowi grozi do 10 lat więzienia, a osobom wręczającym łapówki do 8 lat.
0: Tulipany zakończyły kwitnienie, ale to dopiero początek pracy dla ogrodników. Kluczowe jest teraz ogłowienie roślin i wykopanie cebulek na przełomie czerwca i lipca. Dzięki temu można uniknąć szkodników i zapewnić piękne kwiaty w przyszłym roku. Cebulki po oczyszczeniu przechowuje się w suchym, wentylowanym miejscu do jesieni.
2: Ślimaki to uciążliwi goście w ogrodach, szczególnie aktywni w wilgotne dni. Coraz więcej ogrodników sięga po naturalne metody ochrony, sadząc rośliny odstraszające te szkodniki. Lawenda, rozmaryn czy szałwia tworzą naturalne bariery, które nie tylko chronią rośliny, ale także wzbogacają estetykę ogrodu. Dzięki temu możemy cieszyć się pięknym i zdrowym ogrodem bez użycia chemikaliów. W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza. Dziś rano pod Warszawą zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Do zbrodni doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej, gdzie sprawca oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. W akcji zatrzymania uczestniczyli kontrterroryści oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Lublinie.
0: W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznej sytuacji na ulicy Łużyckiej, gdzie kierowca Volkswagena nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, stwarzając zagrożenie dla kobiety prowadzącej rower. Dzięki nagraniu z kamery samochodowej policja szybko ustaliła tożsamość kierowcy, zatrzymała mu prawo jazdy i skierowała sprawę do sądu. Funkcjonariusze podkreślają, że takie zachowania na drodze będą surowo karane.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany dziennikarz, postanowił, że jego pies Rollo zasługuje na luksus, o jakim większość z nas może tylko pomarzyć. Kupił samochód za ponad 1 000 000 zł, by jego czworonożny przyjaciel mógł podróżować w klimatyzowanym bagażniku z pasami bezpieczeństwa i kamerą do podglądania. Cóż, niektórzy mają złote życie, a inni złote obroże. W końcu, kto by nie chciał mieć takiego życia jak Rollo? W środowy wieczór Warszawa zadrżała od blasku fleszy, gdy Paprocki i Brzozowski otworzyli swój nowy butik. Gwiazdy show biznesu, jak Maja Ostaszewska czy Julia Mafashion Kuczyńska, paradowały w klasycznej czerni i bieli, choć Ostaszewska postawiła na różową koronkę, bo przecież kto by chciał się wtopić w tłum? Nowy adres na ulicy Wiejskiej, 17, to teraz obowiązkowy punkt na mapie dla fanów polskiej mody, bo kto by nie chciał wyglądać jak z okładki magazynu? Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie. Sandra Kubicka, znana z dzielenia się swoim życiem w mediach społecznościowych, zaskoczyła wszystkich szybkim zaangażowaniem w nowy związek po rozwodzie z Baronem. Jej nowy partner to prawdziwy ideał. Spokojny, dojrzały i czuły. A co najważniejsze, świetnie dogaduje się z jej małym synkiem. Sandra przyznaje, że bała się, czy ktoś pokocha ją z dzieckiem. Ale teraz nie może uwierzyć, jak dobrze układają się ich relacje. Cóż, wygląda na to, że miłość w pakiecie to jednak nie taki zły pomysł.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, była gwiazda TVP, z sentymentem wspomina czasy, gdy korytarzowe plotki decydowały o jej karierze. W internetowym programie Stare Zdjęcia Gwiazd opowiedziała o tym, jak martwe oczy stały się powodem jej zniknięcia z anteny. Okazuje się, że w telewizji nie tylko talent, ale i odpowiednie spojrzenie w odpowiednim momencie mogło zadecydować o sukcesie. Richardson nie ukrywa, że show biznes to brutalna gra, w której trzeba mieć nie tylko intuicję, ale i grubą skórę. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, wspomina, jak w 1991 roku usłyszał Smells Like Teen Spirit Nirwany i od razu wiedział, że to klasyk. Ciekawe, że teraz, w 2026 roku, Corgan ponownie łączy siły z producentem Butchem Vigiem. Zespół nagrał już nowy utwór, który ma być wydany jeszcze w tym roku, choć tytuł i szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, może to kolejny klasyk w drodze.
2: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, nie daje o sobie zapomnieć nawet po śmierci. Jego rodzina postanowiła stworzyć cyfrowego awatara, co wywołało burzę wśród fanów. Sharon i Jack Osbourne tłumaczą, że to nie skok na kasę, a sposób na zachowanie dziedzictwa Ozziego. Tymczasem na Hellfest stanął 6-metrowy pomnik artysty, a Kelly Osbourne oddała hołd ojcu, zakładając kapelusz w kształcie nietoperza na Royal Ascot. Cóż, Ozzy wciąż króluje, nawet w cyfrowym świecie.
1: Metallica kończy swoją 3-letnią trasę koncertową promującą album 72 Seasons, ale nie zamierza zniknąć z radaru. Zespół zaskoczył fanów zmianą zdjęcia profilowego w mediach społecznościowych, co wywołało lawinę spekulacji o nowej erze w ich karierze. Choć sami muzycy twierdzą, że to tylko delikatne odświeżenie, fani już snują teorie o nowym albumie lub nawiązaniu do nadchodzących koncertów w Las Vegas. Cóż, Metallica zawsze potrafi trzymać swoich fanów w napięciu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że zespół Muse po swoim nieśmiałym debiucie zaserwuje nam prawdziwą rockową ucztę? Origin of Symmetry, wydany w czerwcu 2001 roku, to album, który zmienił zasady gry, łącząc rockowe brzmienia z operową estetyką i klasycznymi wpływami. Zespół odrzucił wszelkie zahamowania, a ich koncerty stały się prawdziwym spektaklem. Po ponad 2 dekadach ten krążek wciąż jest jednym z najważniejszych w historii Muse, pokazując, że rock nie musi być nudny.
2: Męskie granie w tym roku zaskakuje nową sceną Młodych Radar Polska, która ma być prawdziwym rajem dla odkrywców muzycznych talentów. Dzięki wsparciu Orlenu i Spotify, młodzi artyści dostaną szansę, by zabłysnąć przed szeroką publicznością. Wśród nich znajdziemy Gea Mire, Lotte czy Hugo Taresa, którzy już teraz mieszają gatunki i łamią muzyczne schematy. Ciekawe, czy za kilka lat będziemy wspominać ich jako gwiazdy, które zaczynały na tej właśnie scenie.
1: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja, wciąż nie może się zdecydować, co dalej. Bruce Dickinson marzy o nowym albumie, ale Steve Harris woli koncertować do upadłego. Trasa Run for Our Lives trwa w najlepsze, a zespół planuje zniknąć ze sceny na co najmniej 2 lata po jej zakończeniu. Czyżby czas na nową płytę, czy może jednak kolejna trasa? Czekamy z niecierpliwością.
2: Jael Okre, fenomen muzyczny, który

0: Zdobył serca milionów, w końcu zawita do Krakowa. Po zeszłorocznym sukcesie w stolicy, artysta o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keith Osk, zaprezentuje swoje magiczne połączenie indie folku i mrocznych baśni 15 października w klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w intymnym teatrze opowieści, który podbił TikToka hitem Harpy Hair. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem. W Warszawie doszło do brutalnego ataku w tramwaju. 37-letni obywatel USA został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę, który dwoma ciosami powalił go na podłogę. Policja opublikowała zdjęcia napastnika i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w szpitalu południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim szpitalu uniwersyteckim doszło do brutalnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w sieci, co wywołało falę oburzenia. Ochroniarze, pracujący dla zewnętrznej firmy, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Szpital wyjaśnia, że pacjent był pijany i agresywny, a incydent badają teraz śledczy.
2: Policjanci z Krakowa we współpracy z hiszpańskimi służbami zatrzymali 24-latka poszukiwanego za oszustwa na seniora. Mężczyzna ukrywał się w Barcelonie, gdzie prowadził wystawne życie. W ramach akcji przejęto jego Ferrari warte ponad 1 000 000 zł. Obecnie przebywa w areszcie w Hiszpanii i czeka na ekstradycję do Polski.
1: Na drodze wojewódzkiej 773 w Sułoszowej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i długiej reanimacji nie udało się go uratować. Droga była zablokowana przez kilka godzin, a policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności zdarzenia. Służby apelują o ostrożność na drodze. Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tarnowskie Góry, miasto na Górnym Śląsku, słynie z bogatej historii górniczej. To tutaj w 2017 roku wpisano na listę UNESCO kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku. Zabytki, takie jak zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Tarnego Pstrąga, przyciągają turystów z całego świata. Na powierzchni miasto zachwyca rynkiem z ratuszem i renesansowym zamkiem w Starych Tarnowicach.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został uroczyście otwarty, oferując gościom luksusowe doświadczenia kulinarne. W restauracji Zielona można spróbować wyrafinowanych dań, takich jak kurczak supreme z sosem estragonowym. Ceny w hotelu są wysokie, ale jakość potraw rekompensuje wydatek. Obiekt kontynuuje tradycje gastronomiczne sieci, oferując różnorodne lokale, w tym restauracje z kuchnią polską, europejską i azjatycką. Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
2: Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie, ale radość z tego wydarzenia przyćmiewają niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Od 14 czerwca zarejestrowano już 4 incydenty, w tym sytuację, gdy pasażer autobusu samodzielnie podniósł szlaban przed nadjeżdżającym pociągiem. PKP apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo. W odpowiedzi na te zdarzenia planowane są dodatkowe patrole policji oraz kampanie edukacyjne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Nathan i jego ojciec. Rozpędzona Toyota, prowadzona przez 52-letniego mężczyznę, wjechała na chodnik w miejscowości Bardo. Kierowca, który nie miał prawa prowadzić z powodów zdrowotnych, zmarł później w szpitalu. Prokuratura rozważa umorzenie śledztwa w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ponad 500 tysięcy złotych zebrano w 3 dni na zakup autobusów dla ukraińskiej winnicy. To efekt społecznej mobilizacji po tym, jak polityczny spór zablokował przekazanie pojazdów z Kielc. Mieszkańcy i darczyńcy z całej Polski postanowili działać, organizując zbiórkę, która zaskoczyła nawet jej organizatorów. Autobusy, które miały trafić do Ukrainy, wciąż stoją w Kielcach, czekając na wycenę i licytację. Prezydent Kielc deklaruje wsparcie w formalnościach związanych z przekazaniem pojazdów. Nie wiadomo jeszcze, ile autobusów ostatecznie trafi do winnicy. Ale akcja pokazała siłę społecznego zaangażowania.
2: Spółka Finkart nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o omijanie przepisów dotyczących limitów oprocentowania kredytu konsumenckiego. Firma przekazała urzędowi swoje stanowisko, uznając zarzuty za bezzasadne i podkreślając, że działała zgodnie z prawem. Postępowanie zostało wszczęte w maju zeszłego roku i nadal trwa. Finkart czeka na odpowiedź UOKiK, jednocześnie deklarując gotowość do dalszej współpracy. Jeśli decyzja urzędu będzie niekorzystna, spółka zamierza skorzystać z przysługujących jej środków prawnych.
1: Ministerstwo Finansów ujawniło, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego Polaka kosztowałoby państwo aż 40 miliardów złotych miesięcznie. To równowartość 75% planowanych dochodów budżetu państwa. Wprowadzenie takiego programu mogłoby oznaczać konieczność likwidacji obecnych świadczeń, takich jak 800+, czy dodatkowe emerytury. Choć pomysł budzi emocje, resort finansów nie planuje jego realizacji. Dyskusja na temat przyszłości systemu świadczeń społecznych w Polsce z pewnością będzie jeszcze długo trwała. Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Firmy planują wspólnie walczyć o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów, które mogą osiągać prędkość 320 km na godzinę. W ramach współpracy do Bydgoszczy trafią zaawansowane technologie, co pozwoli na stworzenie centrum kompetencyjnego. PESA zyska szansę na wejście do czołówki europejskich producentów pociągów dużych prędkości. Partnerstwo ma także na celu ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. To ważny krok dla polskiego przemysłu kolejowego. Dzień Ojca już za rogiem, a w najnowszej gazetce Action znajdziemy idealne prezenty, które nie zrujnują portfela. Hitem jest akumulatorowy trymer Code Home za niecałe 50 zł, który dzięki wodoodporności można używać nawet pod prysznicem. Dla miłośników technologii polecamy składany panel słoneczny Reload za niecałe 73 zł, który naładuje smartfon w terenie. W ofercie znajdziemy też inteligentny lokalizator Fresh & Rebel, który pomoże odnaleźć zgubione klucze. Na letnie wypady świetnie sprawdzi się kompaktowy grill za niecałe 33 zł. Wszystkie te propozycje to praktyczne i stylowe rozwiązania na każdą okazję. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok w sprawie niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Orzeczono, że wszelkie roszczenia związane z tym serialem muszą być dochodzone przed sądami w Niemczech. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego przedstawienia żołnierzy Armii Krajowej jako antysemitów. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej pozwał twórców serialu, domagając się przeprosin i odszkodowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest odpowiedzią na pytanie polskiego Sądu Najwyższego i będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu procesu w Polsce. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach mocno spadają. To efekt tymczasowego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które ma udrożnić cieśninę Ormuz. W wyniku umowy baryłka ropy WTI potaniała o ponad 2,5%, a Brent o ponad 2%. Prezydenci Donald Trump i Masoud Pezeszkian podpisali wstępne porozumienie, które ma na celu normalizację eksportu irańskiej ropy. Mimo spadku cen, zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się o 8,26 miliona baryłek, co pokazuje, że presja na rynku rynku paliw wciąż jest duża. Analitycy przewidują, że eksport z Zatoki Perskiej wróci do normy, ale osiągnie tylko 70% poziomu sprzed konfliktu.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Wczoraj w całej Polsce odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników ZUS. W akcji wzięło udział blisko 73% załogi, ale placówki pozostały otwarte, a obsługa klientów przebiegała bez zakłóceń. Protestujący domagają się lepszych warunków pracy i podwyżek wynagrodzeń o 1200 zł brutto miesięcznie. ZUS zaproponował podwyżkę w wysokości 220 zł, co spotkało się z odmową związków zawodowych. Mimo napiętej sytuacji, zarząd ZUS deklaruje gotowość do dalszych rozmów.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Ola i Justin znów będą razem, co potwierdzają zdjęcia z planu. W nowym sezonie Justin ma szansę udowodnić swoją niewinność w sprawie rzekomej zdrady z Reginą. Wszystko wskazuje na to, że Karolina, która sfingowała dowody, może w końcu ponieść konsekwencje swoich działań. Marta Dąbrowska, grająca Karolinę, zasugerowała, że jej postać może trafić do więzienia. Czy to oznacza, że sprawiedliwość zatriumfuje? Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów pozostają otwarte. W 315 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Sadik przyzna się do zabójstwa Ice'em, co pozwoli Sunie odzyskać wolność. Jednak nie wszyscy uwierzą w jego słowa. Ferit podejmie ryzykowną grę, by odkryć prawdę, podejrzewając, że Sadik chroni prawdziwego winowajcę. Tymczasem Suna, choć wolna, zostanie zmuszona do powrotu do posiadłości przez bezwzględną wielką panią. Ferit i Abidin, by dojść do prawdy, celowo wywołają bójkę i trafią do aresztu. Odcinek pełen napięcia i intryg już dziś, 18 czerwca o 14 na TVP1. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, szykuje się prawdziwa burza w siedlisku Lisieckich. Policja i ksiądz Grzegorz pojawią się u Doroty i Bartka, co zwiastuje poważne kłopoty. Aktorzy serialu podgrzewają atmosferę, sugerując, że może chodzić o kradzież wina mszalnego, przywłaszczenie roweru kisielowej lub graffiti na plebanii. Każda z tych opcji brzmi intrygująco, a widzowie już spekulują, co naprawdę się wydarzy. Czy to tylko podpucha? Czy rzeczywiście ktoś chce wrobić adoptowanego syna Lisieckich? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie, który z pewnością dostarczy wielu emocji. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwa rewolucja w rodzinie Zduńskich. Misiek, syn Kingi i Piotrka, przejdzie spektakularną metamorfozę. Już nie będzie małym chłopcem, a młodym mężczyzną z nową fryzurą i bardziej zarysowaną twarzą. To jednak nie koniec zmian. Wszystkie dzieci Zduńskich, w tym Lenka, Antoś i bliźniaczki Emilka i Zuzia, również dorosną i zmienią się nie do poznania. Czas nieubłaganie biegnie, a widzowie będą mogli śledzić te przemiany na ekranach. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 4243 odcinku serialu Pierwsza Miłość emocje sięgną zenitu. Adelaida Żak, znana gwiazda, pojawia się w Wadlewie, co wywołuje niemałe zamieszanie. Jej intrygi prowadzą do zaskakujących spotkań, a jej obecność w świetlicy staje się początkiem nowego konfliktu. Adelaida nie tylko próbuje zbliżyć się do lokalnego doktora Jurka, ale także wtrąca się w rodzinne spory. Podczas ostrej kłótni między Jadzią a Wioletką Adelaida udziela Jadzi eksperckich rad. Pod wpływem gwiazdy Jadzia decyduje się na odważny krok i umawia się na spotkanie z Waldkiem. Odcinek zostanie wyemitowany po wakacjach, a jego emocjonujące zwroty akcji na pewno przyciągną widzów. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 420 odcinkiem. Mieszkańcy rezydencji próbują odnaleźć się po tragicznych wydarzeniach, a Manuel zmaga się z wyrzutami sumienia, które wpływają na jego relacje z innymi. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy na jaw wychodzą nowe pretensje i żądania. Virtuz przynosi nieco radości, godząc się z bratem, podczas gdy Manuel podejmuje radykalną decyzję o zwolnieniu Abla. Konflikty narastają, a rodzice Jimeny zakazują rodzinie de Luchanów udziału w pogrzebie. Premiera tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 15:05 w TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat dworskich intryg i emocji. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 131 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. Bejza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, podejmuje ryzykowne kroki, które mogą doprowadzić do tragedii. Jej desperackie działania budzą niepokój wśród bliskich. Tymczasem Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co pogłębia istniejący dystans. Jonca, ze strachu przed Tajarem, szuka schronienia w domu Dergi. Bejza odkrywa tajemnicę Cichana, co może zmienić wszystko. Serial przyciąga widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji i skomplikowanym losom bohaterów.
1: Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4241 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Julita, zmęczona napiętą atmosferą w klinice WeMed, postanawia odejść z pracy. Przed wyjściem spotyka Radka, co prowadzi do szczerej rozmowy i przebaczenia. Niestety, Maja, widząc ich w przyjacielskim uścisku, błędnie interpretuje sytuację. Jest przekonana, że między Julitą a Radkiem znów zaiskrzyło. Tymczasem Julita pakuje swoje rzeczy i opuszcza klinikę na zawsze. To pożegnanie z pewnością wstrząśnie widzami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Rancho powraca na ekrany po ponad dekadzie przerwy. Jesienią widzowie będą mogli zobaczyć 6 nowych odcinków, a produkcja zyska nowy tytuł – Rancho – Zemsta Wiedźm. W 11. odsłonie pojawią się nowe postacie, a także zupełnie inny Golden Retriever u boku Ilony Ostrowskiej. Tym razem rolę ukochanego psa Lucy, Hot Doga, zagra suczka Astrid. Reżyser Wojciech Adamczyk obiecuje, że serial nie straci swojego charakterystycznego humoru, a także poruszy aktualne tematy społeczne. Nowy sezon zapowiada się pełen magii i sensacyjnych wątków, które z pewnością zaskoczą fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Doktor Józef Orzeł, publicysta i filozof, był dziś gościem Wiktora Świetlika w porannym ringu. W rozmowie poruszył temat zatrzymania Roberta Bąkiewicza w Berlinie oraz sytuacji w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Skupił się także na aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, wskazując na możliwe konsekwencje dla Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego. Doktor Orzeł odniósł się również do relacji Donalda Tuska z Trzaskowskim, podkreślając napięcia w ich współpracy.
2: W warszawskim Szpitalu Południowym wybuchła afera związana z przyjmowaniem polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Posłowie PiS rozpoczęli kontrolę w placówkach, gdzie pracował Dawid Kacprzyk, były radny tej partii. Kacprzyk miał zarobić 1,5 miliona złotych w 2025 roku, a jego grafiki pracy budzą wątpliwości. Prokuratura bada, czy na SOR-ze stworzono system przyjmowania pacjentów według kryteriów pozamedycznych. Od 2027 roku płaca minimalna wzrośnie o 3%, co oznacza podwyżkę do 4950 zł brutto. Dla pracowników budżetówki to symboliczne 180 zł więcej miesięcznie. Tymczasem prezydent, premier i inni najważniejsi urzędnicy państwowi zyskają 1000 zł miesięcznie. To oznacza 12 tysięcy zł więcej rocznie dla osób na najwyższych stanowiskach. W programie Liga Debat doszło do ostrej wymiany zdań między posłem K.O. Witoldem Zębaczyńskim a Bartoszem Romowiczem z Polski 2050. Romowicz zapytał Zębaczyńskiego, czy uważa go za nielojalną mędę po głosowaniu za odwołaniem minister klimatu. Zębaczyński bez wahania potwierdził, podkreślając, że lojalność wobec rządu jest kluczowa. Tego typu język wywołał porównania do kontrowersyjnych wypowiedzi z przeszłości.
3: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pierwsze minuty po wypadku są kluczowe dla przeżycia poszkodowanego, ale w Polsce zaledwie co siódmy świadek skutecznie udziela pierwszej pomocy. Proste działania, takie jak zatamowanie krwotoku, mogą uratować życie, co potwierdzają doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Ważna jest także odporność całego systemu ochrony zdrowia, który musi być przygotowany na długotrwały kryzys. Przygotowanie indywidualne i systemowe jest niezbędne dla bezpieczeństwa, a każdy z nas może zacząć działać już dziś, by ratować życie.
2: Ćma bukszpanowa, groźny szkodnik ogrodowy, intensywnie żeruje na przełomie wiosny i lata. Charakterystyczne białe nitki na liściach to znak, że trzeba działać szybko. Brytyjscy ogrodnicy polecają ekologiczne wapno algowe, które nie tylko zabija larwy, ale także nawozi rośliny. Preparat ten można stosować przez cały okres wegetacyjny, co skutecznie chroni krzewy przed inwazją. Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisało porozumienie z Polską Unią Buddyjską w sprawie nauczania religii buddyjskiej w szkołach. Poseł Tomasz Rzymkowski wyraził obawy dotyczące potencjalnych skutków wychowawczych i możliwego konfliktu z polską tradycją. W interpelacji do ministerstwa pyta o szczegóły dotyczące programu nauczania oraz analizę skutków społecznych. Ministerstwo będzie musiało odpowiedzieć na te pytania.
0: Mysłowiccy policjanci zakończyli śledztwo w sprawie nielegalnego przewozu blisko 3000 ton odpadów. 43-letni obywatel Włoch usłyszał 218 zarzutów związanych z przewożeniem zużytych gaśnic bez zezwoleń. Proceder trwał od stycznia 2024 do września zeszłego roku, a sprawa trafiła już do sądu. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji. Poseł Waldemar Sługocki zwrócił się do ministra infrastruktury z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa na polskich drogach. Jego zdaniem zbyt wiele napisów na znakach drogowych rozprasza kierowców i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Sługocki proponuje zwiększenie użycia piktogramów, które są bardziej intuicyjne i szybciej rozpoznawalne. Pyta również, czy ministerstwo planuje uproszczenie przepisów i ograniczenie liczby komunikatów na tablicach.
2: Dzień Ojca w tym roku przypada we wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie kultowe powiedzonka naszych ojców, które towarzyszyły nam w dzieciństwie. Od zapytaj mamę po musi to na Rusi. Te frazy budzą dziś uśmiech i nostalgię. Warto sięgnąć po prezenty, które przywołają te wspomnienia, jak personalizowane gadżety z ulubionymi frazami taty.
0: Sierść psa na kanapie to problem wielu właścicieli czworonogów. Okazuje się, że zwykła gumowa rękawica może być skutecznym rozwiązaniem. Wystarczy zwilżyć ją zimną wodą i przetrzeć tapicerkę, aby szybko pozbyć się kłaczków. To prosty i efektywny sposób na czyste meble.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dziś Jarosław Kaczyński obchodzi 77. urodziny, jednak nie będzie świętował tego dnia. Po katastrofie smoleńskiej z 2010 roku lider PiS zrezygnował z obchodzenia urodzin. Obecnie mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim na Saskiej Kępie, co jest związane z remontem jego domu na Żoliborzu. Kaczyński pozostaje aktywny zawodowo, poświęcając wiele czasu na pracę i czytanie książek.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Polska przestrzeń publiczna drży z emocji, bo oto wraca kultowe Rancho. W nowej odsłonie, zatytułowanej Rancho Zemsta Wiedźm, nie zabraknie niespodzianek. Daniel Olbrychski dołącza do obsady jako kuzyn nieodżałowanego Stacha Japycza, a pies Hot Dog, choć minęło już 10 lat, wciąż biega po planie. Pani żartują, że to chyba najdłużej żyjący pies na świecie. Czekamy na premierę jesienią, by odkryć, czy to Hot Dog Senior, czy może Junior. Minęło już ponad pół roku od tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki, a śledczy wciąż błądzą jak dzieci we mgle. Prokuratura rejonowa w Oławie postanowiła powołać specjalny zespół, który ma zbadać zebrane dowody. Ciekawe, czy tym razem uda się odkryć coś więcej niż to, że nic nie wiadomo. Może w końcu dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w lesie pod Wrocławiem. Doda, nasza nieustraszona gwiazda, odwiedziła rodzinny Ciechanów i wpadła w nostalgiczne wspomnienia. Okazuje się, że kiedyś próbowała swoich sił jako modelka w Izraelu, ale agencja nie doceniła jej wspaniałego portfolio. Zamiast tego Doda szybko podbiła polską scenę muzyczną, a jej kariera nabrała tempa po zwycięstwie w Sopocie w 2005 roku. Cóż, nie każdy musi być modelką, by zdobyć świat. Koniec pewnej epoki w polskim podcastingu. Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski żegnają się z fanami swojego popularnego programu Wojewódzki Kędzierski. Wzruszający wpis na Instagramie Wojewódzkiego zdradza, że to nie konflikt, a nowe wyzwania zawodowe są powodem zakończenia współpracy. Wojewódzki już planuje nowy projekt z Onetem, a Kędzierski, jak to po Tańcu z Gwiazdami, zapewne znajdzie swoje miejsce w mediach. Cóż, czas na nowe przygody.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Świat kina żegna David Chase, znaną z roli przerażającej Samary w The Ring. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 35 lat, a jej życie nie było usłane różami. Zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ostatecznie przegrała walkę z sepsą. Chase, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda, pozostawiła po sobie niezapomniane role, ale także smutną historię życia w blasku reflektorów.
2: Wielkie zakończenie serialu Rancho zbliża się wielkimi krokami, a fani już zaczynają maraton od pierwszego odcinka. Kto by pomyślał, że perypetie Lucy, młodej Amerykanki w Wilkowyjach, staną się tak kultowe? Pamiętacie Kusego, granego przez Pawła Królikowskiego, który od pierwszego odcinka zaskarbił sobie serca widzów? Cóż, czas przypomnieć sobie te wszystkie niezapomniane chwile, zanim kurtyna opadnie na dobre.
0: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, przez lata uznawani za wzór harmonii w polskim showbiznesie, ogłosili rozstanie. Po 20 latach wspólnego życia para postanowiła zakończyć małżeństwo, podkreślając, że decyzja była przemyślana i pełna wzajemnego szacunku. Cóż, nawet w świecie gwiazd nie wszystko błyszczy wiecznie. Mimo to pozostają dla siebie ważnymi osobami, a ich dzieci, Blanka i Leon, kontynuują artystyczne tradycje rodziny.
2: Warszawa szykuje się na wielkie hip-hopowe święto. Już 20 czerwca letnia scena Progresji stanie się areną finałowego koncertu trasy Hołd dla Joki. Kaliber 44 wraz z całą plejadą gwiazd odda hołd legendarnemu współzałożycielowi zespołu. Wśród gości między innymi Rahim, Focus, OSTR i wielu innych. A wszystko to pod patronatem Radia SK. To będzie wieczór pełen emocji, który na długo zapadnie w pamięć fanów polskiego rapu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kto by pomyślał, że w wieku 93 lat można stać się gwiazdą internetu? Mama Katarzyny Dowbor, pani Krystyna, z impetem podbija media społecznościowe, reklamując środki czystości. Z uśmiechem na twarzy i energią, której mogłoby jej pozazdrościć wielu młodszych, pokazuje, jak utrzymać porządek w łazience córki. Fani są zachwyceni, a pani Krystyna udowadnia, że wiek to tylko liczba.
2: Jon Bon Jovi powraca na scenę z nowymi strunami głosowymi. Po latach zmagań z zanikiem jednej ze strun, lider Bon Jovi przeszedł rekonstrukcję i jest gotów do koncertów. Pierwszy występ już 7 lipca, a Jon zapewnia, że jego wokal jest w pełni sprawny. Muzyk podkreśla, że nie chodzi o perfekcję, ale o duchową komunię z publicznością. Ciekawe, czy plastikowy implant okaże się nowym sekretem sukcesu zespołu. King Woman wraca do Polski, a Warszawa już drży z ekscytacji. Po zeszłorocznym sukcesie amerykański projekt z charyzmatyczną Christiną Esfandiari na czele ponownie zagra w klubie Hydrozagadka 5 października. Tym razem towarzyszyć im będzie grupa Datura, co zapowiada wieczór pełen ciężkich, doomgazowych brzmień. Bilety wciąż dostępne, więc jeśli ktoś chce poczuć mroczną magię na żywo, to czas się pospieszyć. Faith No More wraca na scenę. Po latach ciszy i pandemii, która pokrzyżowała ich plany, zespół ogłosił powrót w 2027 roku. Bill Gould, basista grupy, potwierdził, że to nie plotki, a prawdziwe plany koncertowe na kilka lat. Choć muzycy przyznają, że nie grają już jak za młodu, obiecują dać z siebie wszystko. Cóż, czas pokaże, czy ich powrót będzie równie spektakularny, jak ich dawny sukces.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kai Hansen, niezmordowany weteran ciężkich brzmień, znowu zaskakuje. Po dekadzie ciszy solowej wraca z nowym albumem Born with a Hammer, który ma pojawić się 18 września. Pierwszy

0: singiel Feeding the Beast już krąży w sieci, obiecując solidną dawkę buntu i energii. A Halloween ciągle w trasie, jakby świat nie mógł się bez nich obyć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do pożaru miejskiego autobusu. Pasażerowie musieli szybko ewakuować się z płonącego pojazdu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a autobusy skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia. W Warszawie, w tramwaju przy placu Unii Lubelskiej, doszło do brutalnego ataku na 37-letniego Amerykanina. Mężczyzna został znokautowany dwoma ciosami przez nieznanego napastnika, który po ataku spokojnie usiadł obok ofiary. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Śledczy liczą na szybkie ustalenie tożsamości agresora.
1: Trwają poszukiwania 16-letniej Ewy Kondratiuk z Warszawy, która zaginęła 15 czerwca po wyjściu z domu na Bielanach. Dziewczyna nie skontaktowała się z rodziną ani znajomymi, a policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Ewa ma około 165 cm wzrostu i charakterystyczny tatuaż z biało-czerwonymi różami na lewym przedramieniu. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem i białe sportowe buty.
0: Postępowanie w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Śledczy czekają na ostatnią ekspertyzę, po której sprawa może trafić do sądu. Podejrzany o zabójstwo Bartosz G. usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do winy. Proces może ruszyć już jesienią, co dla rodziny Mai byłoby długo wyczekiwanym momentem walki o sprawiedliwość. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie doszło do kontrowersyjnej interwencji ochroniarzy wobec agresywnego pacjenta. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, co wywołało ogólnopolską dyskusję. Ochroniarze, zatrudnieni przez zewnętrzną firmę, zostali zawieszeni, a sprawą zajmuje się policja. Pacjent, będący pod wpływem alkoholu, miał wcześniej zdemolować szpitalny oddział ratunkowy i kopnąć pielęgniarkę. I w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął znany adwokat Jerzy Sioła. 79-latek został potrącony na skrzyżowaniu ulic Dietla i Sukienniczej przez nietrzeźwego obywatela Ukrainy. Kierowca, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Krakowska policja poszukuje konia o imieniu Amaretto, który zaginął 2 tygodnie temu. Zwierzę zrzuciło jeźdźca w pobliżu mostu przy ulicy Branickiej i oddaliło się w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze podejrzewają, że koń mógł zostać przywłaszczony. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu wierzchowca. Dziś w Krakowie ruszył sezon nad zalewem Bagry. Strzeżone kąpielisko będzie dostępne codziennie od 10 do 18 aż do 6 września. Na miejscu znajdziemy dwie plaże z bezpłatnym wstępem oraz atrakcje takie jak siłownia plenerowa i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Dojazd jest łatwy dzięki komunikacji miejskiej. W Bielsku-Białej trwa proces bezdomnego małżeństwa oskarżonego o brutalne morderstwo 83-letniej Marii z Cieszyna. Kobieta, znana z pomagania potrzebującym, padła ofiarą pary, która wykorzystała jej dobroć. Zwłoki seniorki znaleziono w jej mieszkaniu, ukryte w skrzyni na pościel. Oskarżonym grozi dożywocie.
0: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 osobom związanym z brutalną bójką w centrum Szczecina, w której zginął 27-letni Kaki J. Głównemu oskarżonemu, Sebastianowi K., grozi dożywocie za zabójstwo. Pozostali uczestnicy mogą otrzymać wyroki do 15 lat więzienia. Proces będzie jednym z najważniejszych w regionie ze względu na liczbę uczestników i brutalność zdarzenia.
1: Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Kobiety te skutecznie unikają wymiaru sprawiedliwości, zmieniając adresy i korzystając z pomocy znajomych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i podkreślają, że każda wskazówka może być kluczowa w ich zatrzymaniu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przyciąga tłumy turystów i mieszkańców. Sołtys miejscowości porównuje zainteresowanie do pielgrzymek. Obiekt oferuje komfortowe pokoje z widokiem na Bałtyk, 4 restauracje, rozbudowaną strefę spa oraz aquapark. Dzięki temu lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć na zwiększony ruch turystyczny. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwajem wodnym po Zalewie Szczecińskim. Inauguracyjne kursy zaplanowano na 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj wodny będzie kursował między Szczecinem, Trzebieżą, Nowym Łorpnem, Stepnicą i Świnoujściem. To nie tylko środek transportu, ale także popularna atrakcja turystyczna. Smutna wiadomość z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 16 czerwca zginął Mirosław Budziński, doświadczony pracownik parku związany z ochroną przyrody od 1994 roku. Był zaangażowany w edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży oraz członkiem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Dyrekcja parku wyraziła głęboki żal i złożyła kondolencje rodzinie. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli 9-letni Nathan i jego ojciec. 52-letni kierowca, który potrącił ich przed Bazyliką Nawiedzenia NMP, zmarł 16 czerwca w szpitalu. Prokuratura planuje umorzenie śledztwa, ponieważ sprawca nie żyje, a monitoring potwierdza jego winę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska Ekstraklasa szykuje się na historyczny, setny sezon rozgrywek. Prezes Marcin Animucki zapowiada rekordowe inwestycje i zmiany, które mają zrewolucjonizować ligę. Kluby otrzymają rekordowe środki finansowe, a transfery mogą sięgać nawet 15 milionów euro. Prowadzenie nowoczesnej technologii, w tym półautomatycznego spalonego, ma wyeliminować błędy sędziowskie i zmienić oblicze polskiej piłki. Karol Świderski wraca do Ekstraklasy po ponad 7 latach za granicą, dołączając do Widzewa Łódź. Łódzki klub zapłaci za transfer napastnika około 1 miliona euro, a jego wynagrodzenie ma wynosić nawet 1,5 miliona euro rocznie. Świderski, który wcześniej grał m.in. w Grecji i Stanach Zjednoczonych, stanie się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie.
2: Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Reprezentacja Szwajcarii zremisowała 1-1 z Katarem w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata, co było dużym rozczarowaniem. Teraz przed nimi decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną. Ekspert Ryszard Komornicki wskazuje na problemy w obronie i brak koncentracji, które mogą kosztować Szwajcarów awans. Liderem drużyny pozostaje kapitan Granit Xhaka, a zwycięstwo z Bośnią jest kluczowe dla dalszych szans na turnieju.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Chorwacja wchodzi w kolejny mundial z ambitnymi celami, mierząc w co najmniej ćwierćfinał. Liderem drużyny pozostaje doświadczony Luka Modrić, a w kadrze znalazł się także obiecujący obrońca Luka Vucković. Były kapitan Legii Ivica Vrdolja żartobliwie twierdzi, że Chorwaci znajdą luki w obronie Anglii. Mimo obaw o siłę ataku, Chorwacja liczy na sukces w meczu z Anglią. Dziś na mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych rozpoczynamy drugą kolejkę fazy grupowej. O godzinie 18 w Atlancie zmierzą się Czechy z Republiką Południowej Afryki. Oba zespoły walczą o pierwsze punkty po porażkach w pierwszej rundzie. Następnie o godzinie 21 w Los Angeles Szwajcaria podejmie Bośnię i Hercegowinę, a o północy w Vancouver Kanada zagra z Katarem. Wszystkie mecze transmitowane będą w telewizji polskiej. Na Estadio Azteca w Meksyku trwa właśnie mecz Uzbekistan. Kolumbia w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o swoje pierwsze punkty, ale na razie wynik to 0-0. Kolumbia dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 71% czasu gry. Jednak żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na boisku pojawiła się już po jednej żółtej kartce dla każdej z ekip. Już w sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW 119. Głównym wydarzeniem wieczoru będzie walka o pas wagi piórkowej między Patrykiem Kaczmarczykiem a Leo Bychtą. Kaczmarczyk, znany jako książę Radomia, broni tytułu w miejscu, gdzie odnosił już spektakularne zwycięstwa. Tymczasem Bychta po trudnym okresie wraca do formy i ma szansę na zdobycie mistrzowskiego pasa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz przegrał w 1/8 finału turnieju ATP 500 w hale z Niemcem Danielem Altmajerem. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. To ostatni występ Polaka przed zbliżającym się Wimbledonem. Hurkacz, który w 2022 roku triumfował w hale, nie powtórzy sukcesu sprzed lat. Iwana Knoll, znana chorwacka modelka, ponownie przyciąga uwagę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Teksasie. Słynie z odważnych stylizacji, które prezentuje na trybunach, wspierając swoją drużynę narodową. Jej najnowsze zdjęcia w sieci wywołały burzliwą dyskusję, ale Iwana nie przejmuje się krytyką i konsekwentnie realizuje swoją strategię. Dzięki temu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na stadionach.
1: W Berlinie doszło do starć między członkami ruchu obrony granic a niemiecką policją. Grupa na czele z Robertem Bąkiewiczem próbowała ustawić symbol religijny, co zakończyło się przepychankami i aresztowaniami. Marcin Najman ostro skrytykował działania narodowców, a jego nagranie szybko zyskało popularność w sieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński określił działania niemieckiej policji jako cios w plecy.
2: Polskie drużyny piłkarskie poznały swoich rywali w eliminacjach do Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się z maltańskim Valletta FC, co daje im spore szanse na awans. GKS Katowice czeka trudniejsze zadanie, ponieważ ich przeciwnikiem będzie zwycięzca meczu Hajduk Split z MSK Żylina. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od drugiej rundy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata, ale przedstawiciele PZPN są obecni w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski uczestniczył w szczycie FIFA, gdzie omawiano m.in. organizację kongresu FIFA w Polsce w 2029 roku. Rozmawiano też o nadchodzących Mistrzostwach Świata Kobiet U20, które odbędą się we wrześniu w Polsce. FIFA pozytywnie ocenia przygotowania PZPN, co może otworzyć drzwi do kolejnych prestiżowych turniejów w naszym kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje widzów historią Adama Karskiego. Patryk Schwichtenberg, który od 2 lat wciela się w rolę komendanta policji z Lipnicy, wcześniej pojawił się w serialu jako tajemniczy Karol. W grudniu 2022 roku, w 1695 odcinku, Karol odwiedził siedlisko w Grabinie, gdzie dał się we znaki obsłudze pensjonatu. Z kolei Adam Karski zadebiutował w 1780 odcinku, wyemitowanym w grudniu 2024 roku, kiedy to Natalka Mostowiak poznała go na zjeździe wychowanków domu dziecka. W nowym sezonie Adam odkryje, co Natalka robi za jego plecami, a romans z Lipińskim przestanie być tajemnicą. Relacje Adama z kuzynem Jakubem Karskim z Gdańska pozostają zagadkowe. Ciekawostką jest, że Schwichtenberg w obu rolach wyglądał niemal identycznie. Różniły ich jedynie okulary. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, szykuje się prawdziwa burza w siedlisku Lisieckich. Policja i ksiądz Grzegorz pojawią się u Doroty i Bartka, co zwiastuje poważne kłopoty. Aktorzy serialu podgrzewają atmosferę, sugerując, że może chodzić o kradzież wina mszalnego, przywłaszczenie roweru kisielowej lub graffiti na plebanii. Każda z tych opcji brzmi intrygująco, a widzowie już spekulują, co naprawdę się wydarzy. Czy to tylko podpucha? Czy rzeczywiście ktoś chce wrobić adoptowanego syna Lisieckich? Odpowiedzi poznamy w nowym sezonie, który z pewnością dostarczy wielu emocji. W 4239 odcinku na wspólnej Andrzej Zakościelny trafia do szpitala po zawale serca. Jego bliscy, w tym Tadek, Marysia i Darek, zjawiają się, by go wspierać. Andrzej, mimo poważnego stanu, chce jak najszybciej wrócić do domu i pracy. Rodzina, zaniepokojona jego decyzją, próbuje go przekonać, by został na obserwacji. Szczególnie, że jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski, uratował mu życie. Darek i Justyna są wdzięczni lekarzowi za pomoc. Czy Andrzej posłucha bliskich i zadba o swoje zdrowie? Odpowiedzi poznamy już 2 lipca o 20.15 na antenie TVN. Serial Pierwsza Miłość zaskoczył widzów sensacyjnym finałem sezonu. W 4236 odcinku, wyemitowanym 12 czerwca, Remek Reterski, uznany za zmarłego, powrócił, by zburzyć spokój Melki i Piotrka. Minął ponad rok od dramatycznych wydarzeń na Łodzi, kiedy Melka była przekonana, że zabiła swojego męża. Okazuje się, że Remek nigdy nie umarł, a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Teraz, razem z matką Łucją, planuje zemstę na Melce. Zakochani, którzy właśnie ogłosili swoje zaręczyny, mogą spodziewać się najgorszego. Czy dojdzie do konfrontacji podczas ich ślubu? Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 899 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanka podejmuje odważną decyzję i wyznaje swoje dawne błędy, co wywołuje niespodziewane reakcje wśród mieszkańców. W międzyczasie Diego odkrywa mroczną tajemnicę związaną z przeszłością Blanki. Atmosfera w kawiarni La Deliciosa staje się napięta, gdy Flora nie zgadza się na jej sprzedaż, mimo że jej brat znalazł już kupca. Pułkownik Valverde, mimo problemów finansowych, postanawia przeznaczyć swoje środki na zapłatę okupu za jeńców wojennych. Serial można oglądać na antenie TVP. A najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 26 czerwca 2026 roku o godzinie 18.25. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, pełna dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne szczegóły i wyrazistym postaciom.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 420 odcinkiem. Mieszkańcy rezydencji próbują odnaleźć się po tragicznych wydarzeniach, a Manuel zmaga się z wyrzutami sumienia, które wpływają na jego relacje z innymi. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy na jaw wychodzą nowe pretensje i żądania. Virtuz przynosi nieco radości, godząc się z bratem, podczas gdy Manuel podejmuje radykalną decyzję o zwolnieniu Abla. Konflikty narastają, a rodzice Jimeny zakazują rodzinie de Luchanów udziału w pogrzebie. Premiera tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 15.05 w TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat dworskich intryg i emocji.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4241 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Julita, zmęczona napiętą atmosferą w klinice WeMed, postanawia odejść z pracy. Przed wyjściem spotyka Radka, co prowadzi do szczerej rozmowy i przebaczenia. Niestety, Maja, widząc ich w przyjacielskim uścisku, błędnie interpretuje sytuację. Jest przekonana, że między Julitą a Radkiem znów zaiskrzyło. Tymczasem Julita pakuje swoje rzeczy i opuszcza klinikę na zawsze. To pożegnanie z pewnością wstrząśnie widzami.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 321 odcinkiem. Widzowie będą świadkami kluczowego spotkania z inwestorami, które może odmienić losy rodzinnej firmy. Sejran w towarzystwie prokuratora wprowadza nowe światło na działania głównego bohatera. Między ojcem a synem dochodzi do szczerej rozmowy, która zmienia ich wzajemne postrzeganie. Suna i Abidin planują przeprowadzkę do Londynu, mimo sprzeciwu bliskich. Tymczasem Gulgun stara się pogodzić Ferita z Sejran, a Kazim zmaga się z zazdrością o nowego kucharza. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 26 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ostro skrytykował nadmierne wynagrodzenia w sektorze medycznym oraz preferencyjne traktowanie VIP-ów w szpitalach. Podkreślił, że za te nieprawidłowości odpowiadają konkretne osoby, a nie system. W odpowiedzi na te problemy rząd przyjął projekt regulacji, który umożliwi gromadzenie zanonimizowanych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych. Dane te mają pomóc w opracowaniu rozwiązań ograniczających zarobki i eliminujących nadużycia w służbie zdrowia. Małgorzata Kidawa-Błońska zaprzecza doniesieniom o korzystaniu z saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Marszałek Senatu podkreśla, że nigdy nie leczyła się w tej placówce, a jej mąż trafił tam z powodu poważnego stanu zdrowia. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w sprawie możliwego przyjmowania pacjentów według kryteriów pozamedycznych. Miasto Warszawa rozpoczęło audyt, a szpital wypowiedział umowy Dawidowi Kacprzykowi.
0: Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Szpitala Południowego, znalazł się w centrum kontrowersji po ujawnieniu, że zarobił 1,5 miliona złotych w ciągu roku. Część jego aktywności politycznej miała pokrywać się z godzinami pracy w szpitalu. W wyniku afery Kacprzyk stracił pracę i zrezygnował z członkostwa w partii. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada dokładne wyjaśnienie sprawy i konsekwencje dla odpowiedzialnych osób. Robert Bąkiewicz został zatrzymany przez niemiecką policję w Berlinie podczas próby umieszczenia krzyża przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Incydent wywołał napięcia polityczne w Polsce, prowadząc do ostrej wymiany zdań między byłym premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Morawiecki skrytykował reakcję niemieckich służb oraz polską dyplomację, podczas gdy Sikorski odpowiedział, kwestionując działania Bąkiewicza. Wszystkie zatrzymane osoby zostały już zwolnione.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce rośnie niezadowolenie z funkcjonowania służby zdrowia. Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że blisko 2/3 Polaków nie wierzy, że rząd Donalda Tuska poprawi sytuację w tej dziedzinie. Dodatkowo prokuratura bada doniesienia o specjalnych udogodnieniach dla polityków w warszawskim Szpitalu Południowym. Sprawa budzi duże kontrowersje i może mieć poważne konsekwencje dla rządu. Moskwa ponownie znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy doszło do eksplozji, a rosyjskie władze informują o zestrzeleniu 15 bezzałogowców. Atak spowodował zniszczenia w różnych częściach miasta oraz zakłócenia na lotniskach, w tym w Domodjedowie, Wnukowie i Szeremietiewie. Pojawiły się także doniesienia o uszkodzeniach budynków mieszkalnych i przemysłowych, w tym rafinerii Kapotnia. Belgia ogłosiła, że jeszcze w tym roku dostarczy Ukrainie 7 myśliwców F-16. 3 z nich będą gotowe do operacji bojowych, a 4 posłużą jako dawcy części zamiennych. To znaczące wsparcie w obliczu rosyjskiej agresji. W przyszłości Belgia planuje przekazać Ukrainie całą swoją flotę F-16 pod warunkiem otrzymania nowych samolotów F-35. Fundacja Dar Serca z Schiller Park po raz 13 zorganizowała charytatywny rejs po jeziorze Michigan. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca na pokładzie statku Spirit of Chicago. Uczestnicy bawili się przy muzyce, korzystali z atrakcji dla dzieci i brali udział w loterii fantowej. Dochód z imprezy wesprze leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Ile udało się zebrać? Dowiemy się wkrótce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę oszustów internetowych, która wyłudzała pieniądze od ponad 440 osób za pomocą fałszywych sklepów internetowych. Zatrzymano ponad 20 osób, a straty pokrzywdzonych wynoszą ponad 16 tysięcy złotych. 7 osób trafiło do aresztu, a pozostałym zastosowano dozór policyjny. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia. 55-letni inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z powiatu jarosławskiego usłyszał 35 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyjmował łapówki od kierowców w zamian za łagodniejsze kontrole drogowe. W sprawę zamieszanych jest także 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali korzyści majątkowe. Inspektorowi grozi do 10 lat więzienia, a osobom wręczającym łapówki do 8 lat. W letnich miesiącach pająki często pojawiają się w naszych domach, co może być uciążliwe. Skutecznym sposobem na ich odstraszenie jest użycie olejku miętowego. Wystarczy wymieszać kilka kropel z wodą i spryskać ramy okienne oraz progi drzwiowe. Alternatywnie można użyć skórek cytrusowych lub kredy, by zniechęcić te owady do wchodzenia do wnętrza. Dziś rano pod Warszawą zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Do zbrodni doszło 15 czerwca w Białej Podlaskiej, gdzie sprawca oddał 5 strzałów w kierunku ofiary. W akcji zatrzymania uczestniczyli kontrterroryści oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Lublinie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, od niemal roku jest pod lupą modowych ekspertów. Znani projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski doceniają jej elegancję, ale sugerują, by dodała nieco więcej swobody do swoich stylizacji. Ich zdaniem odejście od nadmiernej formalności mogłoby wzbogacić jej wizerunek, mimo ograniczeń protokołu dyplomatycznego.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem na Instagramie pokazała się w wersji, która mogła przyprawić o szybsze bicie serca. Zmęczona twarz, wyraźne zmarszczki i brak blasku. Ale spokojnie, to tylko sprytny chwyt reklamowy. Po chwili wszystko się wyjaśnia, gdy wokalistka sięga po kolagenowego szota. Efekt? Zaskoczenie, które zatrzymuje scrollowanie lepiej niż kolejna nudna reklama. Filip Hajs. Zaskoczenie, które zatrzymuje scrollowanie.

0: Wbiła na różową koronkę, bo przecież kto by chciał się wtopić w tłum? Nowy adres na ulicy Wiejskiej, 17, to teraz obowiązkowy punkt na mapie dla fanów polskiej mody. Bo kto by nie chciał wyglądać jak z okładki magazynu? Anna Karczmarczyk, znana aktorka i zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami, postanowiła spełnić marzenie o własnym mieszkaniu. Po sprzedaży samochodów i 2 latach poszukiwań, razem z mężem znaleźli idealne lokum w kamienicy. Niestety, zamiast wymarzonego gniazdka, odkryli dach, który grozi zawaleniem. Teraz stoją przed dylematem, czy sprzedać problem dalej, czy zainwestować w remont i uratować swoje marzenie.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Karolina Skiba, młoda żona Krzysztofa Skiby, znów przyciąga uwagę na branżowych ściankach. Tym razem nie chodzi o różnicę wieku z liderem Big Cyt, ale o jej spektakularną metamorfozę. Schudła 17 kg i nie zamierza przepraszać za dumę z własnego ciała. Zamiast cudownych diet postawiła na treningi, dietę roślinną i rezygnację z alkoholu, co w świecie szybkich rozwiązań jest niemal rewolucyjne. Monika Richardson, była gwiazda TVP, z sentymentem wspomina czasy, gdy korytarzowe plotki decydowały o jej karierze. W internetowym programie Stare Zdjęcia Gwiazd opowiedziała o tym, jak martwe oczy stały się powodem jej zniknięcia z anteny. Okazuje się, że w telewizji nie tylko talent, ale i odpowiednie spojrzenie w odpowiednim momencie mogło zadecydować o sukcesie. Richardson nie ukrywa, że show biznes to brutalna gra, w której trzeba mieć nie tylko intuicję, ale i grubą skórę.
2: Roni Spector, głos pokolenia i symbol buntu, po latach wyznała, że dopiero u schyłku kariery nagrała swoją pierwszą prawdziwą płytę rock'n'rollową. Jak to możliwe, że ikona rocka musiała czekać pół wieku na autentyczność? Odpowiedź kryje się w mrocznej historii jej życia z Philem Spectorem, który zamienił jej karierę w prywatne więzienie. Dopiero po latach walki o wolność artystyczną Roni odzyskała swój głos, tworząc na własnych zasadach z dala od tyranii geniusza za konsoletą. To jej prawdziwe, choć mało znane, zwycięstwo.
0: Graham Coxon, gitarzysta Blur, zaskoczył wszystkich wyznaniem, że mógłby grać w Oasis, gdyby tylko urodził się w Manchesterze. Wyobraźcie sobie tę absurdalną sytuację, w której ikoniczna bitwa o Britpop mogłaby nigdy się nie wydarzyć. W latach 90. Blur i Oasis toczyli zaciętą walkę o muzyczną dominację, a teraz okazuje się, że wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Damon Albarn, lider Blur, przyznał, że choć jego zespół wygrał bitwę o listy przebojów, to jednak Oasis triumfowali w całej wojnie Britpopowej. Cóż, historia muzyki pełna jest takich zaskakujących zwrotów akcji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mickey D, legendarny perkusista, który przez ponad 2 dekady grał w Motorhead, zdradził, że nie zawsze marzył o występach u boku Lemmy'ego Kilmistera. Już w latach 80. mógł dołączyć do zespołu, ale odmówił, bo czuł się zbyt szczęśliwy w King Diamond. Jak sam przyznał, nie miał wtedy jeszcze odpowiednich zasług, by grać w tak wielkiej kapeli. Cóż, czasem trzeba kilka razy powiedzieć nie, zanim powie się tak i nagra 12 albumów z legendą rocka.
2: Męskie granie w tym roku zaskakuje nową sceną Młodych Radar Polska, która ma być prawdziwym rajem dla odkrywców muzycznych talentów. Dzięki wsparciu Orlenu i Spotify, młodzi artyści dostaną szansę, by zabłysnąć przed szeroką publicznością. Wśród nich znajdziemy Gea Mire, Lotte czy Hugo Taresa, którzy już teraz mieszają gatunki i łamią muzyczne schematy. Ciekawe, czy za kilka lat będziemy wspominać ich jako gwiazdy, które zaczynały na tej właśnie scenie.
0: Iron Maiden, legendarna brytyjska formacja, wciąż nie może się zdecydować, co dalej. Bruce Dickinson marzy o nowym albumie, ale Steve Harris woli koncertować do upadłego. Trasa Run for Our Lives trwa w najlepsze, a zespół planuje zniknąć ze sceny na co najmniej 2 lata po jej zakończeniu. Czyżby czas na nową płytę? Czy może jednak kolejna trasa? Czekamy z niecierpliwością.
2: Jael Okre, fenomen muzyczny, który zdobył serca milionów, w końcu zawita do Krakowa. Po zeszłorocznym sukcesie w stolicy, artysta o filipińskich i islandzkich korzeniach, Keith Osk, zaprezentuje swoje magiczne połączenie indie folku i mrocznych baśni 15 października w klubie Studio. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w intymnym teatrze opowieści, który podbił TikToka hitem Harpy Hair. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy tak samo 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie odbył się Marsz Pamięci ku czci tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Na Placu Zamkowym pojawiło się jednak tylko około 10 osób, mimo że organizatorzy spodziewali się ponad 100 uczestników. Inicjatorzy podkreślają, że zgromadzenie miało charakter pokojowy i miało na celu upamiętnienie działalności posła. Organizatorzy zapowiadają dalsze działania, mimo niepowodzenia w stolicy.
2: Na Mazowszu doszło do dramatycznego wypadku z udziałem łosia. 44-letni kierowca z Warszawy nie zdołał uniknąć zderzenia z potężnym zwierzęciem, które nagle wtargnęło na jezdnię. Mężczyzna trafił do szpitala, a łoś zginął na miejscu. Policja apeluje o ostrożność na drogach, szczególnie w rejonach oznaczonych znakiem ostrzegawczym o dzikich zwierzętach.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Prokuratura kończy ostatnie czynności, a proces Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo, może ruszyć już tej jesieni. Biegli potwierdzili poczytalność Bartosza G. w chwili popełnienia czynu. Oczekuje się jeszcze na opinię cyfrową, po której akta zostaną udostępnione stronom.
2: Na moście Poniatowskiego w Warszawie odkryto poważny problem z niesprawnym systemem odwodnienia, co może opóźnić remont torowiska. Wiceprezes tramwajów warszawskich, Konrad Niklewicz, przyznaje, że sytuacja była zaskoczeniem i wymaga pilnych działań. Planowane zakończenie prac do końca lipca stoi teraz pod znakiem zapytania. Prace w Alejach Jerozolimskich przebiegają jednak zgodnie z planem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj wieczorem na Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie doszło do pożaru autobusu miejskiego. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu, zmuszając pasażerów do szybkiej ewakuacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale tylna część autobusu została doszczętnie zniszczona. Pożar spowodował poważne utrudnienia w ruchu, a wiele linii autobusowych skierowano na objazdy. Policja bada przyczyny zdarzenia. W Warszawie doszło do brutalnego ataku w tramwaju. 37-letni obywatel USA został zaatakowany przez nieznanego mężczyznę, który dwoma ciosami powalił go na podłogę. Policja opublikowała zdjęcia napastnika i apeluje o pomoc w jego identyfikacji. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście. Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus i lekarz, stracił pracę w szpitalu południowym po ujawnieniu jego gigantycznych zarobków. Szpital zerwał z nim umowy po wykryciu nieprawidłowości w jego dyżurach. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień i zapowiada konsekwencje, jeśli doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zarządził audyt i wnioskował o odwołanie dyrektorki do spraw medycznych szpitala. W Krakowie zginął ceniony adwokat Jerzy Sioła. 79-letni prawnik został śmiertelnie potrącony przez obywatela Ukrainy, który prowadził auto pod wpływem alkoholu i narkotyków. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śląska policja potwierdziła tożsamość kobiety znalezionej przy dworcu w Katowicach. Okazało się, że nie jest to Joanna Zawadzka, zaginiona w 1997 roku. Kobieta, która nie miała przy sobie dokumentów, została zidentyfikowana dzięki rodzinie. Obecnie przebywa w katowickim szpitalu, a jej stan jest stabilny. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został uroczyście otwarty, oferując gościom luksusowe doświadczenia kulinarne. W restauracji Zielona można spróbować wyrafinowanych dań, takich jak kurczak supreme z sosem estragonowym. Ceny w hotelu są wysokie, ale jakość potraw rekompensuje wydatek. Obiekt kontynuuje tradycje gastronomiczne sieci, oferując różnorodne lokale, w tym restauracje z kuchnią polską, europejską i azjatycką. Ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwaju wodnego po Zalewie Szczecińskim. Pierwsze rejsy wystartują już 27 czerwca, a zainteresowanie jest ogromne. Tramwaj połączy Szczecin, Trzebież, Nowe Łarpno, Stepnice i Świnoujście, oferując malownicze widoki. Na pokład można zabrać rower, co czyni tę atrakcję idealną dla miłośników aktywnego wypoczynku. Zachodniopomorska policja poszukuje ponad 100 kobiet podejrzewanych o poważne przestępstwa, głównie oszustwa. Wiele z nich ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca zamieszkania i korzystając z pomocy znajomych. Policja apeluje o czujność i przypomina, że każda informacja może pomóc w ich ujęciu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi pasażerskie, ale radość z tego wydarzenia przyćmiewają niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych. Od 14 czerwca zarejestrowano już 4 incydenty, w tym sytuację, gdy pasażer autobusu samodzielnie podniósł szlaban przed nadjeżdżającym pociągiem. PKP apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo. W odpowiedzi na te zdarzenia planowane są dodatkowe patrole policji oraz kampanie edukacyjne. Biebrzański Park Narodowy poinformował o śmierci Mirosława Budzińskiego, jednego z najdłużej związanych z parkiem pracowników. Rozpoczął pracę w parku 1 stycznia 1994 roku, poświęcając 32 lata ochronie przyrody w Dolinie Biebrzy. Był również aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych i edukatorem młodzieży. Władze parku wyraziły wdzięczność za jego wieloletnią służbę i wsparcie dla rodziny zmarłego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Od piątku ceny paliw znów spadają. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł, a diesla ponad 6 zł. To kolejna obniżka od marca, kiedy wprowadzono ceny maksymalne. Minister energii codziennie ogłasza nowe limity, aby chronić konsumentów przed podwyżkami. Sprzedaż powyżej ustalonych stawek grozi karą do 1 000 000 zł. Nowe ceny będą obowiązywać do poniedziałku. Wspólnoty mieszkaniowe mogą wkrótce różnicować opłaty za utrzymanie części wspólnych. Nowelizacja ustawy pozwoli obciążać właścicieli lokali usługowych i mieszkań na najem krótkoterminowy wyższymi kosztami. Zmiany mają na celu sprawiedliwsze rozłożenie wydatków, ponieważ te lokale generują większe zużycie wind, klatek schodowych i parkingów. Wspólnoty będą mogły ustalać różne opłaty w drodze uchwały, ale wymagana będzie precyzyjna kalkulacja kosztów. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do sporów sądowych.
2: Już za kilkanaście dni, 30 czerwca, właściciele nieruchomości na wynajem krótkoterminowy muszą zamontować czujniki dymu i tlenku węgla. Dotyczy to zarówno hoteli, pensjonatów, jak i prywatnych mieszkań wynajmowanych na doby. Brak tych urządzeń może skutkować grzywną do 30 tysięcy złotych i problemami z ubezpieczeniem. Czujniki te są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą uratować życie w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Koszt ich zakupu to zaledwie kilkadziesiąt złotych, co czyni je nie tylko obowiązkiem, ale i rozsądną inwestycją.
1: Rząd Donalda Tuska i Lewica planują radykalne zmiany w służbie zdrowia. Proponują wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy oraz zakaz łączenia pracy w publicznych i prywatnych placówkach. Premier Tusk zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli wydatków publicznych na ochronę zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy, który umożliwi zbieranie szczegółowych danych o zarobkach medyków. Lewica podkreśla, że zmiany mają na celu uzdrowienie systemu, a nie nagonkę na lekarzy. Dyskusja nabrała tempa po doniesieniach o rekordowych pensjach w jednym z warszawskich szpitali.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W Niemczech trwa fala zwolnień, która dotknęła już prawie 5 milionów osób w ciągu ostatnich 5 lat. Niemal połowa z nich nie otrzymała odprawy, a dla co czwartej osoby utrata pracy była całkowitym zaskoczeniem. Proces zwolnień jest często szybki i jednostronny, a pracownicy rzadko mają możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Sztuczna inteligencja staje się coraz częstszą przyczyną redukcji etatów. Tymczasem niemieccy politycy debatują nad złagodzeniem przepisów chroniących pracowników, co może jeszcze bardziej zmienić sytuację na rynku pracy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok w sprawie niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Orzeczono, że wszelkie roszczenia związane z tym serialem muszą być dochodzone przed sądami w Niemczech. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego przedstawienia żołnierzy Armii Krajowej jako antysemitów. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej pozwał twórców serialu, domagając się przeprosin i odszkodowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest odpowiedzią na pytanie polskiego Sądu Najwyższego i będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu procesu w Polsce. Coraz więcej Polaków zauważa, że wakacje w kraju mogą być droższe niż za granicą. Tygodniowy pobyt nad polskim morzem czy na Mazurach często kosztuje więcej niż wakacje w Egipcie czy Turcji. Na przykład nocleg w nowym hotelu w Pobierowie może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. Tymczasem podobny wyjazd do Grecji czy Chorwacji z przelotem i wyżywieniem jest tańszy. Mazury z kolei biją rekordy cenowe, gdzie noclegi są droższe niż na Wyspach Kanaryjskich. Eksperci wskazują, że rosnące koszty pracy i utrzymania obiektów wpływają na te ceny. Żołnierze Wojska Polskiego muszą nadal organizować zbiórki butelek z powodu opóźnień w nowelizacji prawa. System kaucyjny, wprowadzony w zeszłym roku, nałożył na armię obowiązek zbierania opakowań, co spotkało się z krytyką. Generał Leon Komornicki określił tę sytuację jako absurd, który odciąga wojsko od kluczowych zadań. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad rozwiązaniem, które zwolniłoby wojsko z tego obowiązku, ale prace legislacyjne się przedłużają. Na razie żołnierze będą musieli kontynuować zbiórki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ponar Wadowice SA i południowo-koreańska MNC Solution Co. Chance LTD podpisały Memorandum of Understanding w Paryżu. Porozumienie to otwiera nowy rozdział polsko-koreańskiej współpracy przemysłowej. Firmy planują utworzenie w Polsce spółki Joint Venture do produkcji komponentów dla platform wojskowych. Współpraca koncentruje się na zaawansowanych systemach hydraulicznych, kluczowych dla nowoczesnych systemów obronnych. To strategiczny krok w kierunku zwiększenia lokalnych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy i uniezależnienie od zewnętrznych łańcuchów dostaw. Fundusz Vinci z Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego zainwestował 42 miliony złotych w polską firmę Eleven Labs. Celem tej inwestycji jest utworzenie AI Lab Poland, globalnego centrum rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. AI Lab Poland ma wspierać polskie talenty i startupy, budując technologiczną niezależność kraju. Początkowe 42 miliony złotych to dopiero początek, a inwestycje mogą sięgnąć nawet 0,5 miliarda złotych w ciągu kilku lat. To szansa na zatrzymanie polskich talentów i rozwój innowacyjnych projektów w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Ola i Justin znów będą razem, co potwierdzają zdjęcia z planu. W nowym sezonie Justin ma szansę udowodnić swoją niewinność w sprawie rzekomej zdrady z Reginą. Wszystko wskazuje na to, że Karolina, która sfingowała dowody, może w końcu ponieść konsekwencje swoich działań. Marta Dąbrowska, grająca Karolinę, zasugerowała, że jej postać może trafić do więzienia. Czy to oznacza, że sprawiedliwość zatriumfuje? Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów pozostają otwarte. W 315 odcinku serialu Złoty Chłopak czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Sadik przyzna się do zabójstwa Aysen, co pozwoli Sunie odzyskać wolność. Jednak nie wszyscy uwierzą w jego słowa. Ferit podejmie ryzykowną grę, by odkryć prawdę, podejrzewając, że Sadik chroni prawdziwego winowajcę. Tymczasem Suna, choć wolna, zostanie zmuszona do powrotu do posiadłości przez bezwzględną wielką panią. Ferit i Abidin, by dojść do prawdy, celowo wywołają bójkę i trafią do aresztu. Odcinek pełen napięcia i intryg już dziś, 18 czerwca o 14 na TVP1. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas prawdziwa rewolucja w rodzinie Zduńskich. Misiek, syn Kingi i Piotrka, przejdzie spektakularną metamorfozę. Już nie będzie małym chłopcem, a młodym mężczyzną z nową fryzurą i bardziej zarysowaną twarzą. To jednak nie koniec zmian. Wszystkie dzieci Zduńskich, w tym Lenka, Antoś i bliźniaczki Emilka i Zuzia, również dorosną i zmienią się nie do poznania. Czas nieubłaganie biegnie, a widzowie będą mogli śledzić te przemiany na ekranach. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco i pełen niespodzianek.
0: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W pierwszym odcinku nowego sezonu, numer 996, relacje między Blanką a Mario będą napięte. Mario pojawi się u Blanki ze śladami pobicia, co wywoła podejrzenia o jego powrót do kryminalnej przeszłości. Jednak szczera rozmowa między małżonkami może zmienić wszystko. W kolejnych odcinkach dramatyczne wydarzenia z porwaniem ich córki Niny zbliżą ich do siebie. Nina trafi do szpitala, co ponownie zjednoczy Milewskich. Czy po tych burzliwych przeżyciach Blanka i Mario zdecydują się na nowy początek? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: W 4239 odcinku na wspólnej Andrzej Zakościelny trafia do szpitala po zawale serca. Jego bliscy, w tym Tadek, Marysia i Darek, zjawiają się, by go wspierać. Andrzej, mimo poważnego stanu, chce jak najszybciej wrócić do domu i pracy. Rodzina, zaniepokojona jego decyzją, próbuje go przekonać, by został na obserwacji. Szczególnie, że jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski, uratował mu życie. Darek i Justyna są wdzięczni lekarzowi za pomoc. Czy Andrzej posłucha bliskich i zadba o swoje zdrowie? Odpowiedzi poznamy już 2 lipca o 20.15 na antenie TVN. Serial Pierwsza Miłość zaskoczył widzów sensacyjnym finałem sezonu. W 4236 odcinku, wyemitowanym 12 czerwca, Remek Reterski, uznany za zmarłego, powrócił, by zburzyć spokój Melki i Piotrka. Minął ponad rok od dramatycznych wydarzeń na Łodzi, kiedy Melka była przekonana, że zabiła swojego męża. Okazuje się, że Remek nigdy nie umarł, a jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Teraz, razem z matką Łucją, planuje zemstę na Melce. Zakochani, którzy właśnie ogłosili swoje zaręczyny, mogą spodziewać się najgorszego. Czy dojdzie do konfrontacji podczas ich ślubu? Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 414 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 15.05 na TVP2. W posiadłości dochodzi do dramatycznych wydarzeń, gdy Manuel prowadzi ryzykowną grę pozorów, doradzając Ablowi, by udawał, że przystaje na niecną propozycję Jimeny. Tymczasem dumna Jana jasno daje do zrozumienia, że lekarz nie może liczyć na jej przebaczenie. Zraniona Katalina wyznaje Simonie swój ból i rezygnuje ze ślubu. Podejrzliwa Jimena bezczelnie wyciąga z Marii sekretne informacje. Serial można oglądać także online w serwisie TVP VOD. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie zobaczą finał wątku Karoliny, granej przez Martę Dąbrowską. Przed bohaterką stoją trzy możliwe ścieżki, ale tylko jedna z nich się spełni. Każda z opcji zapowiada poważne kłopoty dla Karoliny, a zwłaszcza dla jej relacji z mężem Brunem, którego gra Lesław Żurek. Widzowie spekulują, że Karolina może trafić do więzienia, co jest najczęściej typowanym scenariuszem. Atmosferę podgrzewają zakulisowe materiały wideo, które zachęcają fanów do dyskusji. Rozwiązanie tej zagadki poznamy w pierwszych odcinkach po wakacjach.
0: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 131 odcinka, który zostanie wyemitowany 26 czerwca o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku atmosfera w rodzinie staje się coraz bardziej napięta. Bejza, nie mogąc pogodzić się z sytuacją, podejmuje ryzykowne kroki, które mogą doprowadzić do tragedii. Jej desperackie działania budzą niepokój wśród bliskich. Tymczasem Cemil odmawia rozmowy z Hanser i Cichanem, co pogłębia istniejący dystans. Jonca, ze strachu przed Tajarem, szuka schronienia w domu Derji. Bejza odkrywa tajemnicę Cichana, co może zmienić wszystko. Serial przyciąga widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji i skomplikowanym losom bohaterów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Polska. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Robert Bąkiewicz i inni działacze ruchu obrony granic zostali tymczasowo zatrzymani w Berlinie. Próbowali przenieść Duży Krzyż pod miejsce pamięci polskich ofiar II wojny światowej bez zgody, co doprowadziło do interwencji niemieckiej policji. Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Andrzej Byrd, określił to zdarzenie jako ordynarną prowokację. Polski konsulat w Berlinie wyjaśnia okoliczności incydentu. Doktor Józef Orzeł, publicysta i filozof, był dziś gościem Wiktora Świetlika w porannym ringu. W rozmowie poruszył temat zatrzymania Roberta Bąkiewicza w Berlinie oraz sytuacji w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Skupił się także na aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, wskazując na możliwe konsekwencje dla Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego. Doktor Orzeł odniósł się również do relacji Donalda Tuska z Trzaskowskim, podkreślając napięcia w ich współpracy.
2: Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa prawdziwą rewolucję dzięki programowi SAFE. Coraz więcej pieniędzy na uzbrojenie zostaje w kraju, a polskie fabryki podpisują kontrakty warte 120 miliardów złotych. Polska nie tylko produkuje dla własnej armii, ale także zdobywa zainteresowanie zagranicznych klientów, takich jak Kanada czy Norwegia. To oznacza nowe miejsca pracy i większe bezpieczeństwo dla kraju.
0: Przemysław Czarnek domaga się ujawnienia nazwisk polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z uprzywilejowanego traktowania w warszawskim Szpitalu Południowym. Podczas konferencji przed placówką wymienił kilkanaście osób, ale nie przedstawił dowodów na ich obecność w tak zwanym VIP-roomie. Tymczasem Dawid Kacprzyk zrzekł się mandatu radnego Ursusa i zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Miasto twierdzi, że formalnie nie było specjalnego pokoju VIP, a sprawę bada prokuratura.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W partii Jarosława Kaczyńskiego doszło do poważnego konfliktu między Jackiem Sasinem a Markiem Suskim. Według doniesień podczas spotkania padły wulgarne słowa, a Sasin miał postawić Suskiemu warunek zapisania się do jego stowarzyszenia. Suski rozważa teraz założenie własnej organizacji. Sasin zaprzecza tym informacjom, nazywając je plotkami. Od 2027 roku płaca minimalna wzrośnie o 3%, co oznacza podwyżkę do 4950 zł brutto. Dla pracowników budżetówki to symboliczne 180 zł więcej miesięcznie. Tymczasem prezydent, premier i inni najważniejsi urzędnicy państwowi zyskają 1000 zł miesięcznie. To oznacza 12 tysięcy zł więcej rocznie dla osób na najwyższych stanowiskach. W programie Liga Debat doszło do ostrej wymiany zdań między posłem K.O. Witoldem Zębaczyńskim a Bartoszem Romowiczem z Polski 2050. Romowicz zapytał Zębaczyńskiego, czy uważa go za nielojalną mędę po głosowaniu za odwołaniem minister klimatu. Zębaczyński bez wahania potwierdził, podkreślając, że lojalność wobec rządu jest kluczowa. Tego typu język wywołał porównania do kontrowersyjnych wypowiedzi z przeszłości.
0: Pierwsze minuty po wypadku są kluczowe dla przeżycia poszkodowanego, ale w Polsce zaledwie co siódmy świadek skutecznie udziela pierwszej pomocy. Proste działania, takie jak zatamowanie krwotoku, mogą uratować życie, co potwierdzają doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Ważna jest także odporność całego systemu ochrony zdrowia, który musi być przygotowany na długotrwały kryzys. Przygotowanie indywidualne i systemowe jest niezbędne dla bezpieczeństwa, a każdy z nas może zacząć działać już dziś, by ratować życie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe, surowe normy dotyczące poziomu ołowiu we krwi pracowników. Posłowie alarmują, że nagłe wdrożenie przepisów może zagrozić tysiącom miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku. Apelują o okres przejściowy, który pozwoliłby firmom i pracownikom dostosować się do zmian. Wiele przedsiębiorstw obawia się poważnych problemów kadrowych i zakłóceń w produkcji.
2: Ślimaki to uciążliwi goście w ogrodach, szczególnie aktywni w wilgotne dni. Coraz więcej ogrodników sięga po naturalne metody ochrony, sadząc rośliny odstraszające te szkodniki. Lawenda, rozmaryn czy szałwia tworzą naturalne bariery, które nie tylko chronią rośliny, ale także wzbogacają estetykę ogrodu. Dzięki temu możemy cieszyć się pięknym i zdrowym ogrodem bez użycia chemikaliów. Dzień Ojca w tym roku przypada we wtorek, 23 czerwca. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie kultowe powiedzonka naszych ojców, które towarzyszyły